0: Jest punktualnie 6:00, czas na pierwsze wiadomości z kraju i ze świata w Radiu Sochacze.
1: Już dziś fala gorąca nadciągnie do Polski, wojewodowie po odprawie. Za granicą stać nas na coraz więcej, mimo że polska złotówka słabnie. Prezydent Ukrainy nie przyjedzie do Gdańska, ale umowy o odbudowie nie są zagrożone. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Służby przyszykowane na nadchodzące afrykańskie upały. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz wziął udział w odprawie z wojewodami i przedstawicielami służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Miejscami na zachodzie kraju termometry mogą pokazać się w najbliższych dniach 36 stopni w cieniu. Na razie ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą większości województwa lubuskiego, krańców południowo-zachodnich Wielkopolski i północnego Dolnego Śląska. Dziś tam maksymalnie do 31 stopni w cieniu. Polski złoty akurat przed sezonem urlopowym zaczął słabnąć. Waluty na zagraniczne urlopy kupimy więc teraz trochę drożej, ale tylko trochę. Co więcej, analitycy mówią, że lipiec historycznie sprzyja umocnieniu złotego. Ale ten bieżący kurs złotego do euro, dolarów czy funtów kupowanych na wakacje to jedna sprawa, a druga to kurs realny pokazujący naszą siłę nabywczą za granicą, czyli że stać nas na więcej.
2: Myślę, że jest taka sytuacja coraz częściej.
1: Mówi analityk XTB Michał Stajniak.
2: Też jakby wynika to również z tego, że w Polsce te ceny wzrosły dosyć wyraźnie w ostatnich latach. Widać właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej.
1: A na to oczywiście wpływają też coraz wyższe pensje. W przeliczeniu na euro płace w Polsce przez ostatnich 5 lat, jak zauważyli ostatnio analitycy banku Pekao S.A., podwoiły się. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na rozpoczynającej się jutro konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Zamiast prezydenta Ukrainy pojawi się premier tego kraju, Julia Sfirydenko. Nieobecność ukraińskiego przywódcy to wynik sporu, jaki wybuchł ostatnio na linii Warszawa-Kijów. Po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek imię bohaterów UPA, w Polsce niemal wszyscy politycy skrytykowali tę decyzję, a Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi orderu Orła Białego. Polski premier też krytykował, ale teraz zapewnia, że budowanie dobrych relacji polsko-ukraińskich jest nie tylko wyrazem przyzwoitości, no ale po prostu się opłaca.
3: W tym duchu przygotowywaliśmy konferencję odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Ona się odbędzie. Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich. Wspólny biznes po zakończeniu wojny. Mówimy o setkach miliardów dolarów.
1: Przypomina Donald Tusk. Na koniec zaglądamy na mundial. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Francji Didier Deschamps nie poprowadzi drużyny w piątkowym ostatnim meczu grupowym na mundialu przeciwko Norwegii. Francuska federacja poinformowała, że powróci do ojczyzny na pogrzeb matki. A jeśli chodzi o bieżące mecze, Chorwacja wygrała z Panamą 1-0 w meczu rozegranym w Toronto. We wcześniejszym spotkaniu grupy L Anglia zremisowała z Ganą 0-0. Panama straciła szansę na awans do fazy pucharowej. Z kolei w grupie K Portugalia rozbiła Uzbekistan 5-0.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Aktualnie 12 stopni Celsjusza na plusie. Odczuwalna temperatura na poziomie 13, a będzie dzisiaj do 28 kresek na plusie, to późnym popołudniem, no ale w ciągu dnia tak średnio 24, 25, 26, w końcu 7 czy 8 stopni Celsjusza. Ciśnienie wysokie 1020 hektopaskali, wiatr bardzo słaby, zaledwie 6 km na godzinę, tak może podmuchać z zachodu, a więc problemów nam nie sprawi. Ciśnienie bardzo wysokie, tak jak mówiłem, przez cały dzień, no i przez cały dzień to słońce w pełnym blasku, bez dużej ilości chmur.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Dzień dobry, 24 czerwca. Rozpoczynamy środę, moi drodzy. Imieniny obchodzą dzisiaj Jan, Danuta oraz Janina, więc pozdrawiamy każdą Janinę, każdą Danutę i każdego Jana, który nas słucha. A propos Jana, to jest jeszcze takie przysłowie, o poranku wam je sprzedam. Chrzest Jana w deszczowej wodzie trzyma zbiory w przeszkodzie. Na przykład. Ale deszczów dzisiaj nie zapowiadają, także tutaj akurat to przysłowie się tym razem nie sprawdzi. Rozpoczynamy środowy poranek. A skoro środowy poranek z programem Radio Sochaczew na dzień dobry, no to moc dobrej muzyki, takiej, która sprawi, że będzie się chciało wszystko. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, tym rozpoczynamy godzinę szóstą. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

drodzy, nie ma miejsca jak dom, o poranku w Radiu Sochaczew. Bardzo przyjemnie się tego kawałka słucha, mam takie wrażenie. Słuchajcie, dzisiaj a propos jeszcze przysłów, to do świętego Jana o deszcz prosić trzeba, później baba za paską napędzi go z nieba. Takie na przykład mamy. Gdy Jan z deszczem przybywa, to słota bywa także i we żniwa. No dzisiaj Jan jest naprawdę niedeszczowy i nie będzie, będzie słoneczny typowo, także te przysłowia nie dadzą rady. W tym przypadku jeszcze nie wymyślono przysłów dotyczących świętego Jana i dotyczących słońca, także możecie być pierwsi, jeśli na przykład macie taką wenę, taki dar, żeby te przysłowie wymyślać, no to możecie popracować nad świętym Janem, tylko takim słonecznym, żeby się zgadzało też na każdą prognozę pogody. Ewentualnie też na mglistego świętego Jana możecie coś wymyślić, proszę bardzo. Albo, no tak, jest jeszcze duże pole do popisu. Wcale te przysłowia się jeszcze nie wyczerpały, moi drodzy. Dzisiaj także nietypowe święta to Dzień Przytulania, tak, znany jako Free Hugs, które to jest takie święto, które zwłaszcza obchodzone jest na zachodzie, niemniej jednak no, u nas też w kalendarzu się pojawia. Dzisiaj także Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji. Takie święto. A już za chwilę także kalendarium, sprawdzimy, co działo się 24 czerwca w naszej historii. Będziemy sprawdzać różne gałęzie życia i sprawdzimy, co takiego właśnie się działo. September, can't get over, już teraz muzycznie, za chwilę Eminem.

0: Radio Słuchaczew na dzień dobry. Eminem i Houdini przed chwilą o poranku, a tymczasem kartka z kalendarza już teraz, 24 czerwca. Co nas, co nam przyniósł? Jakie wydarzenia historyczne? No w 972 roku Mieszko I pokonał w bitwie pod Cedynią wojska margrabiego Marchii Łużyckiej Chodona. A więc bitwa pod Cedynią to właśnie 24 czerwca. W 1794 roku miała miejsce insurekcja kościuszkowska. Zwycięstwo powstańców nad wojskiem pruskim w bitwie pod Osowcem. No, jak do tej pory takie właśnie historyczne, typowo militarne, bitewne wiadomości, ale to zakończone zwycięstwem, więc z tego się cieszymy. W 1978 roku, 24 czerwca, we Wrocławiu urodziła się 35 milionowa obywatelka Polski. No ciekawe, jakie to było uczucie i jest uczucie, żeby być 35 milionowym obywatelem, no w sensie, żeby mieć okrągłe właśnie taką liczbę. W 1797 roku z kolei w wodach Odry w Opatowicach, czyli w części Wrocławia obecnie, wynalazca Karl Heinrich Klingert przeprowadził pierwszy test pierwszego funkcjonalnego aparatu nurkowego własnej konstrukcji. Także jeśli już zapytają was o to, gdzie wynaleziono aparat nurkowy pierwszy, albo gdzie go testowano, no to w Polsce.
1: Radio Sochaczew. Reklama. Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: No taki numer na poranku to od razu można wystrzelić i od razu można działać. Jump, czyli Van Halen w Radiu Sochaczew na dzień dobry. Ela pisze o poranku, jak my wytrzymamy te upały, jak pisze na naszym Facebooku, życzę dużo chłodku i dużo cienia. Trzymajcie się jakoś, pozdrowionka i przytulam wszystkich, skoro to dzień przytulania. Tak, dzień przytulania jest, a więc można się przytulać, ale no jak za długo będziemy to robić, to wtedy może być nam jeszcze bardziej za gorąco. Tak to działa. Rzeczywiście upały przed nami takie dosyć konkretne. Już teraz to naprawdę się zaczęło lato takie po prostu letnie. Po prostu takie lato ciepłe, upalne. A więc teraz będziemy musieli się jakoś schładzać. No i jeśli macie na przykład pomysły na to, jak to robić, no to też możecie podrzucać na przykład na Facebooku Radia Sochaczew. Jak najbardziej.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
0: Klimatyzacja. To jest to, co jest hasłem dnia, powinno być i hasłem ostatnich dni. To na pewno jest jakiś sposób. A teraz grupa NA w Radiu Sochaczew, a razem z nimi pozdrowienia od wokalisty Piotra Sołoduchy.
2: Serdecznie pozdrawiam w imieniu całego zespołu i wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew. Pięknych wakacji, mnóstwo słońca, pięknych wyjazdów, odpoczynku i cóż, do zobaczenia na koncertach zespołu NA. Pa, pa!

0: Bonnie M. a Baker o poranku w Radio Sohacze. A tymczasem, tak jak internet wczoraj mówił już od rana o Lionelu Messim, tak dzisiaj mówi o Cristiano Ronaldo. Podczas wczorajszego meczu na Mundialu strzelił kilka bramek. No i odpowiedział Messiemu tym razem i jednocześnie pojawiła się taka ulga na tych, którzy nakładali na nim presję, że musi Messiemu odpowiedzieć, no bo cały czas ten pojedynek, jak się okazuje, najlepszych piłkarzy na świecie jest aktualny, nawet po tylu latach i nawet gdy gdzie ci piłkarze już naprawdę są, no może nie u schyłku kariery, co zresztą pokazują te bramki, niemniej jednak, no to jest taki duet, których długo nie będzie w przyszłości, Ronaldo i Messi, więc no to, że jeszcze grają na tym mundialu i strzelają bramki, to jest po prostu coś dużego. Już za moment muzycznie Radio Słuchacze na pobudkę Jax Jones, za moment także George Ezra, Video czy Jonas Brothers.
1: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88. A koło Campinosu.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
1: Sponsorem programu jest Invest Put DA. Kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo. Janów 82 przy Rondzie Wróżkach. Autopromocja.
4: Reklama.
1: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: 10 minut do 7, wtedy także najnowsze wiadomości w radiu Sochaczew, a w nich między innymi o powitaniu lata w gminie Rybno. Co takiego przygotowali organizatorzy na ten dzień? Już za chwilę szczegóły. Za chwilę zajrzymy także do gminy Brochów, bo tam są realizowane działania, aby stworzyć, zbudować szybki internet, czyli światłowód. O tym także punktualnie o 7 w wiadomościach Radia Sochaczew.

0: pamiętaj mnie.
1: Autopromocja.
2: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom w każdą niedzielę po 18:00.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta. Gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry, jest punktualnie 7:00.
12: Pielęgniarki z Sochaczewskiego Szpitala uhonorowane na sesji Rady Powiatu. To na początek serwisu. W gminie Brochów prowadzone są działania zmierzające do budowy szybkiego internetu. W tym serwisie także o powitaniu lata w gminie Rybno będzie wesoło i tanecznie. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Od podziękowań dla pielęgniarek z Sochaczewskiego Szpitala rozpoczęła się poniedziałkowa sesja Rady Powiatu. W ostatnim czasie starosta Jolanta Gonta miała możliwość uczestniczenia w specjalnej gali, podczas której wyróżniono pielęgniarki z Mazowsza, w tym te pracujące na rzecz naszych mieszkańców. W nawiązaniu do wydarzenia temat podjęto także na sesji.
13: Starostowie poszczególnych powiatów, które są organem założycielskim dla swoich placówek medycznych, zawsze na takiej uroczystości uhonorowują jedną albo kilka pielęgniarek za ich długoletnią pracę, za wysiłek, za to wszystko, co z całym sercem wkładają w swoje codzienne obowiązki. Są panie z nami dzisiaj, które zostały nagrodzone. Chcielibyśmy podziękować Wam za to wszystko, za Wasz trud, za wysiłek i uhonorować Was.
12: Kwiaty i listy gratulacyjne przekazano Wiesławie Załuskiej, Alicji Łażewskiej, Marzannie Jesion, Marioli Kalocie i Elżbiecie Stępowskiej.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
12: W gminie Brochów prowadzone są działania zmierzające do budowy sieci szybkiego internetu. To fragment szerszego projektu, o którym mówił w czasie sesji właściciel firmy NetArn Maciej Buława.
14: Projekt jest realizowany w ramach inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy. Wartość uzyskanego dofinansowania to kwota 6 290 460 zł. W ramach projektu przewidziano objęcie zasięgiem sieci światłowodowej 1222 punkty adresowe, z czego 454 punkty adresowe na terenie gminy właśnie Brochów. Inwestycja obejmuje łącznie 40 miejscowości, 16 w gminie Brochów. To jedna z największych inwestycji telekomunikacyjnych realizowanych obecnie w całej Polsce tak naprawdę.
12: Planowany termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na 31 sierpnia tego roku. W większości miejscowości prace już trwają. I zmieniamy temat. Już w najbliższą sobotę, 27 czerwca, odbędzie się powitanie lata w gminie Rybno. Jak co roku organizatorzy zapraszają na teren przy OSP Matyldów. Start o godzinie 17:00 w programie Moc Atrakcji.
15: Nie zabraknie muzyki na żywo, wspólnej zabawy, konkursów oraz rodzinnej atmosfery. W
0: programie występy zespołów Apasionata, Hicior, odbędzie się koncert Justa Blondie oraz wspólna zabawa taneczna z DJ-em Piotrem. Dodatkowo będą dmuchańce i animacje dla dzieci, ognisko z kiełbaskami, wakacyjne konkursy, m.in. rzut kaloszem, przyciąganie liny. Podczas wydarzenia prowadzona będzie również zbiórka charytatywna na leczenie pani Iwony Kamińskiej, mieszkanki gminy Rybno. Zachęcam do wspólnej zabawy i wsparcia szczytnego celu. Do zobaczenia w Matyldowie.
12: Mówił wójt Damian Jaworski.
15: Służby w gotowości przed nadejściem fali upałów. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa z władzami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W najbliższych dniach policja będzie zwracać szczególną uwagę na dzieci i seniorów, którzy są szczególnie narażeni na skutki upałów. Straż pożarna będzie monitorować zagrożenie pożarowe, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
16: Pomimo deszczu, który mieliśmy w zeszłym tygodniu, jednak ta ściółka jest wysuszona, będziemy mieli wysokie temperatury, w związku z tym tutaj Straż Pożarna będzie czuwała nad bezpieczeństwem, nad gaszeniem ewentualnych pożarów, oby oczywiście do nich nie dochodziło.
15: Już w czwartek temperatura przekroczy 35 stopni, w weekend może być blisko 40. Kardiolodzy ostrzegają, zbyt długie przebywanie na słońcu może prowadzić do udaru cieplnego, mówi profesor Łukasz Małek.
17: Do tych objawów na pewno zalicza się zaczynający się ból głowy, czasami z zawrotami głowy, z nudnościami, z zaburzeniami widzenia, z uczuciem osłabienia.
15: To znak, że warto czym prędzej znaleźć chłodne i zacienione miejsce, pić dużo chłodnych napoi. Zresztą warto to zawsze robić podczas upałów, niezależnie od tego, czy towarzyszą nam jakiekolwiek objawy. Dziś na pomarańczowo, czyli z ostrzeżeniami drugiego stopnia, fragment zachodniej części kraju, na mianowicie większość województwa lubuskiego, krańce południowo-zachodnie Wielkopolski i północ Dolnego Śląska, tam maksymalnie do 31 stopni w cieniu.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: No, także upalnie dzisiaj będzie. To jest takie zdanie, które rzeczywiście będzie padało teraz coraz częściej, ale faktycznie, no aktualnie 12-13 stopni, a najcieplej dzisiaj do 28 i pełne słońce. No, gdzieniegdzie jakieś chmury się pojawią, na przykład między 11 a 12, może być lekko wytchnienie od tego słońca. Ciśnienie 1020 hektopaskali, a więc wysokie przez cały dzień. Wiatr słaby, 6 km na godzinę zaledwie, z taką siłą powieje z zachodu.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: A jak Wy sobie radzicie z upałami? Jakie macie pomysły, sposoby? No już myślę, że powoli możecie się nimi dzielić, bo teraz do tych upałów po prostu się będzie trzeba przyzwyczaić. Więc no te sposoby, każdy ma różne, dajcie znać na przykład na naszym Facebooku Radia Sochaczew. Radio Sochaczew na dzień dobry, Bad Boys Blue na początek siódmej, za chwilę nasz hit dnia. Oskar Tomczyk, cześć, witajcie.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: 15 minut po 7, to Radio Sochaczew. A tymczasem Sylwia do nas napisała, że dla niej to będzie cudowny dzień. Jak pisze na naszym Facebooku, 26 lat temu powiedziałam z mężem sakramentalne tak. Życzę smacznej kawusi. No proszę bardzo. No to życzymy jak najwięcej dobrych chwil, tych szczęśliwych. No wszystkiego dobrego w takim razie. Dzięki za podzielenie się właśnie tą wyjątkową datą. No i tak wyszło, słuchajcie, to tak wyszło samo, że w hicie dnia dzisiaj budka suflera o tym, że do tanga trzeba dwójka. Także ja tutaj dedykuję to słuchaczce Sylwii. Proszę bardzo, od nas dla was.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Fastboy Forget You, topic w radiu Sochacze po poranku. Dzisiaj, słuchajcie, jest dzień przytulania, tak? O tym przypominamy, rzeczywiście. Można tak krótko kogoś przytulić. Krótko, bo jak za długo, to będzie gorąco później wam, a i tak są upały, to po co tak? Tak króciutko, tak symbolicznie. Dorota napisała do nas, że ona rzeczywiście o takie uzdrawiające przytulanie prosi, bo no, rzeczywiście coś tak czuje zdrowotnie, że nie bardzo. Także życzymy zdrówka jak najbardziej o poranku. No i życzymy dobrego dnia, żeby ta środa była rzeczywiście taka znośna, słuchajcie. A propos jeszcze tego, co 24 czerwca się działo, no to w 1838 roku, taka ciekawostka, urodził się Jan Matejko, czyli malarz historyczny, autor wielkich scen z dziejów Polski, no na przykład znanej bitwy pod Grunwaldem. Także Jan Matejko to jest ta osoba, którą dzisiaj przypominamy, bo to właśnie jest rocznica jego urodzin. W Radiu Słuchacze już za moment jeszcze więcej muzyki na to nasze poranne rozbudzanie. Wilki, Keira, Antik czy Verde, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, GOES i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
3: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Kruś Garden, Kuznocin 80A, telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
4: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206, 607 206 206, centrumszkoleń.org.pl. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU, Czerwonka Parcel 93, mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Tu Radio Słuchaczów, na dzień dobry. Czytam w internecie, że dzisiaj imieniny ma Messi, czyli ten człowiek, który w wieku 39 lat, bo teraz już oficjalnie je dzisiaj kończy, jest człowiekiem, który jest rekordzistą, jeśli chodzi o bramki strzelone na Mistrzostwach Świata i ten rekord ślubuje właśnie w tej chwili w wieku 39 lat, w wieku, w którym wielu piłkarzy już byłoby dawno na sportowej emeryturze. On dalej jest i dalej gra. Także Messi dzisiaj wszystkiego dobrego mu życzymy, tak, z okazji urodzin. Możecie mu napisać, chociaż wątpię, że odczyta, ale szansa zawsze jest, prawda? Także na Instagramie czy Facebooku można uderzyć. Jeśli odczyta, no to będzie coś. To koniecznie wtedy pochwalcie się tym i powiedzcie, że poprosiłem was, żebyście napisali, że to też dzięki Radio Słuchaczew to jest możliwe. Oczywiście żartuję, już za moment wiadomości z dróg, trafik w Radio Słuchaczew najbardziej aktualne. Jeśli ktoś z was jest aktualnie za kółkiem i widzi jakieś utrudnienia, korki, o których należałoby powiedzieć, no to dzwońcie do nas 46 863 22 22.

0: pocałuj mnie. Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: Jeśli chodzi o newralgiczne miejsca na drogach Sochaczewa, no to most w ulicy Płockiej w stronę centrum. Tam ten korek się może tworzyć już od skrzyżowania z ulicą Gawłowską. Duży ruch także na ulicach Trogutta, Piłsudskiego, na Warszawskiej, na Staszica czy Alei 600-lecia. Jeśli chodzi o Piłsudskiego, to najbardziej może się korkować fragment między ulicą Olimpijską a ulicą Głowackiego, ale także na przykład rondo przy wąskotorówce, to już też na przykład na Towarowej się zaczynają utrudnienia, a skoro Towarowa, to na przykład również wyjazd z Okrzei 15 sierpnia, tam delikatnie możecie poczekać w tym momencie, zanim uda się wam wyjechać. Jak wygląda sytuacja na wylotówkach? W stronę Żyrardowa 50-ką pojedziecie bez większych kłopotów. Tak naprawdę nie powinniście mieć utrudnień. 92 w stronę Łowicza. Płynnie ruch do samego Łowicza się nią odbywa i również bez większych kłopotów. 92 Krajowa w stronę Warszawy. Tutaj zwolnicie w okolicach miejscowości Topołowa. Dalej zwolnicie na przykład w Piorunowie, w Błoniu, w Święcicach czy w Ołtarzewie, to na skrzyżowaniach. 705 w stronę Brochowa, bez większych kłopotów, tak naprawdę bezproblemowa. 705 w stronę Skierniewic, tutaj cały czas nowa, sucha się kłania, więc tamtejsza sygnalizacja świetlna, tam trochę czasu możecie w tej chwili stracić.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
5: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
7: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
10: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Radio Sochaczew na dzień dobry.
16: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.

0: Magda Bereda i Golec Orkiestra. Pierwsze skrzypce w Radiu Sochacze w 8 minut, właściwie to już 7, prawie 6 do 8. Wtedy też najnowsze wiadomości w Radiu Sochacze, a w nich m.in. o nowej Suchej, bo tam wotum zaufania i absolutorium o tym powiemy, ale będziemy także mówić o tym, bo jak dobrze wiecie, podczas Dni Sochaczewa w Sochaczewie była fundacja Ronalda McDonalda, która badała najmłodszych. Już za chwilę o wynikach tych badań, a raczej o owocach, które właśnie obserwujemy, czyli jaką skuteczność miały te badania i ile osób udało się przebadać, o tym już za chwilę na 94.9 FM.
1: 94.9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: A do 8 jeszcze ten energetyczny kawałek od Bebe Rexha i od Faithlessa, czyli New Religion.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
4: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Ser Gouda Hajnówka 18,99 za kilogram. Mleko łaciate 2%, 1 litr 3,59 za sztukę. Ser topiony Plastry 130 gramów Lactima 4,19 za sztukę. Jogurt Skyr 150 gramów Piątnica 3,29 za sztukę. Promocja obowiązuje do 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
7: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
8: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
9: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry. Jest ósma.
13: Wójt Nowej Suchej Maciej Mońka z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium. Od tego zaczynamy. Ponad 140 dzieci przebadanych przez Fundację Ronalda McDonalda w Sochaczewie są owoce. W tym serwisie będzie także o renowacjach w Muzeum Kolei Wąskotorowej. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Wójt gminy Nowa Sucha, Maciej Mońka, z wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w minionym roku. Ten został zrealizowany na wysokim poziomie. Szczegóły przedstawiła na sesji skarbnik Agata Żywicka.
14: Dochody gminy w ubiegłym roku planowane były w wysokości 59 milionów 115 tysięcy. Wykonane zostały 58 milionów 509 tysięcy, czyli 98,9%. I wydatki planowane były w wysokości 58 milionów 275 tysięcy, wykonanie 52 miliony 738 tysięcy, czyli 90,5%.
13: Komisja Rewizyjna i Regionalna Izba Obrachunkowa nie miały zastrzeżeń co do wykonania budżetu. Radni jednomyślnie przyznali wójtowi wotum zaufania i absolutorium. Wójt podkreślał, że to wspólny sukces.
15: Ja bardzo się cieszę tutaj i ze strony państwa radnych i sołtysów, że walczycie o wiele różnych rzeczy. Czasem się ścieramy, to jest rzecz normalna, bo ja też pilnować przepisów, muszę patrzeć, czy na wszystko wystawnik, że stara się przeforsować dobrze, a wspólnie ustalamy, co robimy, w jakiej kolejności. Naprawdę atmosfera, uważam, że jest współpracy bardzo dobra. Też dziękuję właśnie za wszystkie i dobre rady, ale też i głosy krytyczne.
13: Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie ponad 5,5 miliona złotych.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Ratusz podsumował badania USG dzieci, jakie w czasie Dni Sochaczewa prowadziła fundacja Ronalda McDonalda. Przez dwa dni przebadano 140 dzieci, 66 dziewczynek i 74 chłopców. U kilkorga dzieci wykryto nieprawidłowości i zalecono konsultację pediatryczną lub chirurgiczną. Koszty związane z wizytą fundacji pokrył Urząd Miasta. W obsłudze punktu pomagali wolontariusze Centrum Usług Społecznych.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
13: Muzeum Kolei Wąskotorowej stara się utrzymać tabor w dobrej kondycji. Obecnie trwają naprawy, m.in. parowozu. Jest szansa, że wróci on do Sochaczewa jeszcze w tym roku. Oprócz tego muzeum prowadzi wiele renowacji własnym sumptem, mówi kierownik muzeum Łukasz Popowski.
5: Własnymi siłami poddajemy takiej bieżącej konserwacji, renowacji jeden z wagonów ze składu retro. Oprócz tego robimy renowację pomników techniki, czyli tych pojazdów, które eksponujemy w skansenie. I tutaj szczególnie warto wspomnieć o dwóch drezynach DOC, które będą prawą wejścia głównego do budynku Centrum Edukacyjno-Turystycznego, do placówki, jak również jest na ukończeniu renowacja parowozu TX-28-1274, zwanego też Wisłą.
13: A to wciąż tylko wycinek prac podejmowanych przez placówkę.
16: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiada złożenie wniosku do prokuratora generalnego o pilne wyjaśnienie sytuacji w Szpitalu Południowym. To reakcja na nowe oskarżenia, które w rozmowie z Kanałem Zero przedstawił lekarz i sygnalista Emil Jędrzejewski. O szczegółach Marcin Starzec.
17: Jędrzejewski twierdzi, że w Szpitalu Południowym dochodziło do poważnych zaniedbań zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów. W rozmowie mówił o błędach medycznych, które miały kończyć się śmiercią chorych. Wskazywał m.in. na nieprawidłowo przeprowadzane intubacje i obarczał odpowiedzialnością Dawida Kacprzyka. Jednocześnie przyznał, że sam nie był nigdy bezpośrednim świadkiem tych zdarzeń. To kolejny wątek afery wokół Szpitala Południowego. Wcześniej ujawniono informacje o wysokich zarobkach Kacprzyka, a także o funkcjonowaniu specjalnej poczekalni dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski w odpowiedzi na ujawniane nieprawidłowości w Szpitalu Południowym ogłosił powołanie nowej Rady Nadzorczej Szpitala, a prokuratura prowadzi już dwa śledztwa dotyczące niegospodarności i zarządzania majątkiem placówki.
16: Upały w Europie nie odpuszczają. Ze względu na temperaturę operatorzy wieży Eiffla zamknęli wczoraj zabytek.
18: Mam wrażenie, że jesteśmy teraz w Afryce. Dziś temperatura ma sięgnąć 41 stopni. Musimy wstrzymać pracę na budowie, ponieważ upał jest zbyt intensywny, a obowiązuje najwyższy stopień alertu. Nawet nie wiemy, kiedy będziemy mogli wrócić do pracy.
16: Mówili wczoraj Paryżanie.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: No, aktualnie jeszcze nie jest tak ciepło, jak będzie po południu. Aktualnie 19-20 stopni Celsjusza, to mówimy o takich temperaturach, a po południu nawet do 28, a więc upały i jeszcze raz upały. Ciśnienie wysokie 1020 hektopaskali, wiatr słaby, zaledwie 8 km na godzinę, tak powieje z północnego zachodu. Dzisiaj pełne słońce, chmur niewiele.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry. 24 czerwca, no i dzisiaj rzeczywiście imieniny obchodzą oprócz na przykład Jana, Danuty czy Janiny, to również Symplicjusz. Ania do nas napisała, że życzy dla każdego sochaczewianina, który nosi imię Symplicjusz, wszystkiego dobrego. I pisze, że wchodzimy w nowy dzień z takim uśmiechem jak nasze słońce. Także wszyscy Symplicjusze, którzy nas słuchają, czujcie się pozdrowieni. Tak z ciekawości sprawdziłem w internecie. W 2026 roku w Polsce 4 osoby miały na imię Symplicjusz. Także, no, szansa, że wśród nich jest sochaczewianin, jakaś jest, prawda? A skoro wchodzimy z tym pełnym słońcem, to najbardziej słoneczny przebój w historii świata prawdopodobnie, czyli Katrina The Waves, Walking on Sunshine na początek ósmej, za chwilę Sandra Reisel, za moment Amy McDonald czy Kylie Minogue. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: Słuchajcie, to już dzisiaj w Sołaczewskim Centrum Kultury wydarzenie Dobro Wraca, czyli wydarzenie, z którego całość zebranych środków pomoże Iwonie w jej walce o zdrowie. Także to już dzisiaj od 16.30 na terenie zewnętrznym przy SCK, ale więcej na ten temat na naszej antenie opowiadała Monika Osiecka-Jaworska.
1: Strefa wystawców i takich w cudzysłowie oczywiście, bo to będą instytucje, stowarzyszenia, firmy, jest bardzo duża, od animacji, podmuchańce, po jednostki straży pożarnej, MOSIR się z nami włączył, i CUS, i harcerze, i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, i szkoły językowe, także naprawdę tych atrakcji jest bardzo dużo, każdy znajdzie coś dla siebie. Nie zapominajmy również o jedzonku, bo będą też stoiska z jedzeniem, będą warsztaty świec, będzie refleksologia i przy okazji właśnie na tyłach budynku, bo ci wystawcy będą z przodu, natomiast z tyłu budynku będzie się odbywała joga na trawie, prowadzona przez panią Martę Kubiak, a w środku budynku część wystawców i koncert stworzony właśnie przez nasze sekcje tutaj w Sołaczewskim Centrum Kultury. Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą pomóc, a warto pomagać, i od godziny 16.30 właśnie na terenie zielonym Sołaczewskiego Centrum Kultury z przodu budynku będą wszystkiego rodzaju stoiska i zapraszamy tam od godziny 16.30. Od godziny 17 będzie joga, a od godziny 18 koncert.
0: Także jeśli zastanawiacie się, jak spędzić czas już dzisiaj po 16, no to teraz już wiecie, że możecie wpaść do SCK-u. Radio Słuchacze.
2: Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 9.15.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
4: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
11: Skoda.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

A już za chwilę w radiu słuchacze w najnowsze wiadomości prosto z dróg. Jeśli jesteście aktualnie za kółkiem, widzicie gdzieś utrudnienia, korki, o których chcielibyście dać znać słuchaczom radia słuchaczew, no to dzwońcie 46 863 22 22.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: W tym momencie most w ulicy Płockiej w stronę centrum. To tutaj może się zakorkować. Miejscami także duży ruch w Alei Szyzytlecia. Na przykład w okolicach supermarketu czy skrzyżowania w Trojanowie. Skoro już Trojanów, to Trojanowska, Łąkowa i Młynarska z ruchem intensywnym. W Chodakowie też może się miejscami lekko zatłoczyć. W okolicach Ronda Jana Pawła II najbardziej. Gdzie jeszcze ruch intensywny? No na przykład na wyjeździe z ulicy Okrzej 15 sierpnia w tym momencie, czy w okolicach Ronda przy Wąskotorówce. Nie macie za to większych problemów, jeśli chcielibyście wyjechać w stronę Łowicza, krajową 92. Do samego Łowicza przejdziecie płynnie. 50 w stronę Wyszogrodu, również bez większych kłopotów w tym momencie. 50 w odwrotnym kierunku, czyli w stronę Żydardowa. Tutaj macie delikatne kłopoty w okolicach Ronda w Wiskitkach. Wjazd na dwójkę tutaj rzeczywiście może się lekko zatłoczyć. 92 w kierunku Warszawy. Zatrzymacie się na pewno w Piorunowie, w Błoniu, w Święcicach, a także w Ołtarzewie na skrzyżowaniu. 705 w stronę Brochowa problemów większych nie generuje, a 705 w stronę Skierniewic. Tutaj pamiętajcie o tej sygnalizacji świetlnej w Nowej Suchej. Tam chwilę czasu stracicie.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Autopromocja.
5: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
6: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
11: Skoda.
12: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: 3 dni i jedna wyjątkowa impreza. Od 26 do 28 czerwca Żyrardów świętuje. Czekają koncerty gwiazd, barwna parada i food trucki na łące przy ekoparku. Święto lnu. Kultura, tradycja, dziedzictwo. Zapraszamy.
14: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
15: Radio Sochaczew na dzień dobry.
16: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama. ¿Qué estación te trae la mejor de música latina y americana? ¿Eh?

No, takie hity to w Radiu Sahaczu po poranku. Obudź mnie zanim pójdziesz, czyli Wake Me Up Before You Go Go. I grupa UM w głośnikach. 10 minut do 9, o tej godzinie najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic. Będzie w nich m.in. o wydarzeniach. Wydarzeniach, które już w najbliższym czasie w Sochaczewie i okolicach, bo jak dobrze wiecie, teraz ten czas letni obfituje w różnego rodzaju inicjatywy i wydarzenia. No i na przykład w najbliższy piątek powitanie lata w Brochowie. W najbliższy weekend także święto lnu w Żydardowie. Już dzisiaj koncert Dobro Wraca w Sochaczewskim Centrum Kultury. Co jeszcze? No jeszcze na przykład powitanie lata w Nowej Suchej, w Rybnie, czy na przykład festyn charytatywny w Żukowie. O tych wydarzeniach jeszcze będziemy mówić także i właśnie w serwisie o godzinie 9. Zostańcie z nami koniecznie i bądźcie na bieżąco. David Flowerski, czyli Dawid Kwiatkowski, już teraz bez ciebie. Za chwilę Teddy Swims, także Mr. No Idol.

0: Reklama.
1: Spałem PSS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Woda gazowana i niegazowana 1,5 litra Selenka, złoty 99 za sztukę. Torcik wedlowski 250 gramów, 18,99 za sztukę. Pizza Grande, różne smaki, Hortex 8,99 za sztukę. Promocja obowiązuje do 26 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
3: Oddział Boryszew RG w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do Produkcji Budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja @boryszewerg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 Sierpnia 106.
4: Klimatyzacja samochodowa, napełnianie, stary i nowy czynnik, naprawa sprężarek, przewodów, weryfikacja nieszczelnych układów, Felixów 1, telefon 602-499-487.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU, Czerwonka Parcel 93, mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol, dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol, Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: Zbliża się dziewiąta, zbliżają się wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Sochaczew ponownie w czołówce, tym razem samorząd został wyróżniony za współpracę z przedsiębiorcami. Nowy dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, powiat podpisał porozumienie. W tym serwisie zapraszamy na Święto Lnu. Będą koncerty takich gwiazd jak Wilki czy Grzegorz Chyży. To już w najbliższy weekend. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Samorząd miasta Sochaczew znalazł się w gronie laureatów rankingu Gmina na 5, co oznacza, że wyróżnia się na tle innych w kraju obsługą przedsiębiorców i inwestorów. To duży sukces i co ciekawe, nie jedyny, mówi zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz.
11: Sochaczew zdobył 34 punkty, co dało mu wspólne piąte miejsce w Polsce ex aequo z Płockiem. To jednak nie jest jedyny sukces, bo Sochaczew też otrzymał również prestiżowy tytuł Złotej Gminy na 5, przyznawany jednostkom samorządu terytorialnego, które od lat utrzymują najwyższe standardy w zakresie komunikacji z przedsiębiorcami i inwestorami. W całej Polsce takim wyróżnieniem uhonorowano zaledwie 17 samorządów. Znalazły się w tym gronie m.in. Kraków, Łomża, Rybnik, Stalowa Wola, Świnoujście, Tychy oraz Sochaczew. Jedynie 7% spośród tych 707 ocenianych miast i gmin uzyskało właśnie tytuł Gmina na 5. Sochaczew nie tylko znalazł się w tym gronie, ale dodatkowo otrzymał tytuł Złotej Gminy na 5 i to jest kolejny wyraz uznania dla konsekwentnie prowadzonej polityki otwartości urzędu.
10: Radni powiatu sochaczewskiego wyrazili zgodę na zawarcie przez samorząd porozumienia z powiatem zawierciańskim w zakresie prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Uchwałę przedstawiła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzyna Kajak.
12: Jest to zadanie ustawowe. Do tej pory mieliśmy zawarte porozumienie z Mińskiem Mazowieckim. To porozumienie wygasło, tam następuje reorganizacja. Ten dom jest wchłaniany przez Centrum Usług Społecznych. Zgodzono się na przedłużenie tego porozumienia z naszej strony. W związku z tym wyszukaliśmy powiat i takie miejsce, gdzie można było zabezpieczyć w miarę rozsądnych środkach finansowych, jednocześnie przy spełnieniu odpowiednich warunków, bo nie wszystkie tego typu ośrodki spełniają kryteria, które są wymagane przepisami prawa.
10: Żyrardów zaprasza na coroczne Święto Lnu. Odbędzie się ono w weekend 26-28 czerwca na terenie tutejszego ekoparku. Przewidziano kilka stref, tym strefę mieszkańca, strefę food truck czy strefę rękodzielników. Na scenie wystąpią gwiazdy takie jak Wilki, Grzegorz Chyży, Jan Kleosia czy Velvet, a także lokalni artyści. Wstęp wolny dla wszystkich.
0: Zbliżają się afrykańskie upały. Termometry w Polsce w nadchodzący weekend mogą pokazać nawet 40 stopni. Tak ma być na zachodzie kraju. Dziś tam ponad 30 stopni w cieniu i ostrzeżenia pogodowe drugiego stopnia. Dietetycy przypominają, że przy tak wysokich temperaturach organizm traci wiele elektrolitów i minerałów. Aby temu zapobiec, warto sięgnąć m.in. po arbuzy i chłodniki na bazie jogurtów naturalnych czy też kefirów. Generalnie dieta w czasie upałów powinna być bogata w warzywa i owoce, bo one same w sobie zawierają wiele wody. Schładzająca woda leje się też na placach i ulicach polskich miast. W Koninie pojawiły się już m.in. na Starówce i w centrum kurtyny wodne. Ruszą dziś też m.in. w Warszawie, gdzie w niektórych miejscach można się już napić wody z poidełek. Wysoką temperaturę odczuwać będą również zwierzęta. Schronisko w Ostródzie już przygotowuje podopiecznych, mówi kierownik obiektu Anna Sikorska.
13: Boksy są zacienione. Też w boksach mamy umieszczone basenki z wodą na czas upałów. Wodę wymieniamy codziennie rano i potem też dolewamy tej wody. Pamiętamy o tym, żeby częściej dolewać wody do misek. Mamy też maty chłodzące specjalne dla zwierząt. Część tych starszych zwierząt jest w budynku.
0: W upalne dni spacery ze zwierzętami odbywajmy wczesnym rankiem, kiedy chodniki nie są jeszcze nagrzane. Przenosimy się do Trójmiasta. Jubileuszowa 10. żeglarska parada świętojańska zaplanowana na sobotę w ramach obchodów Święta Morza nie odbędzie się. Jak poinformował Pomorski Związek Żeglarski, powodem jest niewystarczająca liczba zgłoszonych jednostek. Parada miała wystartować z okolic Mola w Gdańsku-Brzeźnie i popłynąć przez Zatokę Gdańską w kierunku południowego wejścia do portu Gdynia.
14: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Jak tam ta pogoda dzisiaj się kształtuje? No, coraz cieplej. 21 stopni Celsjusza, 23 to jest temperatura odczuwalna. Nie tak ciepło, jak jeszcze maks może pogoda nam dzisiaj dać, bo dzisiaj maksymalnie 28 kresek na plusie późnym popołudniem. Za to przez cały dzień bardzo dużo słońca, ciśnienie przez cały dzień również na wysokim poziomie, dokładnie 1020 hektopaskali. Wiatr bardzo słaby, zaledwie 8 km na godzinę, prawie nieodczuwalny.
14: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Shakin' Stevens. Mari Mari na początek 9. Radio Sochaczew na dzień dobry. Fajnie, że z nami jesteście. W tej godzinie także rozmowa z naszym porannym gościem. Kto nim będzie, o czym będziemy rozmawiać? O tym już za chwilę. Oskar Tomczyk, cześć ponownie. Marie, Marie.

0: A już za chwilę w studiu Radio Słuchacze w nasi poranni goście. Dzisiaj przeniesiemy się, słuchajcie, do gminy Brochów, no bo ta gmina już w najbliższy piątek powita lato, tak jest. Powitanie lata w Brochowie to jest jeden z tematów rozmowy, który pojawi się już za chwilę, o którym będą mówić nasi goście. Także jeśli interesuje Was program tegorocznego powitania lata w Brochowie właśnie, no to zostańcie z nami na 94.9 FM i posłuchajcie tej rozmowy.
1: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew Warszawska 80, klub partnerski Legii Warszawa.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
5: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
1: Skoda. Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
10: A dzisiaj w naszym studiu jest wójt gminy Brochów, pan Piotr Szymański. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam państwa.
10: Jest z nami również Natalia Stefaniak i Anna Paciorkowska ze Stowarzyszenia Aktywni dla Brochowa. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
10: Spotykamy się dzisiaj w dużej mierze ze względu na imprezę, która zbliża się wielkimi krokami. Jest to największa impreza plenerowa w gminie Brochów. Chodzi oczywiście o powitanie lata. Co możemy powiedzieć już o tym wydarzeniu, panie wójcie?
11: Już chyba 9 raz powitanie lata w Brochowie zawita 26 czerwca i będzie to takie swoiste nasze święto, naszej wspólnoty, naszej gminy. Patronat nad tym objął marszałek województwa mazowieckiego. W programie mamy dużo atrakcji. Imprezę rozpocznie występ dzieci. Dzieci naszych, z naszych szkół, które no, zaprezentują się na naszej scenie. Już to będzie po zakończeniu roku szkolnego, ale na rozpoczęciu lata będą występy. Z tego bardzo jestem dumny i zawsze czekam na ten występ naszych dzieci. Mamy tutaj szkołę podstawową w Lasocinie, szkołę podstawową w Brochowie i szkołę podstawową w Śladowie. I wszystkie dzieci będą prowadziły występy. Przygotowane są niespodzianki dla naszej młodzieży, która występuje. Już się nie mogę doczekać do tego punktu programu. Potem wiadomo, mamy dobrą zabawę, dużo atrakcji. Będzie występ zespołu Toledo, który w tym roku obchodzi 30-lecie istnienia. I tutaj jest taki mały jubileusz i serdecznie ich pozdrawiam. I zespół Toledo jest związany właśnie z naszą gminą. Rozpoczynali swoją działalność na naszym terenie. Kiedyś były tak słynne zabawy. I także i na Wólce Smolanej ten zespół występował. Także nostalgiczny powrót i obchody 30-lecia powstania zespołu Toledo. Też bardzo się cieszymy z występu Janusza Laskowskiego. Wiem, że Janusz Laskowski jest osobą już starszą, ale też jest takie poczucie w młodzieży, że wracają też do tych przebojów Janusza Laskowskiego i cieszymy się bardzo, że pan Janusz u nas wystąpi. Też o 21:00 będzie występował zespół Klasik i tutaj osobiście tak bardzo lubię zespół Klasik i czekam na te rytmy, na tą zabawę z zespołem Klasik, także też będzie się działo. I tak naprawdę na zakończenie gwiazdą wieczoru będzie zespół Boys i te słynne przeboje Miała Matka Syna i tak dalej, także będzie nóżka chodziła. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Tutaj szczególne podziękowania też tutaj dla wszystkich, którzy tutaj przyczyniają się do organizacji naszej imprezy. Można powiedzieć na hasło z Urzędu Gminy. Każdy pomaga. Pracownicy i za to im serdecznie dziękuję. Jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, gdzie jest partnerem w naszej imprezie. Mamy koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne. To jest bardzo dużo. Nasi liderzy ze stowarzyszeń. Stowarzyszenie Aktywni dla Brochowa, no to jest od wielu, wielu lat organizatorem wspólnie z gminą Brochów. I tutaj właśnie nasze panie prezes aktywnie uczestniczą, dopinają wszystkiego, żeby na ostatnią chwilę było wszystko gotowe i żeby wszyscy mogli się dobrze bawić. Tutaj też muszę wspomnieć, że ogromne wsparcie naszych radnych, sołtysów, całego samorządu pozwala na to, że taka impreza może się odbyć na naszym terenie. Serdecznie im dziękuję, bo dają, ich wsparcie jest bardzo tutaj ważne.
10: Czyli po prostu wszystkie ręce na pokład.
11: Tak. I tutaj całe wydarzenie odbywa się na terenie boiska sportowego w Wólce Smolanej. Jest to powitanie lata w Brochowie, ale podkreślam, teren boiska sportowego w Wólce Smolanej. Serdecznie zapraszamy. Jest parking i wszystko będzie przygotowane dla państwa. Oczywiście zapraszamy gminy sąsiednie, Sochaczew, Kampinos, Młodzieszyn, Leoncin. Wszystkich zapraszamy na nasze wydarzenie. Chcemy przywitać naszych sąsiadów, naszych przyjaciół. Wspólnie stworzymy taką rodzinę i powitamy lato w Brochowie.
10: Dużo już zostało powiedziane. Pan wójt już tutaj sporo informacji przekazał na temat powitania lata. Natomiast to zapewne nie wszystko, a wiemy, że skoro będą koła gospodyń wiejskich, to na pewno będą też jakieś pyszności, pewnie też jakieś wydarzenia towarzyszące. Pani Natalio.
12: Tak, dokładnie. Koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Brochów także będą. Przygotują pyszne domowe wyroby, na pewno których nigdzie indziej nie znajdziecie, więc zapraszamy. Będzie także wesołe miasteczko, więc będą mogły korzystać rodziny z dziećmi. I także tutaj zapewniliśmy bezpieczeństwo naszych uczestników. Będą straże pożarne, policja. Jesteśmy tutaj cały czas w kontakcie, więc oni będą tutaj zabezpieczać całą imprezę. I oczywiście profesjonalna firma ochroniarska.
10: Pod względem organizacyjnym, pani Anno, to myślę duże przedsięwzięcie. Sporo rzeczy jest do dopięcia.
13: Tak, no na pewno. No, my jako tutaj prezeski, że tak powiem, Stowarzyszenia Aktywni dla Brochowa, no mamy zawsze dużo do do robienia, no bo trzeba dopiąć wszystko na ostatni guzik. Stowarzyszenie jest bardzo aktywne, działa naprawdę imponująco na naszym terenie. Działamy oczywiście na rzecz dzieci i seniorów. No i oczywiście organizujemy różnego typu imprezy, wydarzenia dla naszych mieszkańców.
10: Co jeszcze się dzieje u was w stowarzyszeniu, jeżeli chodzi o te wydarzenia?
13: Powitanie lata to jest jeden z filarów naszej działalności. Od samego początku nasze stowarzyszenie było przede wszystkim przeznaczone dla lokalnej społeczności, dla integrowania mieszkańców, tworzenia przestrzeni do wspólnej zabawy. Prowadzimy Gminną Akademię Sportu, KS Aktywni, gdzie młodzież pod okiem trenerów poznaje tajniki piłki nożnej. Wspieramy wiele inicjatyw lokalnych, szkoły. Organizujemy turnieje i przy okazji dużych imprez staramy się być aktywni przez cały rok. A także wspieramy klub seniora, czyli prężnie też działamy tutaj w tej dziedzinie, ponieważ bardzo liczne grono seniorów należy do tego klubu. Spotykają się i organizujemy imprezy dla
10: seniorów. Czyli sporo się dzieje pod względem kulturalnym, tak. Taka oferta tutaj bogata w gminie Brochów, ale sporo się też dzieje w temacie inwestycyjnym, panie wójcie.
11: Tutaj wspomnę jeszcze Stowarzyszenie Aktywni dla Brochowa, no to taką wiodącym projektem to jest Fabryka Świętego Mikołaja. Później, no wiadomo, teraz jest ciepło, ale już niedługo przyjdzie czas świąteczny, Świąt Bożego Narodzenia i wtedy Święty Mikołaj do stowarzyszenia się odzywa i tutaj wielka pomoc jest właśnie z tego stowarzyszenia. I wtedy Mikołaj dociera do mieszkańców gminy Brochów.
10: I teraz przechodzimy już do tych tematów inwestycyjnych. Za oknem gorąco, ciepło, więc no też pojawia się problem w niektórych gminach, w wielu gminach problemów z wodą. Takie również bywały na terenie gminy Brochów, również jeżeli chodzi o ciśnienie tej wody. No ale powstało coś takiego jak stacja podnoszenia ciśnienia wody. I czy ten problem jest już zażegnany?
11: Bardzo ważna inwestycja, stacja podwyższenia ciśnienia w gminie Brochów powstała i zabezpiecza tereny nadwiślańskie, miejscowości nadwiślańskiej. Bardzo ważna rzecz. Aktualnie należy poprawić automatykę ustawienia, parametry ciśnieniowe. Mamy jeszcze chwilkę na to czasu. Jak to doprecyzujemy, to już będzie na 100% problem zażegnany. W przyszłości dla zabezpieczenia gminy, jeżeli chodzi o wodę, dostęp do wody, planujemy kilka jeszcze inwestycji, które spowodują, że na 100% w różnych sytuacjach zagrożenia krytycznych nawet gmina Brochów będzie miała tą wodę. Te projekty już robimy, także w niedalekiej przyszłości kolejne inwestycje w ramach zabezpieczenia mieszkańców wody. Nasze rodziny będą naprawdę bezpieczne, jeżeli chodzi o dostawę wody.
10: Tutaj przykład planowanej budowy stacji uzdatniania wody.
11: Na początku nie chcę zdradzać od razu, tak co to będzie przyszłość, ale na pewno taka mała stacja uzdatniania wody tutaj będzie rozwiązywała w przyszłości też strategicznie, jeżeli chodzi o obronę cywilną, czy jakieś kryzysowe sytuacje. I jeżeli to powstanie, jeżeli ten projekt nam zrealizujemy, to naprawdę gmina Brochów będzie zabezpieczona i bezpieczna, jeżeli chodzi o dostęp do bieżącej wody.
10: A ile w tej chwili gmina ma stacji uzdatniania wody?
11: Jedną, ale bardzo dobrą, z ogromnym poborem wody, także tutaj jesteśmy bezpieczni, ale chcemy to zdywersyfikować, bo nie może być to też strategicznie w jednym miejscu. Mam nadzieję, że powolutku w przyszłości to się uda zrobić.
10: Jeszcze przed wejściem do studia wspominał pan o takim problemie, który występuje przy bazylice w Brochowie. No jest to problem zauważalny, a właściwie wyczuwalny. I tutaj pracujecie oczywiście nad rozwiązaniem tego tematu. Co można powiedzieć o tym problemie?
11: Ten problem z trudnym zapachem przy naszej bazylice w miejscowości Brochów. Tutaj i radni właśnie tej miejscowości mocno zgłaszają problem. chciałem powiedzieć, że od lutego intensywnie zmienił się kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego i jakieś pierwsze sukcesy notuje kierownik na swoim koncie. Zlokalizował odpowiednio przyczynę tego, można powiedzieć, nieładnego zapachu, który, no, można powiedzieć, męczy turystów, ale także przede wszystkim naszych mieszkańców. I tutaj przyczyną jest po prostu źle położona kanalizacja grawitacyjna w miejscowości Brochów, bo po sprawdzeniu kamerą w środku, po badaniach, ekspertyzie, no niestety ta kanalizacja grawitacyjna nie spełnia normalnych warunków kanalizacji grawitacyjnej. Dlatego też musi być zaprojektowana przebudowa tej kanalizacji na odcinku właśnie od kościoła tutaj do, można powiedzieć, do poczty, do urzędu gminy, żeby to dobrze funkcjonowało. Aktualnie można powiedzieć, że ta kanalizacja jest pobudowana tak jak w filmie Barei. Po prostu no, nie ma spadków i to trzeba po prostu zmienić, żeby to się całe wszystko zmieniło. I też planujemy w miejscowości, gdzie jest studnia rozprężna, gdzie te ścieki spływają z kanalizacji z całej gminy, z kanalizacji ciśnienia, przebudować w studzienkę tłoczną i plus przebudowa kanalizacji grawitacyjnej spowoduje, że ten smród zniknie.
10: Jeszcze w kilku zdaniach dosłownie bym poprosiła o temat taki stosunkowo świeży. Chodzi o dofinansowanie w ramach Mazowsze dla sportu. Tutaj gmina Brochów pozyskała środki. Na jaki cel konkretnie i jakie to pieniądze?
11: No, jesteśmy na liście, pozyskaliśmy środki, można powiedzieć, z samorządu województwa mazowieckiego. Bardzo ważne środki, bo bez tych środków takie inwestycje, takie potrzeby, no, bardzo trudno jest realizować. I za to serdecznie dziękuję, za wsparcie całemu zarządowi województwa, a także panu marszałkowi Adamowi Strudzikowi. Tutaj przy szkole podstawowej w Brochowie powstanie boisko wielofunkcyjne, przy szkole, gdzie nasze dzieci będą mogły właśnie korzystać na bieżąco właśnie z tego boiska i to ułatwi prowadzenie i lekcji, i rozwój naszych dzieci.
10: I wracamy już do początku naszej rozmowy, czyli zaproszenie teraz dla naszych słuchaczy, dla mieszkańców gminy Brochów i nie tylko do udziału w wydarzeniu. Może teraz panią Natalię poproszę.
12: Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie w piątek, 26 czerwca na powitanie lata w Brochowie. Oczywiście zapraszam jako Stowarzyszenie Aktywni dla Brochowa i w imieniu pana wójta. Mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze.
11: Zawsze padała, a teraz będzie słońce.
10: Niech tak się stanie. Więc bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był wójt gminy Brochów, pan Piotr Szymański, pani Natalia Stefaniak oraz pani Anna Paciorkowska ze Stowarzyszenia Aktywni dla Brochowa.
11: Dziękujemy.
13: Dziękujemy.
14: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Sochaczew. Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Na dzień dobry.
0: Reklama.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
4: Klub Dziecięcy Pozytywka w Sochaczewie zaprasza maluchy od roku do 3 lat. U nas każdy dzień to przygoda pełna radości, wspaniałych zabaw i niezapomnianych wspomnień. Tworzymy miejsce, gdzie dzieci mogą się bawić, uczyć i odkrywać świat w miłej, przyjaznej atmosferze. Zadzwoń 602 634 137 lub przyjdź. Sochaczew, ulica Traugutta 30. Klub Dziecięcy Pozytywka. Tu każde dziecko znajdzie powód do uśmiechu.
5: Mistrz kominiarstwa Paweł Mittelstedt wykonuje usługi kominiarskie w pełnym zakresie na terenie Sochaczewa i okolic dla instytucji użyteczności publicznej, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i osób indywidualnych. Jeżeli szukasz profesjonalnej pomocy w zakresie usług kominiarskich, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego Pawła. Telefon 502 142 122. 502 142 122.
6: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

Dawid Podsiadło na błysk. Jak wam się podobał ten Dawid Podsiadło w takiej wersji? No trochę taki spokojniejszy, nostalgiczny, sentymentalny. No na pewno jest to coś ciekawego i troszkę innego niż to, do czego nas przyzwyczaił. Za kilka chwil punktualnie o 10:00 najnowsze wiadomości w Radiu Sahaczew, a w nich między innymi o kolejnych doniesieniach w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie, no bo od wczoraj wieczór, od rozmowy w Kanale Zero cały internet o tym mówi, wszyscy o tym mówią, już za moment także o informacjach z ostatniej chwili, bo słuchajcie, Naczelna Izba Lekarska ma zareagować w tej sprawie, w jaki sposób, o tym za chwilę. Ale będą także te wiadomości sportowe, a w nich dużo na przykład mundialu, bo przecież to jest temat najbardziej aktualny. Punktualnie o 10:00, do tego czasu jeszcze Aha, Take On Me w Radiu Sahaczew, za chwilę także Hugel, Moving to the Sun.

0: 2018. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ser Gouda Hajnówka 18,99 za kilogram. Mleko łaciate 2%, 1 litr 3,59 za sztukę. Ser topiony Plastry 130 gramów Lactima 4,19 za sztukę. Jogurt Skyr 150 gramów Piątnica 3,29 za sztukę. Promocja obowiązuje do 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
3: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry. Jest 10.
8: Naczelna Izba Lekarska reaguje na kolejne doniesienia w sprawie Szpitala Południowego. Tysiące ludzi bez prądu we Francji z powodu upałów. Cristiano Ronaldo z nowym piłkarskim rekordem. Marcin Krzemiński. Naczelna Izba Lekarska zszokowana ustaleniami lekarza sygnalisty Emila Jędrzejewskiego w sprawie Szpitala Południowego i pracującego tam młodego lekarza. Doktor Jędrzejewski mówił w wywiadzie dla kanału Zero, że na SOR-ze dochodziło do zgonów pacjentów, które miały wynikać z niedoświadczenia lekarza bez specjalizacji Dawida Kacprzyka, który kierował oddziałem ratunkowym. Naczelna Izba Lekarska jeszcze dziś kieruje w tej sprawie wniosek do pionu odpowiedzialności zawodowej. Sprawa jest grubego kalibru, mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby.
9: No bo te opowieści pana doktora wczoraj, no to tak jakby rodzą podejrzenie, że my możemy mieć do czynienia z tak zwanym błędem lekarskim wynikającym z rażącej niedbałości.
8: Izba Lekarska zapewnia, że w tej sprawie będzie ściśle współpracować z prokuraturą. Wniosek do prokuratora generalnego o podjęcie pilnych czynności wyjaśniających ma dziś złożyć też prezydent Warszawy. Przypomnę, że warszawska prokuratura prowadzi już 2 śledztwa dotyczące Szpitala Południowego w sprawie oszustw przy wydawaniu faktur przez doktora Kacprzyka oraz w sprawie braku odpowiedniego nadzoru nad stołecznym szpitalem przez władze placówki i miasta. Pozostajemy w stolicy. Pociągi linii metra M1 kursują tylko na odcinku Młociny Politechnika. Z ruchu wyłączono 10 stacji. Metro warszawskie przekazało, że systemy alarmowe wykryły osobę niepożądaną w tunelach. Jak mówi Anna Bartoń, rzeczniczka warszawskiego metra.
10: Trwa sprawdzanie, czy ta osoba nie pozostawiła jakichś elementów, tudzież innych rzeczy.
8: Dla podróżujących miasto uruchomiło linie zastępcze. Problemy z energią elektryczną na zachodzie Francji z powodu upałów. W Brytanii jeszcze około 68 tysięcy gospodarstw domowych pozostaje bez prądu. W nocy było ich ponad 100 tysięcy. Dodam, że 58 francuskich departamentów, czyli ponad połowa kraju, objęta jest dziś czerwonym najwyższym alertem pogodowym. Na wspomnianym zachodzie może być nawet 42 stopnie w cieniu. Senat rozpoczyna dziś pracę nad ustawą o statusie osoby najbliższej. To projekt, który po raz pierwszy w Polsce ma umożliwić formalizację związków jednopłciowych. PSL zapowiada zgłoszenie do niego poprawek, co z kolei trudno zrozumieć senatorce lewicy Annie Górskiej.
11: Polskie Stronnictwo Ludowe pracowało nad tą ustawą cały czas. No taka była zresztą ich też narracja. A teraz znowu mają kolejne jakieś jeszcze rzeczy. Myślę, że to jest po prostu gra na czas.
8: W porządku obrad Senatu jest też ustawa m.in. o zakazie patostreamingu. Cristiano Ronaldo ma nowy rekord. Słynny Portugalczyk został pierwszym w historii piłkarzem, który strzelił gola na 6 mundialach. Przemysław Pozowski.
12: Ronaldo strzelał kolejno na mundialach w Niemczech, RPA, Brazylii, Rosji, Katarze i teraz USA, Kanadzie i Meksyku. Na stadionie w Houston dwukrotnie pokonał bramkarza reprezentacji Uzbekistanu. Najważniejsze dzisiaj było zwycięstwo i to, żebyśmy wyszli z grupy. A drużyna gra naprawdę dobrze i awansowaliśmy do następnej rundy. Ronaldo swoje bramki strzelił w wieku ponad 41 lat. Starszy w historii mundiali był tylko Kameruńczyk Roger Mila.
8: Dodam, że Portugalia pokonała wczoraj Uzbekistan 5-0.
13: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
14: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
15: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Kolumbia wygrała z Demokratyczną Republiką Konga 1-0 i zapewniła sobie awans do fazy pucharowej piłkarskiego mundialu. Właściwie pewni tego są już też Portugalczycy, którzy wygrali w meczu tej samej grupy z Uzbekistanem 5-0. Bardziej skomplikowana sytuacja jest w grupie Anglików. Ci tylko zremisowali z Ganą 0-0 i te drużyny mają po 4 punkty. Trzyma Chorwacja, która wygrała 1-0 z Panamą, co dla tych ostatnich oznacza koniec marzeń o grze w 1/16 finału. A teraz czas na ostatnią kolejkę fazy grupowej. Pierwsze rozstrzygnięcia zapadną dziś wieczorem w grupie B, gdzie o pierwsze miejsce zagrają Kanada i Szwajcaria. Współgospodarzom do wygrania grupy wystarczy remis. Zespół jest jednak uskrzydlony po rozbiciu Kataru aż 6-0. Wśród piłkarzy i kibiców zapanowała euforia i to jest zrozumiałe, mówi trener Kanadyjczyków Jesse Marsh.
16: Będziemy twardo stąpać po ziemi. Wiecie, nie zachłyśniemy się tym. Zadbam o to, aby zespół pod każdym względem był gotowy, by się skupić, skoncentrować i walczyć o wygranie grupy, co naprawdę otworzy nam drogę do sukcesu w tym turnieju. Ale nauczyłem się w tym biznesie, że wielkie chwile nie przychodzą tak łatwo. Trzeba je doceniać i trzeba je świętować.
12: W drugim meczu w tej grupie Katar zagra z Bośnią i Hercegowiną. Zwycięzca niemal na pewno awansuje z trzeciego miejsca. W przypadku remisu obie drużyny mogą pożegnać się z turniejem. Były trener piłkarskiej reprezentacji Włoch Gennaro Gattuso ma nową pracę. Kalabryjczyk, który został na początku kwietnia zwolniony po tym, gdy jego zespół nie wywalczył awansu na mundial, będzie szkoleniowcem Lazio. Ekipa z Rzymu po rozczarowującym sezonie rozstała się w maju z Maurizio Sarrim. Zaczęły się eliminacje do Wimbledonu. Już wiadomo, że w turnieju głównym nie zagra Linda Klimowicz. Polka przegrała z Nowozelandką Lulu Sun 6-7-5-7. Pierwszą z trzech przeszkód pokonała za to Katarzyna Kawa. Wygrała ze Szwajcarką Susan Bandekki 6-1-6-3. Turniej główny zaczyna się w poniedziałek. Zobaczymy w nim Igę Świątek, Maję Chwalińską, Magdę Linet i Magdalenę Fręch.
13: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
14: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
15: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
7: No i co, moi drodzy? Lato, prawda? No, już takie właśnie upały. To już właściwie z jednej strony fajnie, bo słońce, już tak się cieszymy tym, że lato, a z drugiej strony można się też schładzać, a nawet czasem trzeba. Jakie macie sposoby na te upały? Dajcie znać na naszym Facebooku Radia Sochaczew. Najnowszy post, komentarze są dla Was. Wanda i Banda na początek 10:00, za chwilę utwór z Instagrama, z TikToka, który ostatnio święci triumfy w mediach społecznościowych właśnie. Doda też się muzycznie u nas pojawi. Oskar Tomczyk, cześć ponownie, Radio Sochaczew. Na dzień dobry. Dobry.

0: Tak się składa ostatnio, że w Teresinie odbyła się Teresińska Noc Czerwcowa. No o tym wam mówiliśmy, ale na miejscu była Gwiazda Wieczoru, czyli zespół Enej, dobrze znany. No i na miejscu też nasz człowiek, czyli Bartek Staniszek, rozmawiał z wokalistą zespołu Enej, czyli z Piotrem Sołoduchą, na temat tego, no właśnie, jaki jest klucz do takiego idealnego koncertu.
1: Cześć.
2: Jak zdrowie, jak samopoczucie, czego potrzeba do tego, żeby koncert był wyborny?
1: Zdrowie i samopoczucie idealne, czego potrzeba? Znakomitej publiczności, a słychać na backstage'u, że taka dzisiaj jest. Jedyne, co nas nie rozpieszcza, no nie chcę być tutaj takim marudą, ale no wybitnie duszno dzisiaj, gorąco. A chcemy na tej scenie też jeszcze dołożyć trochę energii i tego ciepła, więc no, mam nadzieję, że to wszystko uda się dzisiaj tutaj dźwignąć. Ale no co, instrumenty gotowe, głosy rozgrzane, więc nie możemy się doczekać, jak wejdziemy na scenę.
0: Jak było na Teresińskiej Nocy Czerwcowej, to na tusłuchacze.pl sprawdzicie, a my będziemy za jakiś czas zapowiadać także to, co w najbliższym czasie, również koncertowo przed nami. Radio
3: Słuchacze. Reklama. Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
4: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
13: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Radio Sochaczew na dzień dobry.
16: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
10: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Na obiad dnia poleca się dzisiaj Pasza Kebab i ich propozycja na kebab na talerzu z frytkami, z kurczakiem, wołowiną lub mięsem mieszanym. Do tego chleb pita, surówka z pomidora, ogórka i cebuli, a także sos do wyboru plus napój. Być może to właśnie jest dobra propozycja do rozważenia na dzisiaj w ramach obiadu. Już teraz życzymy smacznego.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
3: Autopromocja.
4: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
5: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
6: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
7: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
3: Autopromocja.
8: Reklama. Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta. Gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
11: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Radio Sochaczew na dzień dobry.
16: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej
1: muzyki. A już za kilka chwil także więcej informacji, te punktualnie o 11:00. Bądźcie z nami, bądźcie na bieżąco z tym, co się dzieje w Sochaczewie i okolicach.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
1: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Woda gazowana i niegazowana 1,5 litra Selenka, złoty 99 zł za sztukę. Torcik wedlowski 250 gramów, 18,99 zł za sztukę. Pizza Grande, różne smaki, Hortex 8,99 zł za sztukę. Promocja obowiązuje do 26 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
2: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia!

0: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
1: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.
7: Minęła 11:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Wiesława Załuska, zastępca dyrektora szpitala w Sochaczewie, doceniona w sposób szczególny. Są gratulacje starosty. Trwają zbiórki środków na leczenie naszej mieszkanki Iwony Kamińskiej. Podczas pikniku w Karwowie zebrano imponującą kwotę. Błonie zaprasza na pierwszy ogólnopolski turniej środowisk uzależnionych i bezdomnych. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. W szpitalu powiatowym w Sochaczewie pracuje od 1990 roku. Od kilku lat jest zastępcą dyrektora do spraw pielęgniarstwa podczas specjalnej gali w Warszawie. W sposób szczególny doceniono Wiesławę Załuską.
9: Otrzymała złotą odznakę Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych o brzmieniu zasłużony dla samorządu pielęgniarek i położnych. Otrzymała medal okolicznościowy i statuetkę za długoletnią pracę w Okręgowej Radzie Warszawskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Znamy panią Wiesławę Załuską, od lat współpracuje z nami.
8: Mówiła podczas ostatniej sesji starosta Jolanta Gonta. Gratulacje, kwiaty i podziękowania otrzymały z rąk starosty także inne wyróżnione pielęgniarki. Alicja Łażewska, Marzanna Jesion, Mariola Kalota i Elżbieta Stępowska. W imieniu ich wszystkich głos zabrała Wiesława Załuska.
10: Jest to dla nas zaszczytem, że możemy właśnie na Radzie Powiatu otrzymać te wyróżnienia. Przyjmujemy je na ręce, ale również dla wszystkich koleżanek, nie tylko osobiście, które pracują w Sochaczewskim Szpitalu, ale również, które pracują w powiecie sochaczewskim i codziennie świadczą opiekę profesjonalną naszym pacjentom od narodzin, aż po trudne chwile życia, choroby czy nawet śmierci. Nasza praca jest szczególna, stąd bardzo ważne jest dla nas, że jesteśmy zauważane i że zostałyśmy docenione. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu swoim i koleżanek.
8: Trwają zbiórki środków na leczenie onkologiczne Iwony Kamińskiej, mieszkanki gminy Sochaczew, chorej na nowotwór mózgu. Wdowa z pięciorgiem dzieci ma szansę na terapię w klinice w Niemczech, ale jej koszt to ponad 400 tysięcy złotych. Do tej kwoty brakuje jeszcze ponad 100 tysięcy. Za nami piknik parafialny w Karwowie połączony ze zbiórką charytatywną. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców udało się zebrać naprawdę imponującą sumę. To ponad 27 tysięcy złotych. Przypominamy, że kolejny piknik odbędzie się w najbliższą sobotę w Żukowie, a jeszcze dziś koncert pod hasłem Dobro wraca w SCK w Chodakowie.
6: To są wiadomości Radia Sochaczew.
8: Takiego wydarzenia jeszcze w naszej okolicy nie było. W najbliższą niedzielę w Błoniu odbędzie się pierwszy turniej środowisk uzależnionych i bezdomnych. Będzie to turniej piłki nożnej, mówi burmistrz Błonia Zenon Reszka.
11: No jest to pomysł osób ze środowiska osób uzależnionych, którzy postanowili taki turniej zrealizować w Błoniu. Ogólnopolski cieszy się bardzo. Jest taka potrzeba, żeby promować zdrowy styl życia, żeby walczyć z uzależnieniami. Ten turniej ma właśnie zwrócić na to uwagę, zwłaszcza zwrócić uwagę ludzi młodych, młodzieży, ale także w każdym wieku, bo uzależnienia dotyczą osób właściwie w każdym wieku.
8: Ważna jest też integracja środowisk, dlatego kibice są bardzo mile widziani. Organizację wydarzenia wspiera Fundacja Świadome Wybory, Edukacja i Wsparcie. Jej prezesem jest Łukasz Ochocki, mieszkaniec Błonia, który w 2023 roku brał udział w Mistrzostwach Świata Bezdomnych w piłce nożnej jako kapitan drużyny.
12: W południe prokuratura okręgowa w Warszawie ma przesłuchać lekarza Emila Jędrzejewskiego. To po wywiadzie, którego były pracownik Szpitala Południowego udzielił kanałowi Zero. Medyk miał informować prezydenta Warszawy o nieprawidłowościach w placówce, w szczególności na SOR-ze. W reakcji na zarzuty prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zadeklarował, że zwróci się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne podjęcie stosownych czynności wyjaśniających. Policjant z Iławy, który został poparzony przez przyniesioną w paczce nieznaną substancję, wyszedł już ze szpitala. Trwa ustalenie, kto nadał przesyłkę kobiecie, która przyniosła ją na komendę. Wczoraj wieczorem paczka w trakcie jej sprawdzenia rozszczelniła się, a to, co z niej wyciekło, spowodowało obrażenia u jednego z funkcjonariuszy. Wiadomo, że wykluczono skażenie biologiczne i radiologiczne, dzięki czemu komenda wróciła już do normalnej pracy. Trwa ustalenie, jaka dokładnie substancja znajdowała się w paczce.
13: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: I sprawdzamy prognozę pogody, a temperatury prawie afrykańskie teraz na termometrze 26 stopni, będzie jeszcze cieplej, 28-29, tak w okolicach 30, więc szukajmy dzisiaj cienia, żadnych przelotnych opadów deszczu, żadnego wiatru. Jutro jeszcze cieplej, ponad 30 stopni. Patrzę, a w weekend prawdziwy Armagedon. No nie wierzę, 39 stopni, czyżbyśmy mieli pokonać rekord ciepła spod z Pruszkowa, spod Opola, wtedy były 42 stopnie. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie, na razie bezchmurne niebo i bardzo gorąco.
13: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Tak, wysokie temperatury dla wielu z nas są bardzo męczące. Tracimy czujność. Więcej rowerów na ulicach, hulajnogi na ulicach, na chodnikach, wyjeżdżacie z bramy, a tu ciach rowerzysta. No to trzeba mieć czasem oczy wokół głowy. Dzień dobry, 6 minut po 11:00, Grażyna Bolimowska-Gajda, witam i Labusz, Be My Lover.

0: 4 pory roku i ja przypomnę, jest lato 24 czerwca. Za chwilę uczniowie odfruną ze szkół, a może już niektórzy odfrunęli. A u nas rzecznik praw konsumenta, rozmowa już za moment.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Oddział Boryszew RG w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do produkcji budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja @boryszewerg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 sierpnia 106.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: 3 dni, jedna wyjątkowa impreza. Od 26 do 28 czerwca Żyrardów świętuje. Czekają koncerty gwiazd, barwna parada i food trucki na łące przy ekoparku. Święto lnu. Kultura, tradycja, dziedzictwo. Zapraszamy.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
15: Audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
16: A dzisiaj w naszym studiu jest pani Wioletta Fortuna, powiatowy rzecznik konsumentów w Sochaczewie. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Zaczynamy od tego, że przychodzi do nas pani z nagrodami, dlatego zachęcamy naszych słuchaczy do uważnego słuchania audycji, ponieważ już w przyszłym tygodniu będzie możliwość wygrania upominków, które przygotowało Starostwo Powiatowe w Sochaczewie. Ale tak naprawdę spotykamy się dzisiaj w związku z tematem wakacyjnym i zaczniemy od rezerwacji urlopu w hotelu, pensjonacie czy ośrodku wypoczynkowym. O czym należy pamiętać?
17: Przed dokonaniem rezerwacji noclegu w hotelu, pensjonacie czy w ośrodku wypoczynkowym, kempingu, należy dokładnie zapoznać się z ofertą oraz sprawdzić dane kontaktowe właściciela lub zarządcy obiektu. W przypadku rezerwacji wyjazdu za pośrednictwem internetowej platformy sprzedażowej warto w pierwszej kolejności przeczytać regulamin portalu. Należy zachować szczególną ostrożność podczas składania zamówienia, ponieważ w wielu przypadkach rezerwacji nie można bezpłatnie anulować ani zmienić jej po potwierdzeniu. Warto pamiętać, że liczba gwiazdek lub kategoria obiektu zazwyczaj odzwierciedla standard oferowanych usług. Obiekty noclegowe, w tym gospodarstwa agroturystyczne, powinny spełniać określone wymagania dotyczące wyposażenia, warunków sanitarnych oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zachęcam również do zapoznania się z opiniami innych gości dostępnymi w internecie. Jeśli po dokonaniu wpłaty okaże się, że obiekt noclegowy nie istnieje, należy niezwłocznie zgłosić sprawę do odpowiednich organów ścigania. Natomiast w sytuacji, gdy warunki pobytu są niezgodne z ofertą, na przykład pokój różni się od zarezerwowanego lub hotel znajduje się w innej lokalizacji niż deklarowana przez sprzedawcę, konsument ma prawo złożyć reklamację. Często jednym z warunków rezerwacji noclegu jest dokonanie przedpłaty części lub wpłaty całości ustalonej ceny. Przed wpłatą środków należy upewnić się, czy wpłaty mają charakter zaliczki czy zadatku, ponieważ wiąże się to z odmiennymi skutkami prawnymi.
16: To tyle, jeżeli chodzi o wycieczki, które organizujemy sobie sami, ale czasem wyjeżdżamy też na w czasy zorganizowane. Co warto wiedzieć na ten temat?
17: Mając w planach udział w wycieczce lub imprezie turystycznej organizowanej przez organizatora turystyki, przed podpisaniem umowy należy dokładnie przeczytać jej treść oraz zapoznać się z wszystkimi załącznikami. Szczególnie warto zwrócić uwagę na program wyjazdu, standard zakwaterowania, zakres świadczeń, warunki rezerwacji oraz procedurę składania reklamacji. Organizator turystyki może podwyższyć cenę imprezy turystycznej wyłącznie wtedy, gdy możliwość taka została przewidziana w umowie. Podwyżka może nastąpić jedynie w określonych przypadkach, takich jak wzrost kosztów transportu, na przykład cen paliw, zwiększenie podatków lub opłat związanych z usługami turystycznymi, na przykład opłat lotniskowych albo zmiana kursów walut mających wpływ na koszty realizacji wyjazdu. O każdej zmianie ceny podróżny powinien zostać poinformowany w sposób jasny i zrozumiały. Podróżny ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Niekiedy może wiązać się to z koniecznością wniesienia opłaty za odstąpienie. Jeżeli wzrost ceny przekracza 8% całkowitej ceny imprezy turystycznej, podróżny ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów albo zaakceptować zaproponowane przez organizatora warunki zastępcze. Tak samo, jeżeli zmianie ulegają główne właściwości usług turystycznych, na przykład miejsce, czas trwania. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług objętych umową, na przykład zakwaterowanie w obiekcie o niższym standardzie niż przewidziane w ofercie, brak obiecanych udogodnień czy istotnych zmian programu wycieczki, podróżny ma prawo złożyć reklamację. Przy składaniu reklamacji można skorzystać z tabeli frankfurckiej. Jest to dokument, który procentowo określa możliwość obniżenia ceny całościowej imprezy turystycznej. Za poszczególne niezgodności z ofertą, takie jak różnica w położeniu obiektu, na przykład odległość od plaży, różnica w rodzaju pokoi, wady pokoi, na przykład brak balkonu, brak widoku na morze, brak klimatyzacji, robactwo. Nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie przedstawicielowi organizatora lub pilotowi wycieczki, najlepiej jeszcze podczas trwania imprezy turystycznej. Warto również gromadzić dowody takie jak zdjęcia, nagrania, korespondencje, rachunki. Podróżny ma prawo domagać się obniżenia ceny turystycznej, odszkodowania za poniesioną szkodę majątkową oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, jeśli niezgodności miały wpływ na jakość wypoczynku.
16: Teraz pytanie dotyczące odwołania wycieczki. Zdarzają się, jak wiadomo, różne sytuacje, które mogą wpłynąć na chęć podjęcia tego działania. A czy można odwołać bezkosztowo wycieczkę w obawie przed działaniami wojennymi lub klęskami żywiołowymi?
17: Zgodnie z przepisami dotyczącymi imprez turystycznych, podróżny może bezpłatnie odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Do takich okoliczności mogą należeć m.in. działania wojenne, akty terroryzmu, poważne zamieszki, klęski żywiołowe. Kluczowe znaczenie ma to, czy zagrożenie rzeczywiście występuje w miejscu docelowym oraz czy ma realny wpływ na możliwość bezpiecznego zrealizowania imprezy turystycznej. Należy sprawdzać bieżące komunikaty i ostrzeżenia publikowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz informacje przekazywane przez organizatora turystyki. Jeśli w miejscu docelowym nie ma bezpośrednich działań wojennych ani ostrzeżeń MSZ, ale obawiamy się wyjazdu ze względu na bliskość konfliktu zbrojnego, ocena, czy można odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów, zależy od konkretnej sytuacji i może być różnie oceniana przez organizatora imprezy turystycznej. Jeśli wyjazd został rozpoczęty, ale z powodów nadzwyczajnych zdarzeń pobyt został skrócony lub część usług nie została zrealizowana, podróżny może domagać się odpowiedniego obniżenia ceny imprezy turystycznej za niewykorzystane świadczenia. Odszkodowanie i zadośćuczynienie nie obowiązuje, jeśli skrócenie pobytu zostało spowodowane nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami. W przypadku wystąpienia trudności w związku z wystąpieniem szczególnych okoliczności, organizator ma niezwłoczny obowiązek udzielania pomocy podróżnym, zapewnienia innego hotelu o podobnym standardzie, powrót do domu na takich samych warunkach. Jeśli problem wynika na przykład z tak zwanej siły wyższej i jest brak lotów, zapewnienia do 3 dni noclegu w porównywalnych warunkach. Jeżeli organizator turystyki nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodów nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, to powinien powiadomić podróżnego o rozwiązaniu umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej i podróżny powinien otrzymać zwrot wszystkich dotychczasowych wpłat w ciągu 14 dni bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia.
16: A teraz trochę o lotach. Jakie mamy prawa w przypadku odwołanego lub opóźnionego lotu oraz zagubionego bagażu?
17: Kwestie związane z prawem pasażerów linii lotniczych w przypadku odwołanego lub opóźnionego lotu reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 261/2004. Ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Wniosek o odszkodowanie kierujemy bezpośrednio do linii lotniczych. Jeśli nasz lot będzie opóźniony co najmniej 3 godziny, mamy prawo do odszkodowania w wysokości od 250 do 600 euro. Kwota zależy od długości trasy. Jeżeli linia lotnicza odmawia wypłaty odszkodowania, pasażer może skierować skargę do Rzecznika Praw Pasażerów przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Przewoźnik nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, jeśli odwołanie lotu nastąpiło z powodów nadzwyczajnych okoliczności, np. niekorzystne warunki atmosferyczne, strajki mające wpływ na działalność przewoźnika, niestabilna sytuacja polityczna. Jeśli przewoźnik odwoła nasz lot w związku z trwającymi nadzwyczajnymi okolicznościami, przysługuje nam zwrot pieniędzy, podróż zmienioną trasą w najwcześniejszym możliwym terminie lub podróż zmienioną trasą w późniejszym terminie wybranym przez pasażera. Natomiast obowiązki przewoźników lotniczych w przypadku opóźnionego lub zagubionego bagażu reguluje konwencja montrealska. Po stwierdzeniu zagubienia lub zniszczenia bagażu należy wypełnić na lotnisku formularz nieprawidłowości bagażowej, tak zwany PIR, złożyć reklamację w terminie 7 dni od odbioru uszkodzonego bagażu, 21 dni od odbioru opóźnionego bagażu.
16: Miejmy nadzieję, że z tą wiedzą wakacje będą dla naszych słuchaczy, dla naszych mieszkańców bezpieczniejsze. Po prostu przypominamy o konkursie. Ten będzie ogłoszony już w przyszłym tygodniu. A ja dziękuję za rozmowę. Przypomnę, dziękuję, że bardzo. W naszym studiu była pani Wioletta Fortuna, powiatowy rzecznik konsumentów w Sochaczewie.
15: Była to audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
11: Gra dla was Radio Sochaczew. 94,9

0: Gala w Radiu Słuchaczew na 94,9 FM. 19 minut dzieli nas od 12, a co w kalendarzu historycznym? Takie krótkie spojrzenie, bo ważna data. 24 czerwca 1976 roku zapowiedziana przez premiera Piotra Jaroszewicza podwyżka cen żywności wywołała protesty robotnicze. Był to tak zwany czerwiec 76. I tak, podwyżki: mięso 69%, podwyżka cukier 100%. Strajki wybuchły w 24 z 49 województw. Najbardziej dramatyczny przebieg miały w Radomiu, gdzie doszło do starć i podpalono siedzibę PZPR. W Ursusie, Płocku, władze brutalnie stłumiły protesty, aresztowały tysiące osób i organizowały tak zwane ścieżki zdrowia. Na czym to polegało? Zmuszali aresztowanych do przebiegania przez szpaler bijących ich pałkami policjantów. To taka krótka lekcja historii. Coś jeszcze w naszym kalendarzu. A Joanna Kulik obchodzi dzisiaj urodziny. Urodziła się w 1985 roku, 24 czerwca. No to nieustającej weny i wspaniałych ról.
1: Radio Słuchaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Słuchaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Słuchaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
6: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca. Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: To, co dzisiaj proponujemy, danie dnia, zupa pomidorowa. Dzieci bardzo lubią i chyba nie tylko dzieci. Ponadto świeżonka to takie danie jednogarnkowe, kopytka lub ziemniaki i surówka z ogórków kiszonych. A dodatkowo Bar Gregory proponuje rybę smażoną, mirunę albo miętus, pierogi ręcznie robione, domowe, z mięsem, pielmieni albo ukraińskie. No to gorąco zapraszamy. Dzisiaj Bar Gregory czynny do godziny 19. I jeszcze adres, gdyby ktoś zapomniał. Kuznocin 112B.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: Radio Sochaczew.

0: Meredith Brooks Beach za niespełna 2:12 i wiadomości, a w wiadomościach tematy numer 1, Szpital Południowy w Warszawie, a także konferencja do spraw odbudowy Ukrainy bez prezydentów polskiego i ukraińskiego. Za chwilę szczegóły.
1: Reklama. Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
2: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ser Gouda Hajnówka 18,99 za kilogram. Mleko łaciate 2%, 1 litr 3,59 za sztukę. Ser topiony Plastry 130 gramów Lactima 4,19 za sztukę. Jogurt Skyr 150 gramów Piątnica 3,29 za sztukę. Promocja obowiązuje do 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
3: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport.

0: Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
1: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.
7: Minęła 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Parking podziemny w Sochaczewie coraz bliżej. Jednocześnie mieszkańcy zyskają miejsce ukrycia w przypadku sytuacji kryzysowej. Przybywa mieszkańców w gminie Sochaczew. Samorząd podejmuje działania w celu zwiększenia dostępu do wody. W piątek zakończenie roku szkolnego, a w sobotę początek wakacji. Gmina Teresin i Seroki Parcela zapraszają na specjalny piknik. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Podziemny parking w Sochaczewie coraz bliżej. Obiekt ma jednak pełnić funkcję podwójną, czyli w przypadku zagrożenia służyć jako miejsce ukrycia mieszkańców. Parking powstanie przy siedzibie starostwa i to powiat właśnie pozyskał środki na projekt takiego miejsca w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Starosta Jolanta Gonta podpisała właśnie umowę na sporządzenie dokumentacji.
9: Będzie to budynek podziemny, ale z drugiej strony też oczywiście naziemnie będzie miał wykorzystanie jako miejsce do parkowania. I zawsze trzeba pamiętać, że to są też takie budowle. My korzystamy z takiego programu, który mówi nam o pomieszczeniach, o budynkach, budowlach tak zwanego podwójnego wykorzystania. I właśnie ten parking podziemny, on będzie w sytuacji kryzysowej zagrożenia, będzie szybciutko przystosowany jako miejsce ukrycia.
8: Przy podpisaniu umowy był także Mirosław Gorzki, pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w starostwie, który podał kilka szczegółów dotyczących planowanego obiektu.
10: Jesteśmy przy podpisywaniu pierwszej umowy na wykonanie tak zwanego, czyli parkingu podziemnego z funkcją ukrycia U3. To jest taka najwyższa kategoria po schronach, gdzie będą zlokalizowane pomieszczenia dla obsługi miejsca ukrycia, różne socjalna część, część taka higieniczno-sanitarna, także w każdym warunkach będziemy mogli przetrwać. Oczywiście będzie wyposażony w specjalistyczne instalacje, które pozwolą funkcjonować w każdym jakby czasie, czyli mam na myśli energię, wodę i tak dalej.
8: Koszt sporządzenia projektu oszacowano na ponad 375 tysięcy złotych. W sumie na opracowanie projektu w 5 podobnych miejsc o podwójnym przeznaczeniu powiat pozyskał 2,5 miliona złotych.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Przybywa mieszkańców w gminie Sochaczew. To wyzwanie dla samorządu, między innymi w kontekście zapewnienia dostępu do wody. W tym celu trwają działania zmierzające do modernizacji największej stacji uzdatniania wody w gminie, która znajduje się w Janaszu.
11: Chcemy tam zapewnić jakby modernizację, bo wiemy, że ona będzie problematyczna za chwilę i dlatego oprócz tego, że planowana jest tam budowa studni, no to do tego chcieliśmy zrobić modernizację całej automatyki, sterowania, przepustnic, wszystkich procesów filtracji, po to, żeby ta stacja mogła w tych czasach największego rozbioru wody, żeby naprawdę dała radę.
8: Mówił dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Adam Osicki. I zmieniamy temat. Gmina Teresin i sołectwo Seroki Parcela zapraszają okolicznych mieszkańców na piknik z okazji rozpoczęcia wakacji. Odbędzie się on w najbliższą sobotę przy ulicy Jesionowej. W programie atrakcji dla dzieci, jak dmuchańce, malowanie buziek, gry i zabawy, także hot dogi, słodycze i napoje. Organizatorzy liczą także na obecność i dobrą zabawę dorosłych. Początek imprezy dla dzieci o godzinie 13:00. Sami dorośli zaproszeni są od godziny 19:00.
12: Właśnie teraz w prokuraturze ma rozpoczynać się przesłuchanie lekarza sygnalisty o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym w Warszawie. Doktor Emil Jędrzejewski miał zaalarmować prezydenta stolicy o tym, co niedobrego działo się w placówce, ale w konsekwencji sam został zwolniony. Procedury medyczne w tym szpitalu miały być według niego wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach według Jędrzejewskiego kończyły się śmiercią pacjentów. A pozostali lekarze są zdruzgotani tym, co mogło się dziać z pacjentami w stołecznej placówce, mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
13: Nie może być tak, że lekarz ordynator, kierujący oddziałem, koordynator czy dyrektor ma legitymację partyjną, bo to prowadzi do ogromnych nadużyć. Żądamy wręcz od pana premiera tego, żeby jak najszybciej wprowadzić rozdzielenie polityki od ochrony zdrowia. Politycy dużo mówią o tym, że chcą naprawiać sytuację.
12: Środowisko medyczne żąda także od premiera konkretnych przepisów, które ujednolicą czas pracy medyków.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Warszawskie metro wróciło na tory. Składy pierwszej linii jeżdżą już normalnie. Do południa 10 stacji było jednak wyłączonych z użytkowania. To dlatego, że systemy alarmowe wykryły osobę niepożądaną w tunelach. Policja informuje, że zatrzymany nie jest obywatelem Polski. Służby metra zakończyły już przeszukanie i sprawdziły, czy w tunelach nie zostały jakieś przedmioty, pakunki czy też inne elementy.
14: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: 27 stopni na termometrze, gorąco. Dzisiaj tak ma być poniżej 30 stopni, a rekordowe upały, to już wiecie, obejmą cały kraj w weekend i wtedy temperatury osiągną poziom 30, nawet 6, 39 stopni. Armagedon. No więc trzeba koniecznie szukać miejsc chłodnych, trzeba szukać ochłody.
14: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: 6 minut po 12. Grażyna Bolimowska-Gajda. Dzień dobry. No to gdzie szukacie ochłody w czasie upałów? Na placu Kościuszki jest kurtyna wodna, zimny prysznic, zimny, chłodny, ale nie lodowaty, przestrzegają eksperci, bo zbyt zimny prysznic powoduje obkurczenie naczyń i organizm zatrzymuje ciepło, a więc powoli, delikatnie, spokojnie. Pointer Sisters.

0: Meduza i Bad Memories, a za chwilę u nas już hit dnia.
1: Dnia. Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
0: A kto dzisiaj jest u nas? Lanber i piosenka Nie ma mnie. Lanber, wokalistka, autorka tekstów, producentka, trenerka, mentorka. Jej droga do sukcesów nie była usłana różami. Początki kariery trudne. Brała udział w przesłuchaniach w ciemno do trzeciej edycji The Voice of Poland. Odpadła. Potem znów odpadła, ale dzisiaj wreszcie odniosła sukcesy.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: 20 minut po 12:00, Alex Warren, to jeszcze mam jedną ciekawostkę dla Was, związaną z naszym kalendarzem. Joanna Kulik dzisiaj świętuje urodziny, a poza nią i Wami, którzy macie dzisiaj urodziny, moje gratulacje i życzenia. W 1963 roku, 24 czerwca, urodził się Paweł Kukiz, muzyk rockowy, aktor, lider zespołu Piersi i polityk, to też nie wolno o tym zapominać. W latach 80. śpiewał w grupie Hack. Potem założył formację IARL, znaną z kompozycji Narześciana czy Skóra. Udzielał się w grupie Emigranci, słynny przebój Na falochronie. W projekcie Jugoton wydał też płytę w duecie z liderem Lady Punk Janem Borysiewiczem. No i wreszcie zaangażował się w działalność polityczną. Pamiętamy te okręgi jednomandatowe. Potem startował w wyborach prezydenckich bez powodzenia, a teraz, no teraz nie wiemy, jakie ma plany na przyszłość, czy połączy estradę ze sceną polityczną.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
4: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
5: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
8: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
1: Reklama.

0: To oczywiście Tina Turner, a my mamy taką oto informację z gminy Broków. W nocy z 23 na 24 czerwca boisko sportowe w Wólce Smolanej, to na terenie właśnie gminy Broków, zostało rozjechane i zryte przez nieznane osoby. Zniszczeniu uległa znaczna część murawy i w związku z tym wójt Brochowa Piotr Szymański wydał w tej sprawie specjalne oświadczenie, w którym zapowiada, że wszelkie przypadki wandalizmu będą zgłaszane odpowiednim służbom, a wobec sprawców będą wyciągane konsekwencje przewidziane prawem. Szczegóły znajdziecie na Tusochaczew. A propos, miłośnicy motoryzacji znaleźli sobie, tak sądzę, takie miejsce właśnie tam w Wólce Smolanej do treningu. Bezmyślność i jeszcze niesamowita. I jeszcze jeden przykład. Pewnie zauważyliście, że motocykliści rozjeżdżają również leśne dukty i drogi w pobliżu lasów. Jest bardzo sucho, zniecają tumany kurzu. Ja rozumiem, że chcą pojeździć, ale szanujmy się nawzajem. Trzeba poszukać toru, gdzie można poćwiczyć. To, że w Sochaczewie czy w Brochowie takiego toru nie ma, nikogo chyba nie usprawiedliwia.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
1: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
1: Reklama.

7 minut dzieli nas od godziny 13. O 13 kolejne wydanie wiadomości, a w wiadomościach będzie o bezpieczeństwie, tak? To już wielokrotnie o tym wspominaliśmy. W Sochaczewie powstanie podziemny parking i to ten parking ma być wykorzystany podwójnie, czyli w dzień będzie funkcjonował jako to miejsce ma być wykorzystane podwójnie, w dzień będzie funkcjonowało jako parking, natomiast w sytuacji zagrożenia będzie go można przekształcić w miejsce ukrycia mieszkańców i całe miasta i całego powiatu.

Zabójstwa, strzelaniny, walki z policją, napady, porwania dla okupu, gwałty, włamania do domów. To tylko niektóre z problemów nawiedzających ten kraj. Jakie jeszcze inne miejsca znalazły się na tej mapie? Na przykład Honduras, RPA, więc sprawdzamy miejsce, do którego się wybieramy, a na razie stygnie lato. Kuba i Kuba.

0: 2 minuty wiadomości. Będzie o między innymi o koncercie charytatywnym, więc słuchajcie bardzo uważnie, bo to ważne.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
3: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Woda gazowana i niegazowana 1,5 litra Selenka, złote 99 za sztukę. Torcik wedlowski 250 gramów, 18,99 za sztukę. Pizza Grande, różne smaki, Hortex 8,99 za sztukę. Promocja obowiązuje do 26 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Społem PSS w Sochaczewie ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Sochaczewie przy ulicy Chodakowskiej 23. Powierzchnia całej nieruchomości 431 m kwadratowych, powierzchnia zabudowy 159 m kwadratowych. Cena wywoławcza 649 tysięcy złotych brutto. Oferty należy składać do 21 lipca do 14 w siedzibie spółdzielni Sochaczew w ulica Narutowicza 6/8, sekretariat, pierwsze piętro. Szczegóły przetargu na sochaczew.spolem.org.pl.

0: Tablice aktualności.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
5: Reklama.
6: Minęła 13, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Będzie parking podziemny z miejscem ukrycia mieszkańców w Sochaczewie. Umowa na projekt podpisana. Woda w gminie Rybno zyska na czystości i bezpieczeństwie. Samorząd dokonał specjalnego zakupu. Szczegóły już za chwilę. Już dziś koncert charytatywny pod hasłem Dobro wraca w SCK w Chodakowie. Mieszkańcy chcą pomóc Iwonie Kamińskiej. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Starosta Jolanta Gonta podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej podziemnego parkingu z miejscem ukrycia przy siedzibie starostwa. Realizacją zadania zajmie się firma Pelter z Poznania. Umowa opiewa na ponad 375 tysięcy złotych. Środki pochodzą z programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
8: No cieszymy się bardzo, że będziemy brać udział w tym przedsięwzięciu. Wydaje mi się, że to jest jednych pierwszych projektów realizowanych w tej chwili w Polsce w związku z tą ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej, która weszła. Mamy nadzieję, że starostwo będzie zadowolone z naszej pracy. Jesteśmy zadowoleni, też zachwyceni tym, że wybrali akuratnie ukrycie U3. To jest takie najwyższe, jak gdyby, stopień ukrycia zaraz przed schronami.
7: Mówił podczas podpisania umowy prezes firmy Pelter Radosław Żygadło. W sumie powiat pozyskał 2,5 miliona złotych na przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla 5 podobnych inwestycji.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Woda w gminie Rybno zyska na czystości i bezpieczeństwie. Pomoże w tym najnowszy zakup. Umowa w tym zakresie została już podpisana. O szczegółach wójt Damian Jaworski.
9: To następny etap działań związanych z modernizacją infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Rybno. Została podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą zakup i montaż lampy bakteriobójczej na potrzeby stacji uzdatniania wody w Złotej. Zastosowana technologia wykorzystuje promieniowanie ultrafioletowe do eliminacji bakterii, wirusów oraz innych mikroorganizmów, stanowiąc dodatkowy element ochrony systemu wodociągowego.
7: Dobro wraca to hasło pikniku charytatywnego dla Iwony Kamińskiej, mieszkanki gminy Sochaczew, która choruje na złośliwy nowotwór. Wydarzenie odbędzie się już dzisiaj o godzinie 16.30 w SCK w Chodakowie. Pomysłodawczynią pikniku jest Monika Osiecka-Jaworska z SCK.
10: Moja propozycja spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem przez wszystkich i przez koleżanki i kolegów SCK, ale nie tylko, bo różne inne instytucje i firmy włączyły się z wielką chęcią i ludzie się też sami do mnie zgłaszali, że chcą pomóc. I rzeczywiście strefa wystawców i takich w cudzysłowie oczywiście, bo to będą instytucje, stowarzyszenia, firmy, jest bardzo duża. Od animacji, podmuchańce, po jednostki straży pożarnej, MOSIR się z nami włączył i CUS, i harcerze, i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, i szkoły językowe, będą też stoiska z jedzeniem, będą warsztaty świec, będzie refleksologia i przy okazji właśnie na tyłach budynku, bo ci wystawcy będą z przodu, natomiast z tyłu budynku będzie się odbywała joga na trawie prowadzona przez panią Martę Kubiak.
7: Zaplanowano też koncert. Start o godzinie 18. Wystąpią niemal wszystkie grupy SCK. Folklorek, Sochacze, sekcje wokalne prowadzone przez Jolantę Kawczyńską i Piotra Milczarka oraz zespół taneczny Abstrakt.
5: Wiadomości ekonomiczne.
11: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
12: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
14: Oskar Tomczyk, witam i zapraszam na wiadomości ekonomiczne. Polski złoty akurat przed sezonem urlopowym zaczyna słabnąć. Waluty na zagraniczne urlopy kupimy więc teraz trochę drożej, ale tylko trochę. Co więcej, analitycy mówią, że lipiec historycznie sprzyja umocnieniu złotego. Ale ten bieżący kurs złotego do euro, dolarów czy funtów kupowanych na wakacje to jedna sprawa, a druga to kurs realny, pokazujący naszą siłę nabywczą za granicą, czyli że stać nas na więcej.
15: Myślę, że
0: jest taka sytuacja coraz częściej.
14: Mówi analityk XTB Michał Stajniak.
0: Też jakby wynika to również z tego, że w Polsce te ceny wzrosły dosyć wyraźnie w ostatnich latach. Widać właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej.
14: A na to oczywiście wpływają też coraz wyższe pensje w przeliczeniu na euro płace w Polsce przez ostatnich 5 lat. Jak zauważali ostatnio analitycy banku PKO SA, podwoiły się. Kończy się rok szkolny. Dla nauczycieli to gorzki koniec, bo bez podwyżek. Resort edukacji proponuje co prawda 3% od przyszłego roku. Nawet minister edukacji przyznaje, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
15: Dla części nauczycieli coraz bardziej znaczącej. Prawdziwym wyzwaniem jest to, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy.
14: Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową.
11: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
12: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
6: Fancy Bolero, 6 minut po 13. Grażyna Bulimowska-Gajda. Dzień dobry. Jaka temperatura na waszych termometrach? 27-28, ale jeszcze nie 30, chyba że już odnotowaliście 30 stopni. 6 minut po 13. Zapraszam do słuchania. I zachęcam was do wpisów na naszym Facebooku. O co pytamy dzisiaj? Dzisiaj pytamy o telefony. Na pewno słyszeliście. Od 1 września wprowadzony zostaje zakaz korzystania przez uczniów szkół podstawowych z telefonów komórkowych. Dzisiaj po 14 porozmawiamy na ten temat z przedstawicielem poradni psychologiczno-pedagogicznej w Sochaczewie, ale już dziś mam dla was pytanie. Czy to dobry zakaz, czy zły? Czy rozwiąże problemy, czy też nie?

0: Grupa Mysłowic, mieć czy być. Najlepiej mieć i być. Takie optymalne rozwiązanie. A teraz o sukcesie Sochaczewa w 16. edycji rankingu Gmina na Piątkę. Rankingu przygotowywanego przez Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Miasto Sochaczew zdobyło 34 punkty i zajęło 5. miejsce w kraju. No to gratulujemy sukcesu samorządowcom. To nie wszystko. Otrzymało również tytuł Złotej Gminy na Piątkę, przyznawane samorządom, które od lat utrzymują najwyższy poziom komunikacji z biznesem, inwestorami i mieszkańcami. A więcej szczegółów na ten temat zna Kamila Gołaszewska-Kotlarz, zastępca burmistrza Sochaczewa.
1: Sochaczew zdobył 34 punkty, co dało mu wspólne 5. miejsce w Polsce ex aequo z Płockiem. To jednak nie jest jedyny sukces, bo Sochaczew też otrzymał również prestiżowy tytuł Złotej Gminy na 5, przyznawany jednostkom samorządu terytorialnego, które od lat utrzymują najwyższe standardy w zakresie komunikacji z przedsiębiorcami i inwestorami. W całej Polsce takim wyróżnieniem uhonorowano zaledwie 17 samorządów. Znalazły się w tym gronie m.in. Kraków, Łomża, Rybnik, Stalowa Wola, Świnoujście, Tychy oraz Sochaczew. Jedynie 7% spośród tych 707 ocenianych miast i gmin uzyskało właśnie tytuł Gmina na 5. Sochaczew nie tylko znalazł się w tym gronie, ale dodatkowo otrzymał tytuł Złotej Gminy na 5 i to jest kolejny wyraz uznania dla konsekwentnie prowadzonej polityki otwartości urzędu.
0: No to raz jeszcze gratulujemy i oczywiście zapraszamy do urzędu.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
3: Jeszcze więcej muzyki.
2: Autopromocja.
4: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
6: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarna. Karnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
7: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
12: Słyszysz?
13: Tak,
12: do ciebie mówię.
13: Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno?
12: W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia!
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
2: Jeszcze więcej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
2: Reklama.
19: Rozmowy z lekarzami, praktyczne wskazówki i fakty, które pomogą zadbać o siebie i bliskich. Porady i rzetelne odpowiedzi. Audycja Strefa Zdrowia z Kliniką Alfa w Radiu Sochaczew w każdą środę o 13.25.
20: Gościem dzisiejszej audycji jest dr Mirosław Maćkowiak, dermatolog z Kliniki Alfa. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
20: A porozmawiamy dzisiaj o wypadaniu włosów, czyli o czymś, z czym do czynienia ma każdy z nas, a my sobie wytłumaczymy, kiedy się niepokoić, a kiedy nie. Może zaczniemy od tego, dlaczego w ogóle tracimy włosy.
21: Może zanim dojdziemy do tego tematu, dlaczego tracimy, to ja bym w paru słowach powiedział, jak to się dzieje, że włos rośnie. Wtedy będzie łatwiej zrozumieć, w jakich mechanizmach możemy go stracić. Tak bardzo w skrócie możemy powiedzieć, że włos wyrasta z tak zwanego mieszka włosowego. Ileż tych mieszków jest zdeterminowana już w okresie życia płodowego. Także rodzimy się z gotowymi mieszkami włosowymi i tyle, ile ich nam przybędzie, to już więcej w ciągu naszego życia nowe mieszki się nie pojawią. To jest o tyle istotne, że gdy w przypadku jakichś zmian takich pourazowych czy pozapalnych, kiedy dojdzie do powstania jakiejś blizny, no to niestety w tym miejscu już nigdy włos nie powstanie. Natomiast jeżeli mówimy o skórze zdrowej, takiej nie poddanej jakiemuś działaniu, właśnie jakimś bliznom czy oparzeniu, to każdy ten mieszek włosowy posiada brodawkę, która jest ukrwiona i z tej brodawki wyrasta włos. I ten włos tak sobie rośnie. Obcinamy go u fryzjera, on wyrasta cały czas w ciągu mniej więcej 4 lat. No to tak możemy powiedzieć w skrócie, używając takiego już bardziej konkretnego terminu, że to jest faza wzrostu, faza anagenowa. Potem następuje jego obumieranie, które trwa około 2 do 4 miesięcy. To jest też istotne, ale o tym później. I to jest taka ta faza ostateczna, faza telogenowa. W tym czasie ten włos zmienia trochę swój kształt, ta brodawka obumiera, tworzy się taki włos maczugowaty i on wypada wypychany przez nowy włos, który zaczyna od nowa ten swój kilkuletni cykl. I to jest to wypadanie włosów z cebulką, jak pacjenci często określają. I teraz u zwierząt ten cykl włosów jest zsynchronizowany, wszystkie włosy w jednym terminie. U człowieka nie, każdy włos jest indywidualistą i właściwie ma inną fazę wzrostu. Stąd nie mamy takiego okresu, kiedy wszystkie wypadają i wszystkie odrastają, tylko można zauważyć, że w pewnym momencie tych włosów wypadających jest więcej, a w pewnym okresie mniej.
20: Czyli jeśli znajdujemy na szczotce 10 włosów po kąpieli, wszystko jest w porządku, tak?
21: Cały problem polega na tym, żeby tych włosów rosnących było więcej niż tych wypadających.
20: No ale tego nie wiemy.
21: Możemy tak podejrzewać, że w pewnym momencie nagle zaczyna tych włosów na szczotce być coraz więcej.
20: I wtedy mamy się martwić?
21: No martwić, dlatego że to jest coś, czego do tej pory nie zaobserwowaliśmy. Najczęściej mamy do czynienia, szczególnie u mężczyzn, tak zwanym łysieniem typu męskiego. Jest to łysienie zależne od hormonów, łysienie androgenowe, zależne od męskiego hormonu, testosteronu. I też ciekawa sprawa, dlatego że nie każdy włos reaguje tak samo na ten testosteron. Są włosy, które wypadają, a są włosy, które wręcz przeciwnie, jeszcze lepiej rosną. To jest ten dylemat już starożytnych, dlaczego wypadają włosy na głowie, a rośnie broda. Też dalej tego właściwie nie wiemy i trudno tutaj powiedzieć, dlaczego tak jest. I dlaczego na przykład u mężczyzn zawsze pozostaje to owłosienie na głowie w postaci takiego wianuszka w okolicy potylicznej z tyłu głowy. I to też są włosy, które nie są podatne na działanie tych hormonów. Zresztą dokładnie ten sam mechanizm jest u kobiet. Jest to łysienie też androgenowe, też wywołane przez męskie hormony, które kobiety też produkują. Jest tylko kwestia, żeby ich nie produkowały więcej niż żeńskich hormonów.
20: No dobrze, to skąd mamy wiedzieć, że coś jest z naszymi włosami nie tak?
21: No mamy przyjść do lekarza.
20: Ale kiedy?
21: Wtedy, kiedy zauważymy, że tych włosów zaczyna nam ubywać wizualnie albo niewizualnie, tylko widzimy więcej w łazience czy na szczotce. Czyli coś się stało takiego, że tych włosów jest coraz więcej. I wtedy możemy, znaczy więcej wypada. I wtedy lekarz może podejrzewać, że występują na przykład zaburzenia hormonalne. Te zaburzenia hormonalne, które No, u mężczyzn trudno to mówić o zaburzeniach hormonalnych, no bo to jest z racji tak wieku. Natomiast u kobiet, dlaczego tych hormonów męskich nagle staje się więcej? No mogą być to problemy natury ginekologicznej, chociażby jajniki, ewentualnie nadnercza. No tutaj to są badania hormonalne, które trzeba wykonać i badania hormonów tarczycy, bo to też jest taki bardzo jeden z pierwszych objawów problemów z tarczycą.
20: Czyli krótko mówiąc, włosy są takim sygnałem.
21: Tak, nie jest to objaw choroby włosa, tylko objaw, że coś się w organizmie źle dzieje. Ale mówimy tutaj o tym łysieniu androgenowym, tym właśnie takim hormonalnym, bo nie jest to jedyny powód łysienia, a nawet bym powiedział, że wcale nie najczęstszy, bo u kobiet bardzo często pojawia się tak zwane łysienie telogenowe, czyli właśnie dotyczy tego ostatniego etapu włosów, kiedy on już jest praktycznie martwy. I dlatego powiedziałem na początku, że ten okres tego telogenu trwa około 4 miesięcy. To na przykład bardzo dobrze można zaobserwować po porodzie, dlatego że poród jest takim stresem, takim czynnikiem, zresztą niekoniecznie poród, może być to choroba gorączkowa, może być to operacja na przykład i potem po okresie tych 4 miesięcy następuje zwiększone wypadanie włosów, ale niedobory żelaza na przykład również mogą powodować te skrócenie tej fazy anagenowej i przyspieszenie tej ostatniej telogenowej. Także tak czy inaczej, bez badań laboratoryjnych, czyli bez badań hormonów płciowych, hormonów tarczycy i poziomu żelaza, to właściwie trudno tutaj coś powiedzieć.
20: Rozumiem, czyli nie wystarczy nasmarować czymś głowę, żeby pozbyć się problemów z wypadającymi włosami. Powiedzmy to głośno.
21: Nie wystarczy, dlatego że nie znamy przyczyny. Nie zawsze możemy dojść do tej przyczyny, to jest inna sprawa, ale zawsze trzeba wyeliminować te najbardziej podstępne czynniki, które mogą potem skutkować innymi problemami zdrowotnymi. Natomiast co do samego nasmarowania tej głowy, no oczywiście ma to swoje znaczenie, dlatego że powiedziałem od razu na początku, że ta brodawka włosa, z której włos wyrasta, jest ukrwiona, tam dochodzi naczynie krwionośne. Więc wszystkie czynniki, które poprawiają te krążenie krwi w skórze głowy, to są odpowiednie preparaty apteczne, które można wcierać, ale to są też masaże, to jest też mezoterapia, to są różne zabiegi, które pobudzając ukrwienie też powodują, że ta brodawka lepiej pracuje i ten włos lepiej wyrasta. Ale dalej możemy to dopiero wtedy zrobić, kiedy mamy pewność, że nie ma jakichś poważniejszych problemów zdrowotnych.
20: Częściej przychodzą do pana z problemem wypadających włosów kobiety czy mężczyźni?
21: Częściej kobiety. I to właśnie kobiety z tym łysieniem telogenowym, czyli z takim stałym wypadaniem włosów, gdzie nie ma takiego uchwytnego miejsca, z którego włosy te wypadają, tak jak u mężczyzn przy tym łysieniu hormonalnym, no to są zakola czy okolica ciemieniowa. U kobiet jest to ten taki środkowy przedziałek, który się jakby coraz bardziej powiększa, ale najczęściej jest to te łysienie właśnie telogenowe, te związane chociażby z niedoborem żelaza, czy też z hormonami tarczycy, które powoduje takie stałe wypadanie włosów. Stale tych włosów jest dużo, one co prawda rosną, ale też niepokojące jest to, że tak dużo ich wypada.
20: A przychodzą do pana najczęściej pacjenci słusznie zmartwieni, czy niesłusznie? Jak to z nami jest? Bo boimy się przecież wypadania włosów.
21: Myślę, że najczęściej słusznie, dlatego że takich urojonych wypadań włosów to chyba nie ma. No to muszą być rzeczywiście bardzo nietypowe sytuacje. Natomiast większość osób rzeczywiście niepokoi się tym, że ten proces staje się coraz bardziej intensywny i no nie wiadomo, kiedy, do czego to doprowadzi. No bo jest moment, w którym te włosy cały czas odrastają, kiedy ten nowy włos, ten anagenowy, ładnie uzupełnia ten proces wypadania. No ale pacjent tego nie wie, prawda? Wydaje mu się, że za chwilę straci wszystkie włosy.
20: Czyli tak podsumowując naszą rozmowę, wypadanie włosów nadmierne jest sygnałem, że coś się dzieje z organizmem, tak? I nie można tego lekceważyć.
21: Zdecydowanie nie można lekceważyć i szczególnie tutaj uczulam na problemy z tarczycą, bo problemy z niedoborem żelaza czy niedoborem cynku, no to nie są aż tak groźne dla organizmu sytuacje, jak problemy z narządami, z gruczołami dokrewnymi, czyli z tarczycą, czy z hormonami płciowymi.
20: Czyli jak włosy wypadają, zgłaszamy się do dermatologa.
21: Jak najszybciej.
20: A o tym wszystkim mówił państwu dr Mirosław Maćkowiak, dermatolog z Kliniki Alfa. Dziękuję serdecznie.
21: Dziękuję bardzo.
0: Była to audycja Strefa Zdrowia z Kliniką Alfa.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Zespół NA koncertował ostatnio w Teresinie, a ja zapraszam Was na wyjątkowy koncert, na wyjątkowe wydarzenie. Przypomnę, o co chodzi. Wydarzenie nosi hasło: w Sochaczewskim Centrum Kultury odbędzie się właśnie dzisiaj, początek o 16:30. Dobro wraca. Już mówię, o co chodzi. Iwona Kamińska, to hasło rozpoznajemy. 44-letnia mieszkanka gminy Sochaczew, która straciła męża, ma 5 dzieci i jest bardzo ciężko chora, nowotwór złośliwy mózgu. W związku z tym potrzebna jest wyjątkowa operacja. 400 000 zł w Niemczech kosztuje ta operacja i od kilku tygodni sochaczewianie mobilizują siły, aby pomóc Iwonie. Brakuje 100 000 zł i dzisiaj właśnie w Sochaczewskim Centrum Kultury zapraszamy od 16:30, taki koncert charytatywny i nie tylko koncert, bo Sochaczewskie Centrum Kultury zaprosiło wystawców różnych i przed jego siedzibą zaprezentują swoje stoiska lokalne stowarzyszenia i firmy. Będą atrakcje dla dzieci, animacje, dmuchańce. W organizację tego wydarzenia włączyli się strażacy, Centrum Usług Społecznych, MOSiR, harcerze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, szkoły językowe, więc jeżeli macie jakieś plany językowe, to tam na pewno zdobędziecie dzisiaj niezbędne informacje. Będzie jedzenie, będą specjalne warsztaty, a o 18:00 w sali widowiskowej rozpocznie się koncert charytatywny pod hasłem Dobro wraca. Usłyszymy, zobaczymy niemal wszystkie formacje Sochaczewskiego Centrum Kultury, więc zapraszamy do Sochaczewskiego Centrum Kultury od 16:30.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
4: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
1: Reklama.
13: W końcu...

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Obywatel GC, tak, tak, to ja. Tylko 11 minut dzieli nas od 14. Odbieram od Was telefony z pytaniem, gdzie ten koncert Dobro wraca, gdzie to wydarzenie odbędzie się. Sochaczewskie Centrum Kultury w Chodakowie, ulica Chopina 101. Zapraszamy gorąco, czekamy na Was, mówią organizatorzy.
1: Sochaczew, jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: I jeżeli pragniecie poznać szczegóły, odsyłam na stronę tusochaczew.pl. Tam szczegóły dotyczące całego wydarzenia, koncertu, a także zbiórki na stronie siepomaga.pl. Wchodźcie tam i deklarujcie kwoty na pomoc w leczeniu Iwony Kamińskiej.

3 minuty do 14, za chwilę wiadomości, a w wiadomościach między innymi o zarobkach lekarzy i dyskusji na temat czasu pracy, limitu czasu pracy lekarzy.

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
2: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
3: Trzy dni i jedna wyjątkowa impreza. Od 26 do 28 czerwca Żyrardów świętuje. Czekają koncerty gwiazd, barwna parada i food trucki na łące przy ekoparku. Święto lnu. Kultura, tradycja, dziedzictwo. Zapraszamy.
4: Klimatyzacja samochodowa, napełnianie, stary i nowy czynnik, naprawa sprężarek, przewodów, weryfikacja nieszczelnych układów, Felixów 1, telefon 602 499 487.
5: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.
10: Zbliża się 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Wójt Nowej Suchej Maciej Mońka z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium. Od tego zaczynamy. Ponad 140 dzieci przebadanych przez Fundację Ronalda McDonalda w Sochaczewie są owoce. W tym serwisie będzie także o renowacjach w Muzeum Kolei Wąskotorowej. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Wójt gminy Nowa Sucha, Maciej Mońka, z wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w minionym roku. Ten został zrealizowany na wysokim poziomie. Szczegóły przedstawiła na sesji skarbnik Agata Żywicka.
12: Dochody gminy w ubiegłym roku planowane były w wysokości 59 milionów 115 tysięcy.

0: miesięcy. Wykonane zostały 58 milionów 509 tysięcy, czyli 98,9%. I wydatki. Planowane były w wysokości 58 milionów 275 tysięcy, wykonanie 52 miliony 738 tysięcy, czyli 90,5%.
1: Komisja Rewizyjna i Regionalna Izba Obrachunkowa nie miały zastrzeżeń co do wykonania budżetu. Radni jednomyślnie przyznali wójtowi wotum zaufania i absolutorium. Wójt podkreślał, że to wspólny sukces.
2: Ja bardzo się cieszę tutaj i ze strony państwa radnych i sołtysów, że walczycie o wiele różnych rzeczy. Czasem się ścieramy, to jest rzecz normalna, bo ja też pilnować przepisów, muszę patrzeć, czy na wszystko wystawnik, że stara się przeforsować dobrze, a wspólnie ustalamy, co robimy, w jakiej kolejności. Naprawdę atmosfera, uważam, że jest współpracy bardzo dobra. Też dziękuję właśnie za wszystkie i dobre rady, ale też i głosy krytyczne.
1: Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie ponad 5,5 miliona złotych.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Ratusz podsumował badania USG dzieci, jakie w czasie Dni Sochaczewa prowadziła fundacja Ronalda McDonalda. Przez dwa dni przebadano 140 dzieci, 66 dziewczynek i 74 chłopców. U kilkorga dzieci wykryto nieprawidłowości i zalecono konsultację pediatryczną lub chirurgiczną. Koszty związane z wizytą fundacji pokrył Urząd Miasta. W obsłudze punktu pomagali wolontariusze Centrum Usług Społecznych.
3: To są wiadomości Radia Sochaczew.
1: Muzeum Kolei Wąskotorowej stara się utrzymać tabor w dobrej kondycji. Obecnie trwają naprawy, m.in. parowozu. Jest szansa, że wróci on do Sochaczewa jeszcze w tym roku. Oprócz tego muzeum prowadzi wiele renowacji własnym sumptem, mówi kierownik muzeum Łukasz Popowski.
4: Własnymi siłami poddajemy takiej bieżącej konserwacji, renowacji jeden z wagonów ze składu retro. Oprócz tego robimy renowację pomników techniki, czyli tych pojazdów, które eksponujemy w skansenie. I tutaj szczególnie warto wspomnieć o dwóch drezynach DOC, które będą prawą wejścia głównego do budynku Centrum Edukacyjno-Turystycznego, do placówki, jak również jest na ukończeniu renowacja parowozu TX-28-1274, zwanego też Wisłą.
1: A to wciąż tylko wycinek prac podejmowanych przez placówkę.
5: W związku z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie środowisko lekarskie domaga się stanowczych zmian w funkcjonowaniu polskiej ochrony zdrowia. Jeden z postulatów reformy systemu dotyczy wprowadzenia limitu czasu pracy lekarzy. Jak mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, to rozwiązanie popierane przez większość medyków.
6: Musimy zacząć mieć wreszcie kontrolę nad czasem pracy. Gdyby taka kontrola działała wcześniej, nie dochodziłoby do rozliczania po 500 godzin w miesiącu.
5: Ale zarzuty dotyczące Szpitala Południowego są już znacznie szersze niż tylko wypłata dla lekarzy. Dziś w prokuraturze wyjaśnienia składa były ordynator chirurgii w tej placówce, dr Emil Jędrzejewski, który twierdzi, że w placówce wykonywane były w sposób wadliwy procedury medyczne, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Siły obrony Ukrainy przeprowadziły atak na rafinerię gazu i fabrykę Helu w Orenburgu na południu pogranicza europejskiej i azjatyckiej części Rosji, poinformował ukraiński sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Orenburska fabryka Helu jest jedynym takim zakładem w Rosji. Do ataku doszło w nocy. Na terenie zakładu wybuchł pożar. Skala strat jest obecnie ustalana.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Rekordowe temperatury na zachodzie Polski, już ponad 35 stopni, u nas 28 stopni, czyli poniżej 30, ale ten scenariusz będzie realizował z temperaturą powyżej 30 stopni, będzie realizowany w kolejnych dniach, już od jutra 32 stopnie na termometrze. Z każdym dniem będzie coraz cieplej. Apogeum tych wysokich temperatur w weekend, w niedzielę 39, prawie 40 stopni. To oznacza, że być może w niektórych rejonach temperatura przekroczy 40 stopni, a więc uważajmy na siebie, unikajmy wychodzenia na dwór wtedy, kiedy te temperatury są najwyższe. Dotyczy to zwłaszcza seniorów i osób chorych. No i szukajmy po prostu ochłody.
3: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 6 minut po 14, a w tej godzinie porozmawiamy o planowanym... o uchwale, która planuje wprowadzenie od 1 września telefonów, zakazu używania telefonów na lekcjach i podczas przerw w szkołach podstawowych. Zaprosiłam do udziału w audycji Katarzynę Wiśniewską i psychologa. Porozmawiamy o tym, jaki wpływ telefony wywierają na dzieci i jak bezpiecznie surfować w sieci.

0: 20 minut po 14. Już w naszym studiu jest gość. Dzisiaj psycholog z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Sochaczewie, Katarzyna Wiśniewska, a porozmawiamy o zakazie korzystania z telefonów komórkowych. Ten zakaz ma obowiązywać w szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych od 1 września. Na lekcjach, przerwach, w czasie zajęć pozalekcyjnych. Takie szczegółowe procedury będą do ustalenia w szkołach, ale jak ten zakaz będzie funkcjonował, jaki wpływ ma na dzieci nadmierne korzystanie z telefonów, o tym w rozmowie z moim gościem.
1: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88. A koło Campinosu.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
4: Sponsorem programu jest Investput DA. Kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo. Janów 82 przy Rondzie Wróżkach.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
7: Jeszcze więcej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
0: Katarzyna Wiśniewska, psycholog, poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Sochaczewie. Dzień dobry, witam.
11: Dzień dobry.
0: Dziś mamy taki temat, który na razie nie rozpala emocji, bo chodzi o zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych, publicznych i niepublicznych. Ten zakaz ma obowiązywać od 1 września, ale jeszcze na taki rozruch szkoły będą miały czas do października, no więc dziś raczej dyskusje koncentrują się na zakończeniu roku szkolnego. Do początku roku szkolnego mamy całe wakacje, ale chcę wiedzieć, jakie jest stanowisko psychologów, pedagogów w sprawie telefonów i korzystania z tych telefonów podczas lekcji, przerw w szkole?
11: Stanowisko jasne. My musimy dbać o zdrowie, o dobrostan naszych dzieci. W związku z tym wszystko, co otacza nasze dzieci, wszystko, z czym mają kontakt nasze dzieci, musi być przemyślane, tak zorganizowane, żeby było bezpieczne. Troszkę się tak zdarzyło, że kiedy rozpoczęliśmy erę smartfonów, gdzieś tak mniej więcej w 2013 roku, zaczął nam towarzyszyć internet. Później pojawiła się pandemia, nauka, życie. Przeniosło się znowu do internetu. Zaczęły się rozwijać nowe technologie. Zaczęliśmy rozmawiać dużo o tym, jakiż to ma wpływ na zdrowie psychiczne i dobrostan naszych dzieci. Dzisiaj my już jesteśmy w takim miejscu, że dorastają nam dzieci, o których funkcjonowaniu w dużym stopniu decydują technologie, ale przede wszystkim algorytmy, zaprojektowana sztuczna inteligencja, systemy rekomendacji. I zalew treści, który dociera do naszych dzieci wielokrotnie, jest dla nich nie do udźwignięcia. My jesteśmy po to, żeby budować ich kompetencje, budować kompetencje w świecie realnym, tak, żeby one potrafiły wykorzystać je i tu, i teraz, tu z nami, i w tym świecie wirtualnym, tam, gdzie jest ich życie, gdzie w ten sposób taki dualny już w tej chwili oni funkcjonują. Potrafią tam funkcjonować bardzo dobrze i potrafią tam narozrabiać. Zresztą my dorośli też nie jesteśmy wolni od błędów i czasami wydaje nam się, że już opanowaliśmy tyle, mamy tyle doświadczeń, a jednak potrafimy zachować się mało odpowiedzialnie. Dlatego my jesteśmy tutaj takim drogowskazem, my jesteśmy po to, żeby wskazywać drogę naszym dzieciom, jak z narzędzi, które są dostępne, korzystać w mądry i bezpieczny sposób.
12: No tak, ale dzieci nawet jeżeli wiedzą, że nadmierne korzystanie z telefonów jest szkodliwe, znalazłam taką informację, 71% badanych w diagnozie młodzieży, taka została przeprowadzona, wskazało, że czują się uzależnieni od telefonów. No właśnie, są uzależnieni, ale i to rodzi takie konsekwencje, że nie radzą sobie, ale tych telefonów nie porzucają. To co w tej sytuacji? Mają świadomość, że telefon negatywnie wpływa na ich zdrowie psychiczne i fizyczne, ale brną dalej.
11: Dlatego, że sprawa jest bardziej skomplikowana. Telefon stał się takim narzędziem naszego codziennego użytku. I jeśli my uświadomimy sobie, że potrafimy dotykać nasz telefon nawet 3000 razy, to on jest źródłem przyjemności. My będziemy zmierzać do tego, żeby sobie tej przyjemności dostarczać więcej. W związku z tym będziemy zmierzać do tego, żeby ten kontakt z tym urządzeniem był jeszcze większy. Potrzebujemy więcej i więcej, dlatego że my potrzebujemy i oczekujemy stymulacji. Tworzy się taka pętla dopaminowa. Korzystanie z ekranu dostarcza nam wrażeń, a te wrażenia stymulują wyrzut dopaminy, takiego neuroprzekaźnika, który jest odpowiedzialny za przyjemność i za motywację. I za każdym powiadomieniem albo polubieniem zdarza się ten wyrzut, w związku z tym skraca nam się ten czas skupienia, a w przypadku nadużywania okazuje się, że coraz mniej panujemy nad tym impulsem, oczekujemy kolejnych wzmocnień i kolejnego poczucia przyjemności. Więc będziemy do tego dążyli.
12: I to jest taka sytuacja bez wyjścia, bo jeszcze ja raz jeszcze odwołam się do tych badań, bo te badania pokazują, że młodzi ludzie, którzy są tak uzależnieni czy w nadmiarze korzystają z telefonów, to tak, mają opóźnioną realizację zadań, niższe poczucie przynależności do społeczeństwa, problemy z koncentracją, no czyli czy rodzice mają świadomość tych konsekwencji?
11: Mam nadzieję, że mają.
12: Ale chyba nie mają, skoro praktykuje się, widzę często to. Małe dzieci, rodzic jest czym innym zajęty, daje dziecku telefon, pobaw się telefonem, pograj, nie daje książki, daje telefon.
11: Nie daje siebie. To jest tutaj kluczową sprawą. To, co my możemy dać najlepszego, najważniejszego naszemu dziecku, to my i nasz czas i nasza uwaga. To, co tutaj jest najtrudniejsze, to jest to, kiedy dzieci obserwują, że dorośli rezygnują z kontaktu bezpośredniego, rezygnują z rozmowy na rzecz scrollowania, na rzecz oglądania jakichś filmików, na rzecz oglądania czegoś w telefonach. Nasze dzieci uczą się na szczęście nie tylko przez modelowanie, ale przez wiele innych czynności, zadań i obserwacji. W związku z tym, bardzo uważnie nas obserwując, widzą też bardzo wiele dobrych przykładów. Ja muszę też powiedzieć, że jeszcze przed nami jest wprowadzenie tych regulacji prawnych, natomiast ja obserwuję, że w naszych szkołach już od jakiegoś czasu wprowadzane są różne, rozmaite takie zasady, tak testowo. Natomiast jak to będzie się działo, jak to będzie wpływało na grupę, na dzieci, jak to będzie wpływało na naukę, na kontakty rówieśnicze, kiedy w różny sposób będą właśnie ograniczony dostęp do telefonów. I rozwiązują to sobie na razie według własnych pomysłów, w uzgodnieniu z rodzicami. Telefony są odkładane, są specjalne koszyczki, są szafeczki, są torebeczki, są wprowadzane różne zasady. Dzieci naprawdę chętnie do takich programów przystępują, same są ciekawe wielokrotnie efektów tego. I my naprawdę to widzimy. Także myślę, że to, co będzie się działo od września, będzie też konsekwencją tego, co już w tej chwili się tam dzieje. Natomiast tu rola rodzica będzie kluczowa. Dlatego, że to, co dla nas jest przerażające, to to, że nasze dzieci i nastolatki są w internecie, w mediach społecznościowych obecne wieczorem i w nocy. I teraz proszę Państwa, jeśli nasze dziecko będzie długo w nocy wpatrywało się w ekran, czasami jest to 24, czasami jest to pierwsza, druga, i ono potem
0: ale
11: wstaje rano.
0: Ale tak jest
11: rano,
0: na pewno, tak jest na pewno.
11: Ono wstaje rano, ono idzie do szkoły i ono w szkole ma się lepiej koncentrować, dlatego że wprowadzono zakaz korzystania w szkole ze smartfona, no to chyba się nam nie uda.
0: No tak, bo korzysta, czyli odpowiedzialność spoczywa na rodzicach, to oni
11: ja myślę,
0: powinni ograniczyć. No to szkoła ma ograniczyć tak dostęp, ale rodzice powinni być świadomi, a są raczej nie mają, może na dzieci w szkołach podstawowych mają jeszcze wpływ i potrafią im ograniczyć korzystanie. W szkołach ponadpodstawowych to wielu się nie udaje, po prostu mówiąc ogólnie.
11: To już jest ten moment, kiedy to, co działo się wcześniej w relacji rodzinnej, będzie miało swoje skutki. Czyli jeżeli zbudowaliśmy więź, jeżeli nasze dziecko rozumie, dlaczego my czegoś wymagamy, albo dlaczego my się przy czymś upieramy, albo dlaczego wprowadzamy jakąś zasadę, to ono będzie dużo chętniej współpracowało. Jeśli będzie rozumiało, co to znaczy dbanie o własny dobrostan, co to znaczy dbanie o swoje samopoczucie i o zdrowie, to ono się chętniej z nami zgodzi.
0: A pani jest tak pozytywnie nastawiona do tego zakazu. Wie, że ono przyniesie takie pożądane konsekwencje, to znaczy, że dzieci zrozumieją, będą korzystały, nie będą korzystały z telefonów, a w domu w sposób umiarkowany, tak żeby nie zatracić się w tym wszystkim.
11: Same przepisy niczego nam nie zmieniają.
0: No właśnie.
11: Natomiast to, co zrobimy z nimi, my dorośli, we współpracy oczywiście, to przyniesie dopiero efekty.
0: No, bo dzieciaki, takie słyszę opinie, to dzieciaki zawsze znajdą sposób, żeby obejść taki zakaz.
11: A my dorośli znajdziemy sposób, żeby obejść ten sposób, który wymyśliły dzieci.
0: No dobrze, to już wiemy, że najwięcej obowiązków w tej kwestii spoczywa na dorosłych. A jeszcze jeden temat chciałabym tutaj podjąć. Zakaz korzystania z mediów społecznościowych do 15 roku życia. Pani uważa, że można, powinno się taki zakaz wprowadzić? Czy to za duży szok dla dzieci, które żyją w internecie, żyją online niemalże?
11: Ja myślę, że to jest taki temat do dłuższej dyskusji, dlatego że samo zakazywanie to jest tylko pierwszy krok. Natomiast my musimy nauczyć dzieci korzystania z tych urządzeń, bezpiecznego poruszania się w tej rzeczywistości, która dla nich jest realnym światem. Oni tam żyją i funkcjonują. My czasami zapominamy o tym, że nasza część życia i ich część życia też tam się przeniosła. W związku z tym my musimy zadbać o to, żeby tam było bezpiecznie. Czy samym zakazem zadbamy, żeby było bezpiecznie, czy zanim postanowimy, to powinniśmy się zastanowić, jakie narzędzia my mamy, co my musimy zbudować, żeby to było skuteczne, żeby dzieci zrozumiały, dlaczego tak się dzieje.
0: No tak, ale dzieci w jednej szkole, teraz jest taka sytuacja, w jednej szkole dzieci mają zakaz korzystania na lekcjach, w innych szkołach tego zakazu nie ma, czyli są trochę zdezorientowani, bo to znaczy, że wolno. W domu rodzice zabraniają, ale dzieci przyjeżdżają do babci i babcia pozwala. Żyją w takim chaosie i braku jak gdyby takich reguł, które by unormowały im to życie. Potwierdza pani, że taka sytuacja
11: tak
0: to
11: się
0: wygląda.
11: Oczywiście. I to jest jak w całym wychowaniu. To, co dzieciom jest potrzebne, to takie poczucie bezpieczeństwa, to, że są absolutnie akceptowane i poczucie, że jest przewidywalność, że są jakieś zasady i obowiązują jakieś konsekwencje. Wtedy my czujemy się bezpieczni i nasze dzieci również. Dlatego ta jednomyślność osób, które biorą udział w wychowaniu, jest też kluczowa. Czyli rodzice, dalsza rodzina, wychowawcy, nauczyciele, specjaliści powinni tu mieć stanowisko jednoznaczne. I ono brzmi tak, że korzystamy z urządzeń, ale w sposób, który jest dla nas bezpieczny.
12: A może trzeba by jeszcze taki element nagłośnić, jak negatywne dla rozwoju, dla mózgu ma nadmierne korzystanie. Myśli pani, że takie elementy są dostatecznie eksponowane, czy nie?
11: Ja myślę, że to wymaga również takiej podkreślenia tu wielu takich czynników. To jest jakby to, co zawiera się w naszym zdrowiu psychicznym. Czyli wszystko to, co ma wpływ bezpośrednio na to, jak nasz mózg się rozwija, jak pracuje nasz system nerwowy, dlatego że od tego zależą kompetencje, które my zbudujemy wtedy, kiedy pojawią się kryzys, porażka. Jak my sobie z tym poradzimy? Jak będziemy potrafili wyciągać wnioski? Jak będziemy potem potrafili żyć w takim już dorosłym świecie i podejmować świadomie decyzje, samodzielnie i brać za nie odpowiedzialność? Tutaj jest kluczowa budowanie systemu wartości w naszych dzieciach i poczucia odpowiedzialności i takiej samoświadomości.
12: To jeszcze na koniec mam takie pytanie już nie dotyczące telefonów, ale świadectw z paskiem. Pamięta pani, że przez media przetoczyła się dyskusja na temat świadectw z paskiem biało-czerwonym i w jednej z miejscowości dzieci mogły pójść do lodziarni i mając takie świadectwo dostać lody. No właśnie, i teraz czy takie świadectwa z paskiem pani zdaniem są potrzebne, czy one motywują dzieci, czy przeciwnie, to jest, o niczym nie świadczą, nie wskazują na poziom wiedzy, poziom umiejętności. Czy jednak dobrze, że są takie świadectwa, bo dzieci mają jakiś cel, do którego mogą dążyć, rozwijają swoje umiejętności, jaka jest pani opinia na ten temat, fachowca?
11: I znowu tutaj to nie jest taka prosta odpowiedź, dlatego że wszystko zależy, jaką rangę będziemy przypisywać temu, czy temu konkretnemu świadectwu, czy też tym osiągnięciom, czy też temu, co ma towarzyszyć, jaka satysfakcja ma towarzyszyć naszemu dziecku. Były różne pomysły. Świadectwa funkcjonowały bardzo dawno, potem były pomysły na to, żeby było świadectwa z różnymi kolorami pasków, były pomysły na to, żeby dzieci wszystkie dostawały jakieś, żeby kolorowe paski były, bardzo różne. One wszystkie mają swoje zalety i wady. Myślę, że w tym momencie nie ma takiego rozwiązania, które wyczerpuje jakby na plus lub na minus.
12: Ale zachowałaby pani je, czy nie? Czy radykalnie rezygnujemy ze świadectw z tym paskiem?
11: Myślę, że to nie jest taka łatwa odpowiedź.
12: Nie. A gdyby musiała pani na tak, nie. No, czasem trzeba taką decyzję podjąć. Czy zachowujemy, czy nie?
11: Zastanowiłabym się, jaka forma nagrody dla każdego dziecka byłaby odpowiednia.
12: Czym to zastąpić, tak?
11: Każde dziecko ma pewien potencjał w sobie, ma w sobie mocne strony, ma w sobie pasje. Myślę, że takie rzeczy, które warto jakby popierać, warto dawać przestrzeń do rozwoju. I każde dziecko też powinno mieć możliwość poczucia sukcesu.
12: No tak, to możemy potraktować świadectwo jako nagrodzenie sukcesu. Tak?
11: Jeśli byśmy w tym kontekście oceniali, to tak.
12: Dziękuję bardzo. Katarzyna Wiśniewska, psycholog, poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Sochaczewie była moim dzisiejszym gościem.
11: Dziękuję bardzo.
13: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: autopromocja.
1: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom w każdą niedzielę po 18:00.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
4: Reklama.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

9 minut dzieli nas od godziny 15. O 15 kolejne wydanie wiadomości. Jeszcze a propos szkoły. Pytałam mojego gościa o czerwone paski i odebrałam telefon od naszej stałej słuchaczki Marysi, która mówi, że czerwonego paska co prawda nie miała, biało-czerwonego, ale stuprocentowa frekwencja w szkole średniej i podstawowej i bardzo cieszyły ją wtedy nagrody. Także nagradzamy i chwalimy dzieci.

0: Niespełna 3 minuty dzielą nas od 15 od kolejnego wydania wiadomości. Zapraszałam Was dzisiaj do Sochaczewskiego Centrum Kultury do Boryszewa. Tam ważne wydarzenie, koncerty, zbiórka o charakterze charytatywnym, ale w wiadomościach będziemy mieli też inne zaproszenia, bo kalendarz nadchodzących wakacji jest bardzo bogaty.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
8: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
1: Reklama.
0: Minęła 15, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Sochaczew ponownie w czołówce, tym razem samorząd został wyróżniony za współpracę z przedsiębiorcami. Nowy dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, powiat podpisał porozumienie. W tym serwisie zapraszamy na Święto Lnu. Będą koncerty takich gwiazd jak Wilki czy Grzegorz Chyży. To już w najbliższy weekend. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Samorząd miasta Sochaczew znalazł się w gronie laureatów rankingu Gmina na 5, co oznacza, że wyróżnia się na tle innych w kraju obsługą przedsiębiorców

0: i inwestorów. To duży sukces i co ciekawe, nie jedyny, mówi zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz.
1: Sochaczew zdobył 34 punkty, co dało mu wspólne 5. miejsce w Polsce ex aequo z Płockiem. To jednak nie jest jedyny sukces, bo Sochaczew też otrzymał również prestiżowy tytuł Złotej Gminy na 5, przyznawany jednostkom samorządu terytorialnego, które od lat utrzymują najwyższe standardy w zakresie komunikacji z przedsiębiorcami i inwestorami. W całej Polsce takim wyróżnieniem uhonorowano zaledwie 17 samorządów. Znalazły się w tym gronie m.in. Kraków, Łomża, Rybnik, Stalowa Wola, Świnoujście, Tychy oraz Sochaczew. Jedynie 7% spośród tych 707 ocenianych miast i gmin uzyskało właśnie tytuł Gmina na 5. Sochaczew nie tylko znalazł się w tym gronie, ale dodatkowo otrzymał tytuł Złotej Gminy na 5 i to jest kolejny wyraz uznania dla konsekwentnie prowadzonej polityki otwartości urzędu.
0: Radni powiatu sochaczewskiego wyrazili zgodę na zawarcie przez samorząd porozumienia z powiatem zawierciańskim w zakresie prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Uchwałę przedstawiła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzyna Kajak.
2: Jest to zadanie ustawowe. Do tej pory mieliśmy zawarte porozumienie z Mińskiem Mazowieckim. To porozumienie wygasło, tam następuje reorganizacja. Ten dom jest wchłaniany przez Centrum Usług Społecznych. Nie zgodzono się na przedłużenie tego porozumienia z naszej strony. W związku z tym wyszukaliśmy powiat i takie miejsce, gdzie można było zabezpieczyć w miarę rozsądnych środkach finansowych, jednocześnie przy spełnieniu odpowiednich warunków, bo nie wszystkie tego typu ośrodki spełniają kryteria, które są wymagane przepisami prawa.
0: Żyrardów zaprasza na coroczne święto lnu. Odbędzie się ono w weekend 26-28 czerwca na terenie tutejszego ekoparku. Przewidziano kilka stref, w tym strefę mieszkańca, strefę food truck czy strefę rękodzielników. Na scenie wystąpią gwiazdy takie jak Wilki, Grzegorz Chyży, Jan Kleosia czy Velvet, a także lokalni artyści. Wstęp wolny dla wszystkich.
3: Ministerstwo Zdrowia zleciło kontrolę w szpitalnych oddziałach ratunkowych dwóch warszawskich placówek w SOR-ach Warszawskiego Szpitala Południowego i Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego. Zalecenia dostał wojewoda mazowiecki i konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej. Skontrolować oni mają m.in. procedury wobec pacjentów, którzy zmarli w trakcie pobytu na SOR-ach.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
3: Premier Donald Tusk skomentował wywiad z byłym ordynatorem chirurgii w Warszawskim Szpitalu Południowym. Donald Tusk podkreślił, że jeśli relacje doktora Emila Jędrzejewskiego się potwierdzą, to mamy do czynienia z poważnymi przestępstwami.
5: W tej chwili prokuratura o to pyta pana Jędrzejewskiego, ale no jest coś nietypowego w tym, że zamiast powiadomić natychmiast prokuraturę, sugerując, że dochodziło do śmierci przez zaniechanie albo nawet z jakiegoś gorszego powodu w tym szpitalu, więc oczywiście dziwię się, że nikt z tym nie przyszedł natychmiast do prokuratury.
3: Doktor Jędrzejewski, były ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym, składa dziś wyjaśnienia w prokuraturze. Według relacji lekarza procedury medyczne w tej placówce były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów dochodziło do powikłań, z których niektóre skutkowały śmiercią pacjentów.
4: Pogoda.
6: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Czekaliśmy na piękne lata, ale może nie przesadzajmy. Nie z temperaturami powyżej 40 stopni. Na to nie jesteśmy jeszcze gotowi. Dzisiaj temperatury w niektórych miejscach do 30 stopni. Apogeum upałów czeka nas 28-29 czerwca, więc w niedzielę i poniedziałek możliwe wtedy, że temperatury przekroczą 40 stopni, więc w całej Polsce praktycznie to lato, tak, bo to już mamy lato, mocno nam się da we znaki na początek. A kiedy upały ustąpią, choć trochę, bo już o tym marzymy, kiedy? 3 lipca, w piątek, w następny piątek, nie w ten, w następny piątek ma się trochę schłodzić. Termometry w całym kraju mają pokazywać mniej niż 30 stopni, a w górach nawet takie temperatury poniżej 20 stopni. Jeszcze noce również gorące, takie 15-16 stopni, więc uważajcie na siebie, to apel przede wszystkim do seniorów, by niepotrzebnie nie narażali się na takie skoki temperatur.
6: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 6 minut po 15. Dzień dobry, Grażyna Blimowska. Gajda, a tu w takie upały zaplanowano różne wydarzenia. Na szczęście zaczynają się trochę później. W tej godzinie przypomnimy o nich, o tym, co się dzieje w Chodakowie. Dzisiaj od 16.30 zapraszamy. I oczywiście zajrzymy do gmin, bo tam właśnie 27 i 28. Ciekawe propozycje spędzenia początku wakacji. A teraz w takich dynamicznych rytmach Ricky Martin.

0: Elektryczne gitary i killer, 17 minut po 15, a my witamy lato. I to nie tylko, słuchacze, wiem, w różnych gminach właśnie przygotowywane są scenariusze na powitanie lata. I tak, takie powitanie lata zaplanowano na, już wam mówię, 27 czerwca w gminie Nowa Sucha. Start o godzinie 15, po występy przedszkolaków, pokazy tańca, biegi, przeciąganie liny. Wszystko to na terenie KS Promyk Nowa Sucha, ale myślę, że najlepiej o szczegółach programu powitania lata w gminie Nowa Sucha, w Nowej Suchej, opowie Maciej Mońka, wójt. Posłuchajmy.
1: Impreza ma pewien swój schemat, ale też zawsze są niespodzianki i stara się, żeby oferować dla różnych grup wiekowych to, co jest miłe, sympatyczne, z czym można właśnie to lato powitać. I zwykle zaczynamy od tych najmłodszych. Rozpoczynamy o godzinie 15 występem przedszkolaków, potem pokazy tańca, słynny bieg przedszkolaków. Jest przygotowany szereg różnych konkurencji dla różnych grup wiekowych. Bo właśnie w naszym powitaniu lata to ja sobie osobiście i wiele osób ceni bardzo, że to nie jest tylko oglądanie, ale przede wszystkim propozycja do tego, żeby całe rodziny uczestniczyły w tym, co tam jest zaproponowane, a tych propozycji jest mnóstwo.
0: No to czekamy. Powitanie lata w gminie Nowa Sucha 27 czerwca, czyli w te upalne dni trzeba się przygotować odpowiednio, żeby miło spędzić czas. Na finał o godzinie 20 zabawa z zespołem Lorenz. To jeszcze takie uzupełnienie wypowiedzi wójta Macieja Mońki.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
8: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
9: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia!
12: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Jeszcze więcej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
2: Reklama.

Dawid Kwiatkowski, Café de Paris, 15.30. No to może niektórzy rzeczywiście zerwą kilka nocek w związku z różnymi imprezami organizowanymi z okazji początku lata. Po raz czwarty mieszkańcy gminy Rybno i okolicznych miejscowości spotkają się, żeby właśnie powitać lato podczas wielkiej wakacyjnej potańcówki. To będzie sobota, 27 czerwca. Teren Ochotniczej Straży Pożarnej w Matyldowie. Początek o 17, zakończenie o 23, czyli jeszcze przed północą. Zapraszamy wszystkich. Wstęp jest bezpłatny. A na scenie zespoły Apasionata, Hicior, Justa Blondie i zabawa taneczna na dechach z DJ-em Piotrem. Dla rodzin mnóstwo atrakcji, dmuchane zjeżdżalnie, animacje, konkursy, na przykład przeciąganie liny, no to i wspólne ognisko z kiełbaskami. To zapraszamy, 27 czerwca gmina Rybno będzie witała lato.

0: Magda Odkochaj to takie wakacyjne przeboje, a my już sprawdzamy, co się dzieje na sochaczewskich ulicach.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
0: To nie jest tak, że nagle wszystkie auta się rozpłynęły i jest luźno na drogach, ale chyba już jest trochę lepiej, zwłaszcza o poranku, widać to na ulicy Warszawskiej, na moście można spokojnie przejechać bez takiego długiego stania w korkach, jak to odbywało się w ciągu roku szkolnego. Teraz na ulicy Warszawskiej przy światłach musicie trochę zwolnić i poczekać. Dotyczy to zwłaszcza skrzyżowania z Aleją 600-lecia, Staszica, Traugutta, a także tego skrzyżowania Płockiej, Łowickiej i Gawłowskiej. Tam trzeba się jak zawsze uzbroić w cierpliwość. Jeżeli chodzi o obwodnicę, to tylko poczekacie chwilę na wjeździe na rondo w Kuznocinie i na rondo braci Garczyńskich. Cała obwodnica przejezdna, spokojnie można bez stania w korku przejechać tą częścią drogi. Natomiast jeśli chodzi o 92, to są takie punkty newralgiczne, to połowa Poprotnia, Piorunów, potem Błonie. Tutaj musimy uzbroić się również w cierpliwości, poczekać, Święcice. Dojeżdżamy do Warszawy, Ołtarzew, Ożarów. Tam też na światłach czekamy. Pamiętajcie, Nowa Sucha, trwają roboty drogowe i jeżeli jedziecie w kierunku Skierniewic, to tam jednym pasem ruchu poruszamy się. Ogólnie myślę, że już trochę czuć wakacje na drogach. No to szerokiej drogi 46 863 22 22, telefon do Radia Sochaczew. Jest bardzo gorąco, więc pozdrawiamy wszystkich kierowców i mamy nadzieję, że nikomu klimatyzacja w aucie się nie zepsuła.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
5: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
7: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Autopromocja.
8: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Jeszcze więcej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
16: Reklam.

Aleksja w Radiu Sochaczew na 94.9 FM. Za 5 minut 16 i wiadomości. Zaczynamy od informacji lokalnych i powracamy do tematu sochaczewskiej pielęgniarki. Na poniedziałkowej sesji Rady Powiatu były kwiaty, listy gratulacyjne dla sochaczewskich pielęgniarek. Szczegóły w wiadomościach o 16.00.

0: i 9 FM. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
1: Sprawdź fakturę za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
2: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
0: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.
6: Absolutorium dla wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy nierozstrzygnięte. To efekt głosowania na dzisiejszej sesji. Wiesława Załuska, zastępca dyrektora szpitala w Sochaczewie, doceniona w sposób szczególny. Są gratulacje starosty. Trwają zbiórki środków na leczenie naszej mieszkanki Iwony Kamińskiej. Podczas pikniku w Karwowie zebrano imponującą kwotę. Jowita Leszczyńska, zapraszam na wiadomości lokalne. Wójt gminy Sochaczew Dariusz Krupa bez wotum zaufania. Absolutorium jest natomiast nierozstrzygnięte. Tematem zajmowano się na dzisiejszej sesji. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o realizacji budżetu za 2025 rok.
7: Myślę, że jak na rok, to naprawdę nie ma wstydu, jeżeli chodzi o pracę wykonaną i z podniesioną głową mogę stać przed mieszkańcami, ażeby właśnie pokazać, co zostało wykonane.
6: Dochody zrealizowano na poziomie ponad 100 milionów złotych, wydatki na poziomie 97 milionów złotych. Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie blisko 4 milionów. Nie był to wystarczający argument dla radnych. Sześcioro z nich było za udzieleniem absolutorium i tylu samo przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu, a dwie były nieobecne.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: W szpitalu powiatowym w Sochaczewie pracuje od 1990 roku. Od kilku lat jest tu zastępcą dyrektora do spraw pielęgniarstwa. Podczas specjalnej gali w Warszawie w sposób szczególny doceniono Wiesławę Załuską.

0: otrzymała złotą odznakę Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych o brzmieniu zasłużony dla samorządu pielęgniarek i położnych. Otrzymała medal okolicznościowy i statuetkę za długoletnią pracę w Okręgowej Radzie Warszawskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Znamy panią Wiesławę Załuską, od lat współpracuje z nami.
1: Mówiła podczas ostatniej sesji starosta Jolanta Gonta. Gratulacje, kwiaty i podziękowania otrzymały z rąk starosty także inne wyróżnione pielęgniarki. Alicja Łażewska, Marzanna Jesion, Mariola Kalota i Elżbieta Łażewska.
2: Jest to dla nas zaszczytem, że możemy właśnie na Radzie Powiatu otrzymać te wyróżnienia. Przyjmujemy je na ręce, ale również dla wszystkich koleżanek, nie tylko osobiście, które pracują w Sochaczewskim Szpitalu, ale również, które pracują w powiecie sochaczewskim i codziennie świadczą opiekę profesjonalną naszym pacjentom od narodzin, aż po trudne chwile życia, choroby czy nawet śmierci. Nasza praca jest szczególna, stąd bardzo ważne jest dla nas, że jesteśmy zauważane i że zostałyśmy docenione. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu swoim i koleżanek.
1: Trwają zbiórki środków na leczenie onkologiczne Iwony Kamińskiej, mieszkanki gminy Sochaczew, chorej na nowotwór mózgu. Wdowa z pięciorgiem dzieci ma szansę na terapię w klinice w Niemczech, ale jej koszt to ponad 400 tysięcy złotych. Do tej kwoty brakuje jeszcze ponad 100 tysięcy. Za nami piknik parafialny w Karwowie, połączony ze zbiórką charytatywną. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców udało się zebrać naprawdę imponującą sumę. To ponad 27 tysięcy złotych. Przypominamy, że kolejny piknik odbędzie się w najbliższą sobotę w Żukowie, a jeszcze dziś koncert pod hasłem Dobro wraca w SCK w Chodakowie.
3: Wiadomości ekonomiczne.
4: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
5: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
7: Oskar Tomczyk, witam i zapraszam na wiadomości ekonomiczne. Polski złoty akurat przed sezonem urlopowym zaczyna słabnąć. Waluty na zagraniczne urlopy kupimy więc teraz trochę drożej, ale tylko trochę. Co więcej, analitycy mówią, że lipiec historycznie sprzyja umocnieniu złotego. Ale ten bieżący kurs złotego do euro, dolarów czy funtów kupowanych na wakacje to jedna sprawa, a druga to kurs realny, pokazujący naszą siłę nabywczą za granicą, czyli że stać nas na więcej.
8: Myślę, że jest taka sytuacja coraz częściej.
7: Mówi analityk XTB Michał Stajniak.
8: Też jakby wynika to również z tego, że w Polsce te ceny wzrosły dosyć wyraźnie w ostatnich latach. Widać właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej.
7: A na to oczywiście wpływają też coraz wyższe pensje w przeliczeniu na euro płace w Polsce przez ostatnich 5 lat. Jak zauważali ostatnio analitycy banku Pekao S.A., podwoiły się. Kończy się rok szkolny. Dla nauczycieli to gorzki koniec, bo bez podwyżek. Resort edukacji proponuje co prawda 3% od przyszłego roku. Nawet minister edukacji przyznaje, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
9: Dla części nauczycieli coraz bardziej znaczącej. Prawdziwym wyzwaniem jest to, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy.
7: Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową.
4: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
5: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
10: Moja i twoja muzyka.
11: 5 minut po godzinie 16, a tu od razu taki dobry start, moi drodzy. 24 czerwca, właśnie dziś w środę, mamy dzień przytulania. Dlaczego warto to robić? Dlaczego warto decydować się na takie osobiste i bezpośrednie relacje? Obcych przytulać, czy tylko swoich? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w Radiu Sochaczew właśnie dzisiaj. Przypomnę jeszcze, Jan, Danuta i Janina właśnie dziś świętują imieniny, a w Radiu Sochaczew zaczynamy tę godzinę z grubej rury. Lady Punk, sztuka latania dla was wszystkich. Jeśli wracacie do domu po pracy, to przy takim kawałku droga będzie jak marzenie.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Dokładnie 18 minut minęło od godziny 16. Moi drodzy, są takie sytuacje, podczas których czasami łapiemy się za głowę, słysząc rzeczy takie jak ta informacja, którą wam przedstawię, no to po prostu aż czasami pięści się składają same i włos jeździ się na głowie. W nocy z 23 na 24 czerwca boisko sportowe w Wólce Smolanej na terenie gminy Brochów zostało rozjechane i zryte przez nieznane osoby. Zniszczeniu uległa znaczna część murawy. Wójt Piotr Szymański wydał w tej sprawie oświadczenie, które znajdziecie zresztą na tusochaczew.pl. Z przykrością informujemy, że kolejnym aktem wandalizmu został dotknięty obiekt sportowy w Wólce Smolanej. Z zeszłej nocy doszło do celowego zniszczenia płyty boiska, która przez długi czas była pielęgnowana, koszona i przygotowana do użytkowania przez mieszkańców. Są zdjęcia, źle to wygląda, po prostu jakby stado dzików ryło tutaj po prostu, natomiast wiemy, że to dziki nie były, bo są ślady opon. I niestety, cóż, czasami pozostaje po prostu mieć nadzieję i trzymać kciuki, by adekwatna sytuacja spotkała tych, którzy to zrobili. Na przykład fajnie by było, gdyby przypadkiem ten samochód w jakimś rowie tam został obok, tak żebyśmy wszyscy widzieli, kto odpowiadał za to. No ale też nie mogę zachęcać i głosić takich prawd. Natomiast no zawsze gdzieś fajnie by było, żeby w przyrodzie i w naturze ta sprawiedliwość się wyrównywała. No a tu pozostaje trzymać kciuki, by mieszkańcy, no, solidarnie wzięli się za naprawę tego boiska i odbudowę tego obiektu. No, trzymamy kciuki, by takie miejsca już nie miały miejsca w naszym powiecie, zwłaszcza, że niedawno i tak w Nowej Suchej też przechodzili przez podobny problem. No cóż.
4: Radio Sochacze. Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
13: Moja i Twoja muzyka.
14: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
15: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
14: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
11: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: No a na ulicy Warszawskiej od rana do wieczora. No może w ciągu dnia, może mniejszy ruch, ale rano i wieczorem na pewno postoicie. Tutaj ciasno na światłach, ciasno już na wysokości stadionu nam się robi. No i wolniej przemierzacie ten odcinek do Płockiej, praktycznie wolniej też przez most. Sporo aut z Gawłowskiej wyjeżdża w Płocko, no i sporo aut wybiera jazdę także 15 sierpnia i Piłsudskiego, czy Aleją 600-lecia. Tutaj jedziecie zdecydowanie wolniej. Jeśli chodzi o obwodnicę i rondo kuznocińskie, to od strony 15 sierpnia samochodów dużo. Drogi wylotowe poza tym są przejezdne. Dojedziecie do Łowicza 92, drogą 577 do Sannik, czy do Wyszogrodu 50. Tutaj utrudnień specjalnych nie ma. 50 do A2 też wygląda dobrze, natomiast jeżeli już wybieracie 50 i A2 wracając ze stolicy, to na węźle Konotopa ciasno, ale potem już na tych prostych odcinkach droga wygląda bardzo dobrze, tak jak i w kierunku Łodzi. 92 i 580, wolniej przez większe miasta, wolniej przez Stare Babice i Leszno, wolniej przez Błonie, Ożarów Mazowiecki i mniej więcej to tyle. I Piorunów, czyli Błonie Wieś, tutaj fotoradar nowiutki, więc uśmiechać się do zdjęć, jeżeli będziecie jechać więcej niż 50 na godzinę, a w pozostałych miejscach na prostych odcinkach ten ruch odbywa się płynnie. Jeśli napotkacie na utrudnienia, dzwońcie śmiało 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
6: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Trałgutta 27.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta. Gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
10: MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
11: Kia. Movement that inspires.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Moja i twoja muzyka.
15: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
16: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
15: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
8: Reklama.

10 minut do godziny 17, moi drodzy, chciałbym teraz was zaprosić na piknik, na moc atrakcji, piknik rodzinny kibiców Legii Warszawa, organizowany przez sochaczewskich legionistów 28 czerwca na stadionie Mosir w Sochaczewie. Fajne atrakcje, piknik od godziny 11, dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, gry i zabawy, animacje, Elsa i spółka, Miś Kazek, maskotka Legii Warszawa, do tego wszystkie atrakcje za darmo, coś na ząb, konkursy z nagrodami i to wszystko właśnie na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie przy ulicy Warszawskiej. Piknik pod honorowym patronatem burmistrza miasta Sochaczew, więc kolejna zachęta do tego, by uczestniczyć w tym wydarzeniu, integrować się, przyjść całymi rodzinami, miło spędzić czas, bo o to w tym wszystkim chodzi i co najważniejsze, wszyscy są mile widziani, bo króluje tutaj rodzinna atmosfera. Zachęcam do udziału, kolejna fajna letnia inicjatywa, zwłaszcza, że rok szkolny się kończy, a ten weekend rozpoczyna nam oficjalnie wakacje. Nic, tylko ruszyć wspólnie na piknik.

0: Mamy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: 5 minut do 17. Bardzo lubię ten numer i gramy go dla Was w Radiu Sochaczew w Sanach. Daria Zawiałów, Eldorado.

0: Reklama.
1: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletservice.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
2: 3 dni i jedna wyjątkowa impreza. Od 26 do 28 czerwca Żyrardów świętuje. Czekają koncerty gwiazd, barwna parada i food trucki na łące przy ekoparku. Święto lnu. Kultura, tradycja, dziedzictwo. Zapraszamy.
3: Moja i twoja muzyka.
4: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
6: Punktualnie o 17 w Radiu Sochacze w wiadomości.
7: Były ordynator Szpitala Południowego dr Emil Jędrzejewski stawił się na przesłuchanie w prokuraturze, ale odmówił składania zeznań bez pełnomocnika, którego, jak powiedział, nie zdążył ustanowić. Doktor przekazał jedynie dane dwóch osób, których mają dotyczyć jego informacje. Na kilkadziesiąt pytań prokuratorów lekarz odpowiadał milczeniem. Według wcześniejszych relacji lekarza wypowiedzianych w mediach, procedury medyczne w Szpitalu Południowym były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów dochodziło do powikłań, z których niektóre skutkowały śmiercią pacjentów. Jeśli relacje i sugestie lekarza Emila Jędrzejewskiego się potwierdzą, to mamy do czynienia z poważnymi przestępstwami, mówił wcześniej premier Donald Tusk i podkreślał, że należy odpartyjnić kierownictwo szpitali i wprowadzić limit czasu pracy lekarzy.
8: Poważna rozmowa o tym, ile powinni zarabiać lekarze, w ilu miejscach powinni pracować, ile może trwać najdłuższy dyżur. Rozmowa o tym, czy lekarz, kiedy jest na kontrakcie, to jest de facto poza kontrolą. To wszystko wymaga gotowości środowiska lekarskiego, w tym na Naczelnej Izby Lekarskiej, do poważnej rozmowy, ale to nie jest przyjemna rozmowa.
7: Według szefa rządu dotychczas ze strony środowiska lekarskiego gotowości do niej nie było. A w Szpitalu Południowym pracował m.in. dr Kacprzyk, który mimo braku specjalizacji zarobił w rok ponad 1,5 miliona złotych.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Choć wakacje dopiero przed nami nad wodą, już dochodzi do kolejnych tragedii. Wczoraj na Śląsku utonął 16-latek mimo szybkiej reakcji świadków. Ratownicy wodni podkreślają, że rośnie świadomość i coraz częściej to właśnie świadkowie pomagają ratować tonący. Jednocześnie ostrzegają przed brawurą, bo martwy ratownik to żaden ratownik. Osoby próbujące ratować innych same często toną, mówi Jarosław Zwierzyna ze Śląskiego WOPR.
9: Pamiętajmy, że wybranie numeru 112 pozwoli już na lokalizację tonięcia i dojazd służb i wtedy ewentualnie możemy się pokusić o wejście do wody płytkiej. Powinniśmy się asekurować kołami ratunkowymi lub innym pływającym przedmiotem.
7: Tylko od 1 kwietnia w Polsce utonęło już ponad 60 osób. A woda kusi, zwłaszcza że do Polski napływa fala gorącego powietrza, ale niektórzy muszą w upał.

0: siedzieć w pracy, w związku z czym minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do głównego inspektora pracy z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzą, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami. Obowiązki pracodawców określa w tym zakresie kodeks pracy. Przepisy obejmują zmieniające się warunki wykonywania pracy, na przykład w związku z upałem. W sytuacji, gdy ze względu na warunki atmosferyczne dochodzi do pogorszenia warunków pracy, pracodawca powinien podjąć działania, aby je poprawić. Ciężarna piłkarka, która straciła kontrakt z powodu ciąży, wygrała w sądzie. Trybunał arbitrażowy do spraw sportu orzekł, że klub Lazio Rzym bezprawnie rozwiązał kontrakt ze szwedzką sportsmenką Mają Gothberg. Sprawa ciągnęła się od 2 lat. Według ekspertów prawnych to przełomowa decyzja i kamień milowy w obronie praw kobiet w sporcie. Włoski klub musi wypłacić piłkarce odszkodowanie.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Błękit nieba zachwyca. Pogoda niczego sobie. 26 stopni w Sochaczewie. Gorąco i przyjemnie. Mnie. Opalać się można, wiatr do 20 km na godzinę, a warunki biometeo dobre, nawet jakość powietrza bardzo dobra, to cieszy. No i wyższe temperatury idą do nas. No cóż, będzie trzeba się w niedzielę chronić przed słońcem i pamiętajcie, to jest apel do osób starszych i do dzieciaków, by w szczytowych porach dnia, koło południa, nie przebywały na ostrym słońcu. 27 stopni mieliśmy dzisiaj maksymalnie, 31 stopni jutro, 32 stopnie w piątek, do 35 w sobotę i nawet 4 dyszki możliwe w słońcu w niedzielę. Moi drodzy, nie ma żartów z taką pogodą. Gorący także poniedziałek i wtorek, nieco deszczu w połowie przyszłego tygodnia, ale temperatury nadal utrzymywać się będą w dalszej jego części od 24 do nawet 27 stopni. Więc cały czas ciepło, a w najbliższy weekend to nawet gorąco.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Moja i Twoja muzyka w radiu Sochaczew. Michael Jackson, Beat It, dokładnie 5 minut po 17. Gromi na horyzoncie, Łukasz Meyer, Ingrid, mnóstwo fajnych rytmów. Będą ciekawostki muzyczne w tej godzinie, będą ciekawostki związane z jesiennymi premierami. Będzie czego wypatrywać, zwłaszcza, że i lato, i jesień to taki płodny okres w życiu artystów i muzyków. Będzie też o wydarzeniach i o scenach w najbliższej okolicy. Kogo my w niedługim czasie fajnego będziemy mogli zobaczyć i posłuchać na żywo? Odpowiedź w radiu Sochaczew na te pytania także w tej godzinie. Gramy!

0: 19 minut minęło od 17. Nie samą piłką nożną człowiek żyje, moi drodzy. Piękna pogoda sprawia, że i miłośnicy innych dyscyplin rozgrywają swoje mecze. Za nami tenisowe mistrzostwa Sochaczewa 2026 na najwyższym stopniu podium. Aneta Szynert i Kuba Załuski. 21 czerwca impreza się zakończyła, kilkudniowa zresztą. W turnieju wzięło udział 18 zawodników. W rywalizacji kobiet zwyciężyła Aneta Szynert, która w finale pokonała Zofię Duplicką 6-3, a w turnieju mężczyzn triumfował Kuba Załuski, wygrywając w meczu finałowym z Sebastianem Poświatą 6-2, 7-5. Miejmy nadzieję, że i o Polakach w kolejnych dalekich rundach, jak nie finałach, będziemy mogli czytać w związku z nadchodzącym turniejem Wimbledon. Korty trawiaste też zresztą dobrze chyba wspominane przez Igę Świątek, chociaż i ostatnio formą zachwycali inni nasi zawodnicy, więc mam nadzieję, że tutaj też będziemy mieć pole pełne sukcesów. Także mocno za to trzymam kciuki, a w międzyczasie oglądamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, ale bez bagażu emocjonalnego, dlatego że nasi nie grają.
1: Radio Sokaczew. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sokaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
1: Moja i twoja muzyka.
6: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
0: Autopromocja.
5: Reklama. W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
6: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
7: Moja i Twoja muzyka.
1: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
7: Reklama.

Bonnie Tyler w Radiu Sochaczew 20 minut przed godziną 18. Chyba po lekkich problemach zdrowotnych już jest gwiazda. Chyba nawet wybudzona ze śpiączki była i myślę, że już powoli będzie wracać do sprawności. Tego życzymy w każdym razie, ponieważ fajnie by było jeszcze gdzieś na żywo usłyszeć. Natomiast wracając do rzeczy ważnych i ważniejszych, dziś w kalendarzu wyjątkowe święto, bo mamy Dzień Przytulania, a przytulanie to jest spoko rzecz, chociaż zależy od kręgu kulturowego, ponieważ u nas, no wiadomo, że tak nie podchodzimy do obcej osoby, żeby ją od razu przytulać, ale już z bliskimi można sobie na pewne rzeczy pozwolić. Na przykład w Hiszpanii popularne są tak zwane besos, czyli pocałunki w oba policzki, a do tego lekkie dotknięcie ramion i to na powitanie. U nas jednak praktykujemy uścisk dłoni, ale jak już się przytulamy, no to warto wiedzieć, że przytulanie ze sobą ma szereg korzyści. Zmniejsza poziom odczuwania bólu, obniża ciśnienie krwi i tętno, wzmacnia układ odpornościowy, reguluje pracę jelit, obniża poziom kortyzolu, zmniejsza poziom odczuwalnego lęku i reguluje pracę serca. W związku z tym, jeżeli wasza bliska osoba, połówka druga ma ciężki dzień, no to wiecie, jak zareagować. I niekoniecznie tylko i wyłącznie 24 czerwca w Dzień Przytulania.

0: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: A wśród tej muzyki między innymi nowości i perełki jak Męskie Granie 2026, czyli nareszcie. A ten utwór będzie nam towarzyszył w odliczaniu do 18 do wiadomości w Radiu Sochaczew. Też o muzyce po godzinie 18. Ja się

0: można, to wiem.
1: Reklama. Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
2: Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
5: Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew, na zegarze 18:00.
6: Były ordynator ze Szpitala Południowego nie chciał zeznawać w prokuraturze bez pełnomocnika. Każde pytanie kwitował dziś milczeniem, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Antoni-Skiba po dzisiejszym przesłuchaniu lekarza. Doktor Emil Jędrzejewski stawił się przed śledczymi w charakterze świadka po tym, jak w wywiadzie dla Kanału Zero ogłosił, że w szpitalu wadliwie wykonywano procedury medyczne. W wyniku błędów dochodziło u pacjentów do powikłań, w tym kończących się śmiercią. Były ordynator przekazał notatkę z numerem PESEL dwóch pokrzywdzonych osób, z których jedna jest już znana śledczym, mówi prokurator Skiba.
7: Nie będę ukrywał, że jesteśmy zawiedzeni tym, że nie uzyskaliśmy dziś odpowiedzi na zasadnicze pytania.
6: Prokuratura wyznaczyła nowy termin przesłuchania doktora Emila Jędrzejewskiego na najbliższy poniedziałek.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Donald Trump ugości dziś w Białym Domu sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Politycy spotkają się w związku ze zbliżającym się szczytem NATO, który odbędzie się na początku lipca w Ankarze. Szef NATO będzie chciał przekonywać prezydenta USA, że sojusz spełni oczekiwania amerykańskiego przywódcy. Mark Rutte będzie miał trudne zadanie, mówi Wojciech Kozioł z portalu Defense24.
8: Z jednej strony faktycznie musi przedstawić taką sytuację, że od poprzedniego szczytu NATO w Wilnie te nakłady na bezpieczeństwo w Europie wzrosły. Natomiast zdecydowanie trudniej będzie właśnie pokazać przydatność w kontekście cieśniny Ormus i Bliskiego Wschodu, gdzie wiemy, że Amerykanie chcieli tego wsparcia europejskiego, co nie do końca się przekładało w przypadku większości państw.
6: Szef NATO ogłosił wczoraj, że europejscy członkowie sojuszu rozmieszczają siły w pobliżu cieśniny Ormus i są gotowi wesprzeć USA, m.in. przy oczyszczaniu szlaku z min morskich. Kąpielisko Fala w Parku Śląskim weszło w spór z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Zarząd Śląskiego WOPR-u apeluje do swoich członków, by nie podejmowali w tym sezonie pracy przy zabezpieczaniu kąpieliska i podaje w wątpliwość bezpieczeństwo na obiekcie. To dlatego, że w tym roku na Fali w Chorzowie bezpieczeństwa będą strzegli nie woprowcy jak rok temu, ale ratownicy innej firmy. Śląski WOPR do przetargu nie przystąpił, jak mówi prezes Śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna. Z doświadczeń w całym kraju wynika, że zazwyczaj przy takich kryteriach wygrywają firmy, które nie posiadają kompetencji.
9: Pana zdaniem będzie bezpiecznie w tym roku na Fali?
10: Według mnie nie. Jeżeli firma próbuje robić nabór na kurs niecały miesiąc przed otwarciem Fali, żeby wesprzeć zatrudnienie, no nie wróży to niczego dobrego.
6: Rzecznik Parku Śląskiego Aneta Miller uspokaja i przekonuje, że o gości kąpieliska zadbają profesjonaliści.
11: Wybrany wykonawca posiada wszystkie wymagane prawem uprawnienia.
6: Kąpielisko Fala rusza w Chorzowie w najbliższy piątek. Młodzi ludzie będą mieć lepiej. Konin stawia na młodość i zamierza przyznawać dodatkowe 10 punktów w naborach na mieszkania komunalne. Dodatkowe punkty dostaną studenci ostatniego roku i absolwenci do 30 roku życia, o ile rozliczają podatki w mieście. Program ma zachęcić młodych ludzi do pozostania lub powrotu do Konina, który od lat traci mieszkańców. Pilotaż przyniósł pierwsze efekty. Większość młodych uczestników naboru otrzymała już mieszkania lub znalazła się wysoko na liście oczekujących.
1: Pogoda.
4: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, pli...

0: Lasy i Rolety, Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: 27 stopni w Sochaczewie, temperatura odczuwalna ciut wyższa nawet, a do tego wiatr wiejący z prędkością do 20 km na godzinę. Bardzo dobra jakość powietrza, no i wieczór na poziomie 20 kilku stopni, w nocy cieplutko, a w najbliższych dniach raczej niższych temperatur nie uświadczymy. 27-28 stopni jutro, nawet do 3 dych, 32 stopnie w piątek, 36 stopni w sobotę i do 39 stopni w niedzielę i w poniedziałek. Te temperatury odczuwalne mogą być wyższe w ciągu dnia. Apel do najmłodszych, jak i najstarszych mieszkańców naszego miasta: nawadniajcie się i unikajcie ostrego słońca w ciągu dnia. Aktywności, obowiązki o poranku lub wieczorem, gdy chłodniej. We wtorek, w przyszłym tygodniu i środę też w okolicach 30 stopni. Od połowy przyszłego tygodnia może popadać, ale temperatury poniżej 25 stopni raczej nie spadną.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Moja i Twoja muzyka.
1: Jeśli zastanawiacie się, co dobrego u naszych sąsiadów w kwestii muzyki, na jakie koncerty możemy liczyć w najbliższy weekend, odpowiedź w radiu Sochaczew w najbliższych minutach. 5 minut minęło do 18. Aleksandra Burk, Rita Ora, Rembrandt, I'll Be There For You. Dużo dobrej muzyki w radiu Sochaczew. Słońce świeci, muzyka gra. Mówiłem wam o przytulaniu się w kalendarzu, ale powiem wam, dlaczego jeszcze ważne jest nawodnienie i dbanie o siebie w taki upał.

0: Jeremi Sikorski, tylko my. Fajne są te nowości, które wpadają na playlistę Radia Sochaczew. Młodzi artyści naprawdę zaskakują wrażliwością i takim lawirowaniem pomiędzy baladą, popem, odrobiną rocka. Ważne, że ta muzyka na żywo wraca do łask. Natomiast 17 minut po godzinie 18 opowiem wam taką ciekawostkę, na którą wpadłem, bo zaintrygował mnie tytuł Pokolenie 50-latków. Napiszcie proszę po jednym zdaniu, żeby młodzi nic nie zrozumieli. I wiadomo, treść odnosi się do gier, do zabaw, do czasów, do Prodigia i takich różnych rzeczy z wyłączaniem i włączaniem telewizora, żeby się nie nagrzał i w ogóle, ale jedno zdanie mi się najbardziej podoba. Maciej napisał: proszę, dziękuję, przepraszam. I faktycznie jakby w dzisiejszych czasach tego trochę było jakby mniej. Natomiast więcej będzie sportu w Radiu Sochaczew po 19.20, bo trzeba podziękować tym, którzy stali murem za naszymi rugbystami, czyli naszym kibicom. Trzeba powiedzieć kilka słów o tym, że mamy szósty rok na podium Ekstraligi Rugby i to cenimy. W studiu Radia Sochaczew oczywiście pojawią się trenerzy Maciej Brażuk i Tomasz Malesa, autorzy właśnie kolejnego medalowego roku i świetnej gry naszych podopiecznych. Dokąd prowadzi forma zawodnicza w pierwszej drużynie? Więcej na razie nie zdradzę. Podsumujemy sobie ten nowy format rozgrywek i porozmawiamy o tym, czy ten format zostanie z nami na dłużej i którego meczu w tym sezonie najbardziej szkoda, ale odpowiedź na to pytanie chyba znacie.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja. Reklama.
2: 3 dni, jedna wyjątkowa impreza. Od 26 do 28 czerwca Żyrardów świętuje. Czekają koncerty gwiazd, barwna parada i food trucki na łące przy Ekoparku. Święto Lnu. Kultura, tradycja, dziedzictwo. Zapraszamy.
1: Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Moi drodzy, kwestia muzyki to zawsze temat miły dla ucha, nie tylko pod kątem słuchania, ale także pod kątem rozmawiania o tym, czego spodziewać się możemy od naszych wspaniałych artystów. Za moment Papa Dance Kamikadze wróć, za moment też Święto Lnu w Żyrardowie, odbędzie się ono 26, 7 i 8 czerwca na terenie Ekoparku, na scenie Grzegorz Chyży, Tede, Young Leosia, Wilki między innymi. Fajne koncerty, warto się wybrać. Jeśli chodzi o to, co działo się w Sochaczewie, mieliśmy Dni Sochaczewa. Jeśli chodzi o to, co działo się w Teresinie, mieliśmy Teresińską Noc Czerwcową i tu przy okazji występu zespołu Enej miałem możliwość porozmawiać z Piotrem Sołoduchą właśnie na temat tego, co dobrego u nich w muzyce i w nowościach.
1: Dzisiaj wszystkie piosenki z tak zwanych singli i tych hitów, które publiczność pewnie przechwyci wokalnie, co jest zawsze bardzo miłe. Też kilka jakichś takich nowszych rzeczy, też kilka starych rzeczy, które dawno w setliście nie było. Szykujemy się do nowego singla. Wydaje mi się, że nie wiem, pod koniec wakacji bardzo bałkańsko, bardzo folkowo piosenka się ukaże, tym bardziej, że niemałymi, a coraz większymi krokami szykujemy się do nowej płyty, bo w przyszłym roku jest, może nie wyglądamy, 25-lecie zespołu Enej. W latach tutaj, w wieku gimnazjalnym zakładaliśmy zespół, więc przyszły rok naprawdę też będzie dla nas wyjątkowy, więc dużo się będzie działo, więc dużo nowości, jakichś takich dźwięków, więc no cóż, zapraszam do tego, żeby to śledzić.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew, ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
1: Moja i Twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: 5 minut do godziny 19, moi drodzy, a w minioną sobotę takie okrzyki było słychać na Stadionie Miejskim w Sochaczewie. Nieźle, prawda? Orlen Orkan świętuje brązowy medal Ekstraligi Rugby, w dorobku jeszcze dwa takie zdobyte w ciągu ostatnich 6 lat, a łącznie to będą 3, 4, 5 brązowych medali, z tego co pamiętam. Do tego srebro z minionego sezonu i 2 złota, więc dorobek całkiem niezły. 6. rok z rzędu na podium Ekstraligi Rugby w wykonaniu trenerów Macieja Brażuka i Tomasza Malesy. Z nimi dzisiaj podsumujemy sobie minione rozgrywki i przede wszystkim formułę. Tę formułę, która sprawiła, że więcej osób śledziło zmagania Ekstraligi, że więcej meczów o stawkę mieliśmy, więcej meczów na podobnym poziomie, półfinały, gdzie drużyna numer 4 wchodząca do tego ścisłego grona walczącego o zwycięstwo także ma szansę, nie tylko 1 i 2 o złoto, 3 i 4 o brąz, ale wszystkie 4 drużyny w półfinałach, mecze i rewanże plus wielki finał, działo się w samej Ekstralidze, działo się także w formule rozgrywkowej, o tym i nie tylko.
1: Radio Sokarzew.
0: No i najważniejszy oczywiście magazyn sportowy po 19.20, więc już niedługo, a o 19.00 za 4 minuty wiadomości.

0: Reklama. Moja i twoja muzyka.
1: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
3: Jest 19:00, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
4: Ministra zdrowia zleciła wojewodzie i konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej przeprowadzenie kontroli oddziału ratunkowego Warszawskiego Szpitala Południowego. To po tym, jak w wywiadzie dla Kanału Zero były ordynator ortopedii stwierdził, że na SOR-ze procedury medyczne były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów. W związku ze słowami lekarz Emil Jędrzejewski był dzisiaj przesłuchiwany w prokuraturze. Tam jednak unikał odpowiedzi na pytania i nie chciał zeznawać bez pełnomocnika. Przesłuchanie zostało przełożone na poniedziałek. W reakcji na aferę w Szpitalu Południowym i inne opisywane przez media przypadki tzw. lekarzy milionerów, Naczelna Izba Lekarska proponuje ograniczenie czasu pracy lekarzy na kontraktach do 2 etatów, zarówno w publicznej, jak i prywatnej ochronie zdrowia. Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego takie regulacje nie doprowadzą do załamania systemu ochrony zdrowia.
5: Chcemy na razie nałożyć ten limit taki, jak jest dla lekarza etatowego, a potem dopiero rozmawiać o zmniejszeniu, żeby też nie doprowadzić do sytuacji, gdzie wprowadzamy sztywny limit i nagle padają jakieś placówki albo oddziały się zamykają, bo nie ma komu pracować, bo lekarze wyrobili limit.
4: Samorząd chce rozmawiać o swoich postulatach bezpośrednio z premierem.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
4: Trzej policjanci staną przed sądem w sprawie śmierci z wyziębienia 14-letniej Natalii. Doszło do tego jesienią 2023 roku w Andrychowie. Krakowska prokuratura okręgowa oskarżyła ich o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Policjanci mieli zwlekać z podjęciem działań po tym, jak ojciec dziewczynki, która wyszła do szkoły, zgłosił jej zaginięcie. Dziecko w stanie hipotermii zostało znalezione przez znajomego ojca pół kilometra od komisariatu. Lekarze nie zdołali ocalić życia dziewczynki. Oskarżeni nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Grożą im 3 lata więzienia. Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście historycznym, integracja europejska, odbudowa Ukrainy i bezpieczeństwo to główne tematy trwającej w Gdańsku 15. sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. Posiedzenie jest jednym z wydarzeń poprzedzających rozpoczynającą się jutro konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Upały opanowały całą Europę. Na ponad połowie terytorium Francji obowiązuje dzisiaj czerwony alert w związku z upałami. Od czwartku z powodu tropikalnych temperatur utonęło tam 40 osób. Tomasz Orchowski.
6: Na południowym zachodzie Francji były wczoraj 44 stopnie Celsjusza. Wtorek był najcieplejszym dniem w tym kraju od rozpoczęcia pomiarów w 1947 roku. Im dłużej trwają upały, tym bardziej organizmy będą odczuwać ich skutki i będą słabsze. Dlatego trzeba być ostrożnym i podejmować działania prewencyjne, nawadniać się i obniżać temperatury w pomieszczeniach. Apelował Cédric Nouzier z pogotowia w Toulouse na południu Francji, w Bretanii, na północnym zachodzie z powodu upałów. Prawie 70 tysięcy domów było rano bez prądu. Temperatury we Francji zaczną spadać od piątku. Tropikalne upały przeniosą się wtedy do Holandii czy Belgii, a w weekend 40 stopni będzie w Niemczech czy Polsce.
4: Oprócz Francji bardzo wysokie temperatury są obecnie również w Hiszpanii i we Włoszech.
0: Moja i twoja muzyka.
3: No i kierunek nieco dobrego grania w Radiu Sochaczew. 4 po 19, Justin Wellington, do tego One Direction, Story of My Life, Bime, ta sama chwila, czyli taki klasyk nasz radiowy, piękna ballada. No i magazyn sportowy po 19.20, będzie też i Loka, i Pitbull, i Igo, Nelly Furtado, mnóstwo fantastycznych piosenek. Nieco o Mistrzostwach Świata też bliżej 20 sobie porozmawiamy, bo idą nowości, idą zmiany, których jesteśmy świadkami, także podczas tego mundialu rozgrywanego w Meksyku, Kanadzie i USA. Szczegóły w tej godzinie, a teraz już niech muzyka przemówi.
7: Hey yo, big wave.

0: Buy me, ta sama chwila, moi drodzy, 16 minut minęło od 19:00, za moment magazyn sportowy w Radiu Sochaczew, porozmawiamy sobie o rugby i minionym sezonie, ale najpierw ważne ogłoszenie, bo w ostatnich dniach gorąco i to gorąco z nami zostaje na dłużej, a w najbliższy weekend temperatury zbliżające się naprawdę nawet do 4 dych. W upale warto pić więcej, weźcie to sobie do serca i nie tutaj, żebyśmy jakieś śmieszki urządzali na zasadzie ho, ho, ho, co my będziemy pić? Chodzi o klasyczną mineralną, moi drodzy, od 2,5 do nawet 3,5 litra płynów dziennie należy przyjmować. Najlepiej, żeby to była zwykła woda. No i podstawowa zasada to spożywanie minimum 35-40 ml wody na każdy kilogram masy ciała. W gorące dni zapotrzebowanie drastycznie rośnie, a wszystko to nie w dużych ilościach, tylko przez cały dzień regularnie. Dla osoby, która waży 70-75 kg, 2,5 litra to takie minimum, więc wyobraźcie sobie, że jeżeli na przykład pracujecie albo macie ten wysiłek fizyczny, to ta ilość potrzebnej wody, ta liczba tych litrów naprawdę się może zwiększać, a wszystko to po to, byśmy znieśli dobrze te upały i wysokie temperatury. Obowiązki rano i wieczorem, w ciągu dnia raczej starajmy się unikać ostrego słońca i będzie dobrze. Takie porady także w Radiu Sochaczew.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9:15.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Moja i Twoja muzyka.
9: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
10: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
11: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
9: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
0: A w magazynie sportowym Radia Sochaczew świeżutko po meczu o brąz Ekstraligi Rugby. Trenerzy Orlen Orkana Sochaczew, trener Maciej Brażuk, dzień dobry.
13: Witam serdecznie.
0: I trener Tomasz Malesa, dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich kibiców i mieszkańców miasta Sochaczew.
0: To może faktycznie od tych kibiców i mieszkańców zaczniemy, ponieważ myślę, że w tym sezonie to naprawdę się oni spisali i w wielu meczach, zwłaszcza w tej ostatniej fazie sezonu, to chyba było odczuwalne i słyszalne na naszej Marakanie.
14: Tak, dokładnie. I to nie w jednym meczu, praktycznie na przestrzeni całego sezonu mogliśmy liczyć na wsparcie kibiców na naszym stadionie przy ulicy Warszawskiej 80, ale również na stadionach całej Polski, we wszystkich miastach, czy to Gdańsk, Kraków. Kibice zawsze za nami licznie jeździli, dopingowali nas i tutaj śmiało możemy powiedzieć, że ten sukces, czyli 6. medal z rzędu, to też jest ogromna zasługa właśnie kibiców.
0: Co ich tak ciągnie? To chodzi o sam sport, o wasze wyniki, o tę całą otoczkę związaną z Sochaczewem i z rugby, bo spektakularne wydarzenia, no bo o takich mówimy w najwyższej klasie rozgrywkowej. Co jest takim magnesem, co jest takim wabikiem na tych kibiców, że oni naprawdę na stojąco te mecze oglądają i was dopingują?
14: Ja myślę, że kibice dostrzegają to, ile energii wkładają zawodnicy w każde spotkanie. To jest sport kontaktowy, bardzo wymagający, zmusza zawodników do ogromnego wysiłku, więc to uważam za najważniejszy klucz, ale także klimat wokół drużyny, że ta moda na rugby jest w Polsce, w Sochaczewie, my ją mocno odczuwamy i myślę, że to jest ogromny magnes dla kibiców.
0: Kolejny rok medalowy, szósty już. Był czas na taki mały rachunek sumienia, podsumowanie. Co się udało zrealizować, zrobić w tym sezonie? Jak to wyglądało pod kątem lat wcześniejszych, żeby ten ogień cały czas się, no nawet nie tlił, tylko palił na tyle, że żeby się chciało pracować i walczyć o te najwyższe cele? No bo jeżeli chodzi o Orkan, to tylko takie cele wchodzą w grę.
13: Na pewno ten sezon nie był łatwy, bo na samym początku już wiedzieliśmy, podstawione mieliśmy jakby no troszeczkę inne warunki niż w poprzednich latach. Zresztą też sami się na te warunki zgodziliśmy. Decyzją zarówno zarządu, jak i też naszą troszeczkę zaciągnęliśmy pasa. Wprowadziliśmy kilka no takich jakby no narzędzi restrukturyzujących i naprawiających pewne poczynania. Udało nam się, że mimo tego drużyna skompletowała się, udało nam się dobrać zawodników w ten sposób, że praktycznie no rozpoczęliśmy bardzo dobrze na jesieni i później ta wiosna doprowadziła nas do medalu. Wygraliśmy finał o trzecie miejsce, kolejne zwycięstwo, kolejny finał, który z Tomkiem wygrywamy. To cieszy. Jeszcze nawiązując do tego, co rozmawialiście przed chwilą odnośnie kibiców, tu zawsze była moda. Ja pamiętam, jak byłem jeszcze malutkim dzieckiem, przychodziłem i tu ta Marakana nasza była bardzo głośna i kibice wspierali zawsze rugby. Teraz od kilku lat udaje nam się z roku na rok dążyć do tego, że drużyna jest na poziomie drużyny walczącej o medale, o tytuł mistrza Polski, bo byliśmy w tej walce jeszcze 3 tygodnie temu, kiedy no mecz w Sopocie rozstrzygnął, że to jednak drużyna Ogniwa zagra w finale w Siedlcach. I cieszy to, że tych kibiców cały czas przybywa, że gdzie się nie ruszymy, to poznajemy nowe osoby, które dołączają się do tej grupy wspierających rugby, lubiących oglądać rugby w wykonaniu naszej drużyny, ale chyba też jakby poznający dyscyplinę i oglądający też mecze nie tylko naszej Ekstraligi, ale też mecze na światowym poziomie. I to jest fajne, że coraz większe grono osób angażuje się i liczymy, że w kolejnych sezonach będzie jeszcze lepiej ze strony kibiców, a odnośnie drużyny na pewno będziemy starali się, żeby jakby poziom był na bardzo wysoki.
0: Poziom i rozgrywek i tej czołówki, no bo mówimy tak naprawdę o trzech drużynach, które też w stawce uciekają, jest wysoki, ale muszę zapytać o ten sezon i w ogóle takie poważne prowadzenie drużyny, te mecze wyjazdowe, mecze tutaj lokalne, treningi, walka o medale, te dodatkowe spotkania pucharowe. Ile was to kosztuje tak tygodniowo i czasu na przestrzeni tego sezonu? Było tak, że mieliście po prostu wyrzuty sumienia, że gdzieś tam, może nie mówię, że dom był zaniedbywany, ale że po prostu tego czasu na inne rzeczy było trochę mniej.
14: No tych treningów jest dosyć dużo w tygodniu. To są treningi drużynowe plus spotkania na analizy, bo do każdego treningu, zarówno do każdego meczu chcieliśmy przygotować się jak najlepiej, dużo analizowaliśmy. Skłamałbym, mówiąc, że się to nie odbiło na naszych sprawach rodzinnych, ponieważ no, nasze rodziny najlepiej wiedzą, ile czasu poświęcamy na to, na co wykonujemy, czyli zawód trenera. Natomiast nasze rodziny są wyrozumiałe, też chcemy im się w jakiś sposób odwdzięczyć, jak już jesteśmy w domu i poświęcamy się rodzinie w 100%. Jest to dla nas bardzo ważne. Zresztą zawsze tutaj twierdzimy i w drużynie te wartości rodzinne też chcemy przekazywać młodym chłopakom, żeby w tych wolnych chwilach, kiedy treningów nie mają, żeby spędzali czas z rodziną, dużo mówili i rozmawiali o rugby, żeby rodzina też doceniała to, co wszyscy robimy.
0: No z jednej strony tak, ale z drugiej no wiemy po zawodnikach, że gdzieś tam jak ta rodzina się powiększa albo rodzina jest zakładana, to potem gdzieś to rugby też schodzi na drugi plan, a potem przy płotku muszą oglądać zachowania, mecze kolegów z lekką zazdrością, że ich tam nie ma.
14: taka kolej rzeczy. My się tylko cieszymy, że nasza rodzina się powiększa. W ostatnich dniach urodziła się córeczka André, synek Adrianowi, więc życzymy oczywiście zdrowia dla pociech, a co do takiej kolei rzeczy, jeśli chodzi o zaopiekowanie się swoimi dziećmi, swoją rodziną, no to tak, niekiedy zawodnicy wykonują sobie troszeczkę przerwy i odpoczywają, ale tak jak rozmawiamy, niektórzy też zgłaszają akcję z powrotu do drużyny i to jest tym fajne, że chcą być przy rugby, bo pamiętałem, jakie pozytywne emocje, jakie pozytywne doznania mieli wykonując i grając w rugby na boisku.
0: Czy chociażby zeszłoroczna historia Dawida, któremu właśnie gra z drużyną, bardzo pomagała także w odreagowaniu tych spraw rodzinnych. Na szczęście wszystko się dobrze zakończyło i to także przykład, że to rugby jest bardzo ważne w życiu i waszym i zawodników. Panie trenerze, jak to jest? Rodzina jeszcze poznaje? Gdzieś tam te relacje są zachowane? Czy są przyzwyczajeni do tego, że tu mamy zadanie do zrealizowania i znowu walczymy o medale?
13: Myślę, że są przyzwyczajeni z racji tego, że trwa to już wiele lat. Na początku oczywiście przygoda zawodnicza, bo wiadomo, że ponad 20 lat jakby kontynuowałem swoją przygodę na boisku i tutaj też rodzina już była jakby do tego przygotowana, zaadoptowana, może wtedy więcej i częściej uczestniczyła w tych wydarzeniach z racji tego, że ja też brałem czynny udział w samych zawodach. Też trzeba sobie zdawać sprawę, że zajmowanie się drużyną to jest nie tylko praca na treningu, bo ktoś powie, a mają 3-4 treningi w tygodniu, przyjdzie na 2 godziny i to wszystko. Nie, to przez non-stop 24 godziny na dobę są różne przemyślenia, tym bardziej gdy ma się do czynienia z takim potencjałem ludzkim, który my mamy, układanie tego, zespolenie w ten sposób, żeby ta drużyna grała, żeby miała wyniki takie jak ma, bo to nie jest tak, że przyjdą zawodnicy lepsi lub gorsi i tutaj zaraz wygrają medal, może być budżet 3 razy większy klubu, ale niekoniecznie to się przełoży na wyniki sportowe, dlatego uważam, że z Tomkiem wykonaliśmy dobrą robotę, dobrą pracę. My jesteśmy dumni z tych zawodników, że udało ich się doprowadzić do takich wyników, jakie w tej chwili mają. Myślę, że to jeszcze nie jest koniec ich możliwości, bo tak jak wcześniej wspominaliśmy, jest to młoda ekipa. Nasze zmartwienia za chwilę mogą być zmartwieniami tych starszych zawodników, którzy w niedługim czasie będą też musieli adoptować się do roli trenerskiej, czy to za 2, 3, czy za 5 lat, bo też takich zawodników kształtujemy. My daliśmy dużo jakby wolnego samodzielności drużynie, zawodnikom. Chcieliśmy, żeby byli kreatywni, umieli szybko podejmować decyzje i do tego chyba udało się nam dotrwać, przygotować też tą drużynę. Także liczymy, że wszyscy tutaj zauważyli to, że jest drużyna, która walczy o konkretne cele i która realizuje się, a to, że wszyscy też w tym pomagają, to tutaj oprócz kibiców jest wiele innych osób, które przyczyniły się do tego, że ten sukces w Sochaczewie w dalszym ciągu jest kontynuowany.
0: To zapytam jeszcze, takie mecze jak ten rewanż półfinałowy z Ogniwem, czy takie mecze długo zostają, o nich się długo myśli, czy nie ma na to czasu, bo trzeba przygotowywać się do kolejnego spotkania? W tym sezonie kilka tych fajnych meczów, naprawdę wagi ciężkiej, też mieliśmy.
13: No ten mecz, ja myślę, że do dnia dzisiejszego jeszcze z Tomkiem analizujemy i nie możemy dojść do siebie, w jaki sposób to się wydarzyło. No ale no, jest wiele czynników. No nie wiadomo, który tak naprawdę miał największy wpływ na to wszystko. Dzisiaj już jakby jest za późno mówić o tym, ale nie chcielibyśmy popełniać błędów w kolejnych latach. No też trzeba sobie zdawać sprawę, że kadrowo też troszeczkę jesteśmy jakby mniej liczebni, ale wycisnęliśmy z tego zespołu co się da. Co do samego meczu z Ogniwem, ja powiem szczerze, że dziś jeszcze cały czas to analizuję. Wiele mam sytuacji takich, gdzie spotykam ludzi, mówią, że to jeżeli my byśmy grali w finale, my byśmy pokonali Pogoń. I to jest, też daje wiele do myślenia, bo mamy czutkę, mamy patent, wiemy jak z Pogonią grać, zarówno my jako trenerzy i nasi zawodnicy, są to derby Mazowsza. Liczę, że w przyszłym roku do takich derbów jeszcze dojdzie.
0: To zapytam, który mecz albo z jakim rywalem w tym sezonie wzbudził w was największe emocje? Czy te właśnie mecze z Siedlcami, inny mecz ligowy, a może właśnie spotkania z Ogniwem?
14: Ja myślę, że te mecze z Ogniwem były takie najbardziej emocjonujące z racji też zmiany formy rozgrywek na play-off, mecz i rewanż, i tak naprawdę to był jeden główny mecz i my to tak rozpatrujemy, to spotkanie, że to był jeden bardzo ważny mecz dla nas, dlatego też przeżywaliśmy go bardzo mocno.
13: Ja potwierdzę to, co powiedział Tomek. Zresztą tak jak przyzwyczailiśmy kibiców już do tych naszych pojedynków z drużyną z Sopotu, też zauważalne jest to, że no, te pojedynki już w tej chwili bardziej takie emocjonalne stały się ze strony Sopotu niż nasze. To my pokonaliśmy w pierwszym finale drużynę z Sopotu, to my wygraliśmy kolejny finał tutaj u nas w Sopoczewie z drużyną z Sopotu. Także no, zaszliśmy im mocno za skórę, odwróciliśmy jakby tutaj troszeczkę te odczucia, które były w latach poprzednich, gdzie to Orkan jechał do Sopotu i przegrywał różnicą 80-90 punktów, bo w takich meczach też brałem udział. A teraz Sopocianie, przyjeżdżając do Sochaczewa, muszą stanąć na bardzo wysokim poziomie, żeby tutaj ten mecz wygrać.
0: No, mobilizują się, to prawda, zresztą to też widać w mediach społecznościowych, te szpilki też są mile widziane. Natomiast sama formuła tego sezonu, podział na grupę mistrzowską, spadkową, dodatkowy mecz rewanżowy w półfinałach, drużyna numer 4 walcząca także realnie z szansami o złoto. Czy ta formuła rozgrywek się wam podoba, czy to jest zmiana na plus?
14: Ja uważam, że tak, na duży plus, ponieważ te drużyny z dołu tabeli po pierwszej rundzie już nie miały możliwości rywalizacji z tymi najlepszymi, bo jednak ta nasza liga jest troszeczkę podzielona. Wydawało się, że no może te podziały są dysproporcje trochę mniejsze, natomiast poprzez ten podział ligi na grupę mistrzowską i grupę spadkową, pucharową, czyli 6 drużyn, które miały możliwość jeszcze walki o play-offy, to tylko pozytywnie wpłynęło. Tam oczywiście w tej szóstce znalazła się drużyna KS PGE Dach Budowlani Lublin, którzy zajęli 6 miejsce w tej tabeli. Natomiast w dolnej części grała drużyna z Łodzi, która aspirowała kolejne lata o medale. Nie udało im się, ale być może w przyszłym roku wejdą do tej szóstki i powalczą o medale. Natomiast tak jak wspomniałeś, pokazało to, że nawet te drużyny z dolnej grupy jednak po dobrych spotkaniach w tej grupie pucharowej mogły też zmierzyć się z drużynami z pierwszej szóstki na koniec sezonu i to jest taka wartość dodatnia, gdzie można się sprawdzić z kimś, kto teoretycznie w pierwszej połowie sezonu był wyżej od danego zespołu. I sportowo uważam, że tak, tylko teraz kwestia, możemy się zastanawiać, czy wszystkie kluby są na to gotowe. My też doświadczyliśmy trudu tego sezonu, bo te mecze o stawkę z tymi mocnymi drużynami, tak jak wspominaliśmy, że emocjonalnie najbardziej przeżywaliśmy mecze z Ogniwem, bo z nimi graliśmy na przestrzeni sezonu 4 razy, więc to naprawdę wymagające mecze dla nas były. Natomiast już na finał byliśmy też w dobrej dyspozycji, pokazaliśmy to w pierwszych 30 minutach, gdzie wynik był bardzo dobry i po prostu dalej już to dowieźliśmy do końca.
0: To co z tą formułą? Zostajemy przy tej formule, jeżeli chodzi o rozgrywanie sezonu Ekstraligi Rugby?
13: Zostajemy. Już jest to praktycznie potwierdzone przez Polski Związek Rugby. Ja też potwierdzę to, co mówił Tomek. Jestem zgodny z tym, że system dobry. Ja bym tylko jedną rzecz od siebie zmienił, że jednak powinna być weryfikacja tego meczu o wejście, czyli drużyna wygrywająca pierwszą ligę powinna zagrać z drużyną ostatnią z Ekstraligi, po prostu żeby też zweryfikować swoje możliwości, bo czasami może być tak, że spada drużyna, która podejmuje tutaj walkę i stara się grać, a wejdzie drużyna, która w pierwszej lidze no, wiedzie prym, a tutaj może zderzyć się ze ścianą. Oby tak nie było, byśmy wszyscy wszyscy jakby tutaj kibicowali i drużynie Sparty Jarocin, bo to oni w tej chwili awansowali do Ekstraligi i żeby im szło jak najlepiej i utrzymali się na tym poziomie.
0: To jeszcze na koniec zadam jedno pytanie związane z młodzieżą, ponieważ w ostatnich latach ten Narybek wchodził do pierwszej drużyny. W tym roku naprawdę mieliśmy mocne wejście. Świetnie zaprezentowali się zawodnicy Akademii Rugby Orlen Orkana Sochaczew, no ale okazuje się, że nie w pełnym składzie zobaczymy ich w przyszłym sezonie, gdyż także no, zagraniczne kariery kuszą. Trzymamy kciuki, by te ambitne plany udało się realizować. O którym zawodniku mowa? Co się wydarzy? Jaki jest kolejny krok po dobrym sezonie w barwach Orlen Orkana Sochaczew?
13: Cieszy to ze względu na to, że no, przekonujemy się kolejny raz, że mamy bardzo dobre szkolenie w Sochaczewie przy od najmłodszych grup młodzieżowych, później poprzez akademię. No i koleją rzeczy ci zawodnicy docierają do drużyny seniorów, tutaj prezentują się bardzo dobrze, a jakby ich celem wiadomo, że jest zrobienie kariery międzynarodowej i granie na najwyższym poziomie w barwach reprezentacji Polski. I to jest jakby cel każdego sportowca. W tej chwili no, udało się doprowadzić do tego, że Marcel Marczewski podpisał zawodowy kontrakt na najbliższe 2 lata z drużyną Aurillac. To jest francuska drużyna z poziomu Pro D2, miejscowość położona między Albi a Clermont-Ferrand, także bardzo dobra drużyna z bardzo mocną szkołą, zresztą miejscowość położona w górach, zimno, trzeba mieć charakter, żeby w tej ekipie grać. Mam nadzieję, że tutaj no, każdy z zawodników będzie dążył do tego, może nie, żeby od razu wyjechać z Sochaczewa, ale żeby szkolić się, zaprezentować w drużynie seniorów, a później no, szukać swojej szansy, ale nie zapominając o reprezentacji Polski i o swoim macierzystym klubie, bo to jest najważniejsze. My cały czas rozmawiamy z tymi zawodnikami, dajemy wam szansę, wyjeżdżajcie, rozwijajcie się, ale pamiętajcie, że wracacie to do Sochaczewa, a jeżeli trener reprezentacji dzwoni, to macie być dyspozycyjni i to jest jakby podstawa, bo różnie w historii bywało, że zawodnicy gdzieś tam ginęli. Dlatego cieszymy się, gratulujemy Marcelowi, liczymy na jakby jego bardzo dobre występy i rozwój w Akademii Francuskiej. Jest to poziom zawodowy, także będzie musiał ciężko pracować.
0: No to niech ciężko pracuje, tak jak i w tym sezonie, albo jeszcze ciężej. Bardzo wam dziękuję, przypomnę tylko kolejny 6. rok z rzędu zresztą Orlen Orkana Sochaczew z medalem Ekstraligi Rugby, a w studiu Radia Sochaczew opowiadali o tym trener Maciej Brażuk.
13: Dziękuję bardzo.
0: I trener Tomasz Malesa. Bardzo dziękuję.
14: Również dziękuję.
11: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
9: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Moja i twoja muzyka.
4: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
1: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Dobrze więc, moi drodzy, przypominam, że dzisiaj ważne święto w kalendarzu i pretekst do dbania o bliskość i relacje z osobami, na których nam zależy. Po godzinie 20 nieco nowości związanych z trwającymi mistrzostwami świata w piłce nożnej. Trwa faza grupowa, macie pewnie swoich faworytów, ale tyle co o formie drużyn, dyskutuje się także o zachowaniu sędziów, o ich nowych obowiązkach, nowych możliwościach, także weryfikowania sytuacji. Co nowego w przepisach? O tym na 94.9 FM po godzinie 20, a już za moment wiadomości, na które serdecznie zapraszam.
1: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94.9 FM.

0: Reklama. Moja i Twoja muzyka.
1: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut. Tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
3: Na zegarze 20, a w radiu Sochaczew Wiadomości.
4: Ponad 20 zastępów strażaków gasi pożar składowiska odpadów w Chorzowie. Powierzchnia pożaru to nawet kilka tysięcy metrów kwadratowych. Kłęby gęstego dymu są widoczne z kilkudziesięciu kilometrów. Pożar jest w trakcie gaszenia, ale nie jest jeszcze zlokalizowany i nadal się rozwija, przekazali strażacy. Na ten moment nie ma informacji o poszkodowanych. W związku z nadchodzącą falą upałów ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do głównego inspektora pracy z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzą, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami. Obowiązki pracodawców określa kodeks pracy. Przepisy obejmują zmieniające się warunki wykonywania pracy, na przykład w związku z upałem. W sytuacji, gdy ze względu na warunki atmosferyczne dochodzi do pogorszenia warunków pracy, pracodawca powinien podjąć wszelkie działania, by je poprawić. Co najmniej 94 miliony osób w Europie doświadcza dziś temperatur powyżej 35 stopni Celsjusza, wynika z analizy agencji AFP. Tak wysoką temperaturę odczuwają głównie mieszkańcy Francji i Hiszpanii, ale upały dają się też we znaki mieszkańcom Belgii, Luksemburga, Holandii, Włoch, Portugalii, Niemiec i Węgier. Omdlenia, zasłabnięcia, udary cieplne, skutki wysokiej temperatury widać już na pogotowiu ratunkowym, mówi Dawid Lewandowski z pogotowia ratunkowego w Lublinie.
5: Najczęściej to jest nie zjadłam śniadania, no trochę dzisiaj mniej piłam wody, zapomniałam, że już tyle chodzę po dworze, więc najczęściej to są takie z pozoru błahe rzeczy, które przeradzają się poważniejsze sprawy, sam fakt, że jesteśmy my potrzebni na miejscu zdarzenia.
0: Słuchasz Wiadomości Radia Sochaczew.
4: Ratownicy apelują, by zawsze rozważyć, czy ich interwencja jest niezbędna.
5: Szpitalne oddziały ratunkowe będą też przeciążone pacjentami, więc musimy pamiętać, żeby tutaj dodatkowo też, jeżeli mamy możliwość skorzystać z pomocy naszej przychodni POZ, lekarza rodzinnego, korzystajmy z tych przychodni, dlatego że kiedy oddział ratunkowy jest niezbędny, nie wydłużajmy tych kolejek.
4: Najważniejsze, co podkreślają lekarze i ratownicy, jest picie wody. Do wielu zasłabnięć dochodzi właśnie z powodu odwodnienia organizmu. W kilku niemieckich miastach, w tym Stuttgarcie i Frankfurcie nad Menem, wprowadzono zakaz grillowania w miejscach publicznych. Władze tych miast uzasadniają decyzję utrzymującą się suszą i wysokim ryzykiem pożarów lasów oraz terenów zielonych. Ograniczenia obejmują publiczne miejsca do grillowania, parki, tereny zielone, a w części miast także lasy. Duże utrudnienia komunikacyjne czekają od najbliższego weekendu mieszkańców Bydgoszczy. W piątek zacznie się remont torowiska na rondzie fordońskim, gdzie przecinają się główne arterie miasta. Jest to też trasa przelotowa przez Bydgoszcz w stronę Gdańska. Remont potrwa do połowy sierpnia, zapowiada rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Katarzyna Muszyńska.
6: Z ruchu tramwajowego wyłączona zostanie ulica Jagiellońska na odcinku pomiędzy rondem fordońskim a rondem Jagiellonu. Wprowadzone zostanie wiele zmian w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, które dotyczą linii tramwajowych numer 3, 4, 5, 6, 8 oraz 10.
4: Do trwających w mieście uciążliwych remontów w lipcu dojdzie jeszcze rozpoczęcie budowy nowej linii tramwajowej. Powstanie pętla, będą nowe ścieżki rowerowe i parki kieszonkowe.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
8: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
9: Michał Woszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Sześć drużyn jest już pewnych awansu do fazy pucharowej, a dla pięciu mistrzostwa właśnie się skończyły. Na piłkarskim mundialu wszystkie reprezentacje zagrały już po dwa mecze i na razie najlepsze wrażenie robią mistrzowie i wicemistrzowie świata, Argentyna i Francja. O tym, co jeszcze wiemy po pełnej drugiej kolejce fazy grupowej mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku, opowie teraz Przemysław Pozowski.
10: Dobrze wyglądają też Norwegowie czy Amerykanie, ale już trudno cenić Anglików. Pierwszy mecz świetny, a wczoraj męczarnie i remis 0-0 z Ganą, więc media pytają. Oczywiście te angielskie.

0: piłkarskie. Czy musimy polegać na Harrym Kane'ie? Odpowiada Thomas Tuchel, selekcjoner.
1: Czy
0: Argentyna zbytnio polega na Messi, na Francja, na Mbappé? Tak po prostu jest. To piłkarze światowej klasy. Robią to, co zazwyczaj. Dają z siebie wszystko. Zresztą wszyscy dają z siebie wszystko. My w pierwszym meczu mieliśmy trzech różnych strzelców goli, a poleganie na Kane'ie jest po prostu naturalne. On uwielbia tę odpowiedzialność i chętnie bierze ją na siebie. A wśród drużyn, którym jak niegdyś Polsce został już tylko mecz o honor, są Haiti, Turcja, Tunezja, Jordania i Panama.
2: A dziś na piłkarskich mistrzostwach świata początek ostatniej kolejki fazy grupowej. Najpierw o godzinie 21:00 mecze Szwajcarii z Kanadą oraz Bośni i Hercegowiny z Katarem. To grupa B. A w grupie A pewne awansu Meksyk zagra z Czechami, a Korea Południowa z RPA. Te mecze o 3:00. Frekwencja na tych mistrzostwach na pewno będzie rekordowa, mimo wysokich cen biletów i ograniczeń w podróżowaniu wprowadzonych przez administrację prezydenta USA. W 44 dotychczasowych meczach łączna frekwencja przekroczyła 2 miliony 850 tysięcy kibiców, a stadiony średnio były wypełnione w 99,6%. Oczywiście rekord padnie, bo na tym mundialu zostanie rozegranych aż o 40 meczów więcej niż na poprzednich turniejach. Ale procentowo w XXI wieku równie udane były jedynie mistrzostwa w Niemczech 20 lat temu. Ruszył turniej siatkarskiej Ligi Narodów w Gliwicach. W pierwszym meczu Turcja gładko pokonała Chiny 3-0. Polacy rywalizację rozpoczną od meczu z Belgią, który rozpocznie się o 20:00. Jutro zagramy z Turcją, w sobotę z Niemcami, a w niedzielę z Argentyną. Po pierwszym turnieju nasz zespół zajmuje 7 miejsce i ma na koncie 2 zwycięstwa i 2 porażki.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
5: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
6: Środowe popołudnie i wieczór z Radiem Sochaczew. Dziś dzień przytulania, znany też jako Free Hugs. To święto, które wymaga jedynie odrobiny zaangażowania. Przytulanie to świetny sposób, by okazać drugiemu człowiekowi sympatię, miłość albo podarować trochę ciepła. Pamiętajmy o tym nie tylko 24 czerwca. No a teraz jeszcze więcej muzyki. Za moment o nowościach na Mistrzostwach Świata, czyli co takiego oko kibica dostrzeże.

0: O mundialu teraz w Radiu Sochaczew, bo po 20 latach i przy równej liczbie punktów w tabeli o kolejności w grupie zdecyduje wynik bezpośredniego meczu. Od 2006 roku pierwszym kryterium był bilans bramkowy, teraz będzie to drugie kryterium, jeśli punkty z bezpośredniego spotkania będą równe. W połowie każdej połowy lub przy najbliższym przerwaniu gry, gra i zegar zostaną wstrzymane na 3 minuty, a zawodnicy pójdą się napić. To zabezpieczenie przed upałami, które obecnie panują w Ameryce Północnej. Mecze wydłużone są więc o co najmniej 6 minut. Asystenci sędziego przy wideo otrzymają większe uprawnienia, czyli będą analizować więcej sytuacji. Sędziowie na głos tłumaczą decyzję, zawodnicy mają zakaz zakrywania ust, do tego 10 sekund na zejście z boiska, kilka sekund na wykonanie wykopu i autu. No jest to pewien rygor, pytanie tylko, czy dzięki temu tej faktycznej gry w piłkę mamy więcej. Jedno jest pewne, nasi bardziej będą wypoczęci na wrześniowe mecze, bo na Mistrzostwa Świata nie pojechali.
1: Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: A już za moment w Radiu Sochaczew powtórka naszej dzisiejszej rozmowy z gościem dnia. Zostańcie z nami.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
2: To jest powtórka audycji.
3: A dzisiaj w naszym studiu jest wójt gminy Brochów, pan Piotr Szymański. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam państwa.
3: Jest z nami również Natalia Stefaniak i Anna Paciorkowska ze Stowarzyszenia Aktywni dla Brochowa. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Spotykamy się dzisiaj w dużej mierze ze względu na imprezę, która zbliża się wielkimi krokami. Jest to największa impreza plenerowa w gminie Brochów. Chodzi oczywiście o powitanie lata. Co możemy powiedzieć już o tym wydarzeniu, panie wójcie?
4: Już chyba 9 raz powitanie lata w Brochowie zawita 26 czerwca i będzie to takie swoiste nasze święto naszej wspólnoty, naszej gminy. Patronat nad tym objął marszałek województwa mazowieckiego. W programie mamy dużo atrakcji. Imprezę rozpocznie występ dzieci. Dzieci naszych, z naszych szkół, które no, zaprezentują się na naszej scenie. Już to będzie po zakończeniu roku szkolnego, ale na rozpoczęciu lata będą występy. Z tego bardzo jestem dumny i zawsze czekam na ten występ naszych dzieci. Mamy tutaj szkołę podstawową w Lasocinie, szkołę podstawową w Brochowie i szkołę podstawową w Śladowie. I wszystkie dzieci będą prowadziły występy. Przygotowane są niespodzianki dla naszej młodzieży, która występuje. Już się nie mogę doczekać do tego punktu programu. Potem wiadomo, mamy dobrą zabawę, dużo atrakcji. Będzie występ zespołu Toledo, który w tym roku obchodzi 30-lecie istnienia. I tutaj jest taki mały jubileusz i serdecznie ich pozdrawiam. I zespół Toledo jest związany właśnie z naszą gminą. Rozpoczynali swoją działalność na naszym terenie. Kiedyś były tak słynne zabawy. I także i na Wólce Smolanej ten zespół występował. Także nostalgiczny powrót i obchody 30-lecia powstania zespołu Toledo. Też bardzo się cieszymy z występu Janusza Laskowskiego. Wiem, że Janusz Laskowski jest osobą już starszą, ale też jest takie poczucie w młodzieży, że wracają też do tych przebojów Janusza Laskowskiego i cieszymy się bardzo, że pan Janusz u nas wystąpi. Też o 21:00 będzie występował zespół Classic i tutaj osobiście tak bardzo lubię zespół Classic i czekam na te rytmy, na tą zabawę z zespołem Classic, także też będzie się działo. I tak naprawdę na zakończenie gwiazdą wieczoru będzie zespół Boys i te słynne przeboje Miała Matka Syna i tak dalej, także będzie nóżka chodziła. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Tutaj szczególne podziękowania też tutaj dla wszystkich, którzy tutaj przyczyniają się do organizacji naszej imprezy. Można powiedzieć na hasło z Urzędu Gminy. Każdy pomaga. Pracownicy i za to im serdecznie dziękuję. Jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, gdzie jest partnerem w naszej imprezie. Mamy koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne. To jest bardzo dużo. Nasi liderzy ze stowarzyszeń. Stowarzyszenie Aktywni dla Brochowa, no to jest od wielu, wielu lat organizatorem wspólnie z gminą Brochów. I tutaj właśnie nasze panie prezes aktywnie uczestniczą, dopinają wszystkiego, żeby na ostatnią chwilę było wszystko gotowe i żeby wszyscy mogli się dobrze bawić. Tutaj też muszę wspomnieć, że ogromne wsparcie naszych radnych, sołtysów, całego samorządu pozwala na to, że taka impreza może się odbyć na naszym terenie. Serdecznie im dziękuję, bo dają, ich wsparcie jest bardzo tutaj ważne.
3: czyli po prostu wszystkie ręce na pokład.
4: Tak. I tutaj całe wydarzenie odbywa się na terenie boiska sportowego w Wólce Smolanej. Jest to powitanie lata w Brochowie, ale podkreślam, teren boiska sportowego w Wólce Smolanej. Serdecznie zapraszamy. Jest parking i wszystko będzie przygotowane dla Państwa. Oczywiście zapraszamy gminy sąsiednie, Sochaczew, Kampinos, Młodzieszyn, Leoncin. Wszystkich zapraszamy na nasze wydarzenie. Chcemy przywitać naszych sąsiadów, naszych przyjaciół. Wspólnie stworzymy taką rodzinę i powitamy lato w Brochowie.
3: Dużo już zostało powiedziane. Pan wójt już tutaj sporo informacji przekazał na temat powitania lata. Natomiast to zapewne nie wszystko. A wiemy, że skoro będą koła gospodyń wiejskich, to na pewno będą też jakieś pyszności, pewnie też jakieś wydarzenia towarzyszące. Pani Natalio.
5: Tak, dokładnie. Koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Brochów także będą. Przygotują pyszne domowe wyroby, na pewno których nigdzie indziej nie znajdziecie, więc zapraszamy. Będzie także wesołe miasteczko, więc będą mogły korzystać rodziny z dziećmi. I także tutaj zapewniliśmy bezpieczeństwo naszych uczestników. Będą straże pożarne, policja. Jesteśmy tutaj cały czas w kontakcie, więc oni będą tutaj zabezpieczać całą imprezę. I oczywiście profesjonalna firma ochroniarska.
3: Pod względem organizacyjnym, pani Anno, to myślę duże przedsięwzięcie. Sporo rzeczy jest do dopięcia.
6: Tak, no na pewno. No, my jako tutaj prezeski, że tak powiem, Stowarzyszenia Aktywni dla Brochowa, no mamy zawsze dużo do robienia, no bo trzeba dopiąć wszystko na ostatni guzik. Stowarzyszenie jest bardzo aktywne, działa naprawdę imponująco na naszym terenie. Działamy oczywiście na rzecz dzieci i seniorów. No i oczywiście organizujemy różnego typu imprezy, wydarzenia dla naszych mieszkańców.
3: Co jeszcze się dzieje u was w stowarzyszeniu, jeżeli chodzi o te wydarzenia?
6: No powitanie lata to jest jeden z filarów naszej działalności. Od samego początku nasze stowarzyszenie było przede wszystkim przeznaczone dla lokalnej społeczności, dla integrowania mieszkańców, tworzenia przestrzeni do wspólnej zabawy. Prowadzimy Gminną Akademię Sportu, KS Aktywni, gdzie młodzież pod okiem trenerów poznaje tajniki piłki nożnej. Wspieramy wiele inicjatyw lokalnych, szkoły, organizujemy turnieje i przy okazji dużych imprez staramy się być aktywni przez cały rok, a także wspieramy klub seniora, czyli prężnie też działamy tutaj w tej dziedzinie, ponieważ bardzo liczne grono seniorów należy do tego klubu, spotykają się i organizujemy imprezy dla
3: seniorów. Czyli sporo się dzieje pod względem kulturalnym, tak. Taka oferta tutaj bogata w gminie Brochów, ale sporo się też dzieje w temacie inwestycyjnym, panie wójcie.
4: Tutaj wspomnę jeszcze Stowarzyszenie Aktywni dla Brochowa, no to taką wiodącym projektem to jest Fabryka Świętego Mikołaja. Później, no wiadomo, teraz jest ciepło, ale już niedługo przyjdzie czas świąteczny, świąt Bożego Narodzenia i wtedy Święty Mikołaj do stowarzyszenia się odzywa i tutaj wielka pomoc jest właśnie z tego stowarzyszenia. I wtedy Mikołaj dociera do mieszkańców gminy Brochów.
3: I teraz przechodzimy już do tych tematów inwestycyjnych. Za oknem gorąco, ciepło, więc no też pojawia się problem w niektórych gminach, w wielu gminach problemów z wodą. Takie również bywały na terenie gminy Brochów, również jeżeli chodzi o ciśnienie tej wody. No ale powstało coś takiego jak stacja podnoszenia ciśnienia wody. I czy ten problem jest już zażegnany?
4: Bardzo ważna inwestycja, stacja podwyższenia ciśnienia w gminie Brochów powstała i zabezpiecza tereny nadwiślańskie, miejscowości nadwiślańskiej. Bardzo ważna rzecz. Aktualnie należy poprawić automatykę, ustawienia, parametry ciśnieniowe. Mamy jeszcze chwilkę na to czasu. Jak to doprecyzujemy, to już będzie na 100% problem zażegnany. W przyszłości dla zabezpieczenia gminy, jeżeli chodzi o wodę, dostęp do wody, planujemy kilka jeszcze inwestycji, które spowodują, że na 100% w różnych sytuacjach zagrożenia krytycznych nawet gmina Brochów będzie miała tą wodę. Te projekty już robimy, także w niedalekiej przyszłości kolejne inwestycje w ramach zabezpieczenia mieszkańców wody. Nasze rodziny będą naprawdę bezpieczne, jeżeli chodzi o dostawę wody.
3: Tutaj przykład planowanej budowy stacji uzdatniania wody.
4: Na początku nie chcę zdradzać od razu, tak co to będzie przyszłość, ale na pewno taka mała stacja uzdatniania wody tutaj będzie rozwiązywała w przyszłości też strategicznie, jeżeli chodzi o obronę cywilną, czy jakieś kryzysowe sytuacje. I jeżeli to powstanie, jeżeli ten projekt nam zrealizujemy, to naprawdę gmina Brochów będzie zabezpieczona i bezpieczna, jeżeli chodzi o dostęp do bieżącej wody.
3: A ile w tej chwili gmina ma stacji uzdatniania wody?
4: Jedną, ale bardzo dobrą, z ogromnym poborem wody, także tutaj jesteśmy bezpieczni, ale chcemy to zdywersyfikować, bo nie może być to też strategicznie w jednym miejscu. Mam nadzieję, że powolutku w przyszłości to się uda zrobić.
3: Jeszcze przed wejściem do studia wspominał pan o takim problemie, który występuje przy Bazylice w Brochowie. No jest to problem zauważalny, a właściwie wyczuwalny. I tutaj pracujecie oczywiście nad rozwiązaniem tego tematu. Co można powiedzieć o tym problemie?
4: Ten problem z trudnym zapachem przy naszej Bazylice w miejscowości Brochów. Tutaj i radni właśnie tej miejscowości mocno zgłaszają problem. Chciałem powiedzieć, że od lutego intensywnie zmienił się kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego i jakieś pierwsze sukcesy notuje kierownik na swoim koncie. Zlokalizował odpowiednio przyczynę tego, można powiedzieć, nieładnego zapachu, który, no, można powiedzieć, męczy turystów, ale także przede wszystkim naszych mieszkańców. I tutaj przyczyną jest po prostu źle położona kanalizacja grawitacyjna w miejscowości Brochów, bo po sprawdzeniu kamerą w środku, po badaniach, ekspertyzie, no niestety ta kanalizacja grawitacyjna nie spełnia normalnych warunków kanalizacji grawitacyjnej. Dlatego też musi być zaprojektowana przebudowa tej kanalizacji na odcinku właśnie od kościoła tutaj do, można powiedzieć, do poczty, do urzędu gminy, żeby to dobrze funkcjonowało. Aktualnie można powiedzieć, że ta kanalizacja jest pobudowana tak jak w filmie Barei. Po prostu no, nie ma spadków i to trzeba po prostu zmienić, żeby to się całe wszystko zmieniło. I też planujemy w miejscowości, gdzie jest studnia rozprężna, gdzie te ścieki spływają z kanalizacji z całej gminy, z kanalizacji ciśnienia, przebudować w studzienkę tłoczną i plus przebudowa kanalizacji grawitacyjnej spowoduje, że ten smród zniknie.
3: Jeszcze w kilku zdaniach dosłownie bym poprosiła o temat taki stosunkowo świeży. Chodzi o dofinansowanie w ramach Mazowsze dla sportu. Tutaj gmina Brochów pozyskała środki. Na jaki cel konkretnie i jakie to pieniądze?
4: No, jesteśmy na liście, pozyskaliśmy środki, można powiedzieć, z samorządu województwa mazowieckiego. Bardzo ważne środki, bo bez tych środków takie inwestycje, takie potrzeby, no, bardzo trudno jest realizować. I za to serdecznie dziękuję, za wsparcie całemu zarządowi województwa, a także panu marszałkowi Adamowi Strudzikowi. Tutaj przy szkole podstawowej w Brochowie powstanie boisko wielofunkcyjne, przy szkole, gdzie nasze dzieci będą mogły właśnie korzystać na bieżąco właśnie z tego boiska i to ułatwi prowadzenie i lekcji, i rozwój naszych dzieci.
3: I wracamy już do początku naszej rozmowy, czyli zaproszenie teraz dla naszych słuchaczy, dla mieszkańców gminy Brochów i nie tylko do udziału w wydarzeniu. Może teraz panią Natalię poproszę.
5: Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie w piątek, 26 czerwca na powitanie lata w Brochowie. Oczywiście zapraszam jako Stowarzyszenie Aktywni dla Brochowa i w imieniu pana wójta. Mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze.
4: Zawsze padała, a teraz będzie słońce.
3: Niech tak się stanie. Więc bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był wójt gminy Brochów, pan Piotr Szymański, pani Natalia Stefaniak oraz pani Anna Paciorkowska ze Stowarzyszenia Aktywni dla Brochowa.
4: Dziękujemy.
7: Dziękujemy.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
2: Była to powtórka audycji.
1: 94,9 FM. Gra dla was Radio Sochaczew.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
1: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
0: Reklama.

0: przytulanie jest kluczowe dla zdrowia fizycznego i psychicznego, ponieważ stymuluje układ nerwowy, obniża poziom hormonu stresu, czyli kortyzolu, reguluje ciśnienie krwi i aktywuje wydzielanie się hormonów szczęścia, czyli oksytocyny, serotoniny i dopaminy. To buduje poczucie bezpieczeństwa i więzi. Warto o tym pamiętać, a dziś okazja do przytulania się jest wyjątkowa, ponieważ mamy dzień przytulania właśnie 24 czerwca. Moi drodzy, i nie wstydźcie się, jeśli chodzi o bliskość, to zawsze możecie powiedzieć do drugiej osoby, że no, chodzi o nasze wspólne zdrowie. Każdy pretekst jest dobry, a uścisk trwający zaledwie kilkanaście sekund drastycznie obniża napięcie nerwowe. Jeśli wasza żona, wasz mąż albo dzieciaki miały ciężki dzień, no to wiecie, jak zareagować. Poza tym przytulanie to jest zawsze dobry pomysł.
1: Radio Soraczew. Jeszcze więcej muzyki.

Znamy szczegóły programu Święta Lnu w Żyrardowie. Odbędzie się ono w weekend 26, 27 i 28 czerwca, czyli w najbliższy weekend na terenie tutejszego ekoparku. Na scenie gwiazdy takie jak Wilki, Kuba Szmajkowski, Grzegorz Chyży, Tede, Young Leosia oraz Velvet. 3 dni dobrej muzyki, no to chyba jest najlepsza zachęta, żeby odwiedzić Żyrardów w najbliższy weekend. Więcej informacji o muzycznych i nie tylko, także sportowych i kulturalnych znajdziecie na portalu tusłuchacze.pl w zakładce Co, Gdzie, Kiedy. Zachęcam do lektury.

przypadkiem. Choć te nogory dobrze zna mnie i wie gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.